0: to wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejce.

0: Furka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Hania atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr. Świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś

zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

Hey, wow. Okej, okay. Yeah. Przełomowy kolap, kolap. Prawdziwy grime, na nim Polak, Polak. Bo jest Mike.

dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

0: Kakadjeski, uski.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!

Mówię duma i nie myślę już o ruskim rządzie. Myślałem o nich jak zrywałem banderolkę. Ty zdejmij klapki albo focie zrób, bicep napnij. Nie słyszę dumy u was, za to słyszę przechwałki. Widzę pałki jak na kaloryfer, rzucę okiem. Wciąż się

0: a ten uniwersam sprząta. Yo.
1: Te opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie ma, mądrych też nie bardzo, a co?

Wieku, co tak miły ci łoskot, co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską, przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę. Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest, i czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś, i taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90 w nas, i dręcz cię zadra, czy 2000 nie nadmiar, i co my komu chcemy czym udowadniać, i co my gramy w tych nowych rozdaniach. Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół zdrowia.

Bądź gotów na więcej, bowiem to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

Słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, barsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!

taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwiki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Queen'a. Uśmiech mam jak z Windowsa spin.

0: biorę buty na drogę, buty do biegania, bo pobiegać lubię. Kilka rzeczy związanych ze sportem,
1: piłkę, dresik, bluzę.
0: Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez
1: puszczam z lewej.
0: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
1: Wezmę jeden
0: trochę liczów, by mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.
1: Trochę

0: kufi pól i budzik. Plus chęci do pracy i kalkulator, żeby pensji nie stracić. Przystojniacy z barów mlecznych, koledzy panów grzecznych, żadni piękni kozacy. Biorę słuchawki i dźwięki, to znaczy te dźwięki, co graje Dilla. Gra Q-tip i graje chwila, daje dyla, po to, żeby kiedyś móc wrócić.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

2020 to amulet talizman. Ja może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020.

jedyne co wiem. Po brazie to jedyne co wiem. Po brazie to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Tu for you, bierzesz dwóch albo w. Tu for you, bierzesz dwóch albo.

0: albo
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!

zwierzątka, kotka i bobra i do mnie żal. I to jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy, rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papier.

0: późno.
1: Na rozgrzewkę w czwórce. Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
2: Razem ze mną jest dr Natalia Koperska, psycholog sportu i e-sportu. Są osoby, które uważają, że e-sport ze sportem nie ma nic wspólnego. To w jaki sposób wpisuje się on w sportową kulturę?
3: A czy to, bo w ogóle rozważania, czy e-sport jest sportem, to jest takie... Mam wrażenie, że bardziej świat dookoła e-sportu ma potrzebę niż sam e-sport. I jakby... Gracze, e-sportowcy, których znam, z którymi współpracuję, zupełnie mają w nosie to, czy będą sportem, czy nie będą sportem. Bardziej to jest rywalizacja, tak? I postrzegają się jako w kontekście rywalizacji. Natomiast ta granica pomiędzy e-sportem a rozgrywką taką, czy graniem komputerowym dla przyjemności, no przebiega przede wszystkim w momencie, w którym, znaczy przy turniejach, tak? Dopóki gramy dla siebie, no to mówimy o rozrywce. Natomiast w momencie, w którym wchodzi nam zaplanowany trening, rozwój jakichś umiejętności, granie w stałej drużynie i udział w jakichś rozgrywkach, w jakichś turniejach, no to już zaczynamy tutaj wchodzić w świat e-sportu.
2: Dotknęłaś tutaj tego tematu umiejętności, to czego może nas właściwie nauczyć e-sport i granie w gry komputerowe, w gry sportowe?
3: Oj, bardzo, bardzo wiele. Zresztą to jest taki trochę mój konik naukowy w tej chwili. Wsiąknęłam w temat dotyczący możliwości stosowania gier komputerowych w treningu mentalnym i przez psychologów sportowych i w ogóle to w jaki sposób rozwijają. I jest coraz więcej ośrodków, które prowadzą badania w tym zakresie. No i okazuje się, że gry komputerowe rzeczywiście rozwijają kompetencje, rozwijają umiejętności mentalne, poprawiają percepcję. Okazuje się, że osoby grające w gry komputerowe lepiej dostrzegają szczegóły, łatwiej im wyłuskać też informacje takie wizualne z tego, co widzą. Znaczy są bardziej wrażliwi na detale kolorystyczne. Osoby grające na komputerze podejmują decyzje szybciej analizują informacje, dlatego że gry komputerowe, zwłaszcza te takie e-sportowe, kompetytywne, mówilibyśmy tu o Counter-Strike'u czy o League of Legends, ja je postrzegam trochę jak takie szachy na speedzie, to znaczy trzeba podejmować decyzje, podobnie jak w piłce nożnej czy w koszykówce, tak, czy właśnie w szachach, musimy podejmować decyzje, natomiast mamy tam ułamki sekund i ten czas na podjęcie decyzji jest znacznie krótszy niż w sporcie tradycyjnym. W sporcie bardzo często korzystamy z czegoś, co nazywa się treningiem wizualizacyjnym, tudzież wyobrażeniowym. Uczymy zawodników tego, żeby w wyobraźni byli w stanie odtworzyć sytuację treningową albo sytuację z zawodów. Na przykład narciarz, który jedzie trasą zawodów dwukrotnie, później uczy się tego, żeby potrafić zamknąć oczy i przejechać tą trasę jeszcze kilkukrotnie w swojej głowie, bezbłędnie, tak żeby nabyć umiejętności, ale też pewności siebie, żeby przyspieszyć czas reakcji. No i okazuje się, że korzystanie z gier sportowych powoduje bardzo podobny przyrost umiejętności jak stosowanie treningu wizualizacyjnego. Czyli jeżeli mamy trzy grupy, jedna grupa

0: ma tylko trening sportowy. Druga grupa ma trening sportowy i trening wizualizacyjny. A trzecia grupa ma trening sportowy i dodatkowo grę sportową, czy VR, czy stosującą jakiś Kinecta, czy jakiś inny czujnik ruchu. Chodzi o taką grę, która powoduje jak największą imersję zawodnika w ten świat growy. No to okazuje się, że te grupy, które korzystają z treningu wizualizacyjnego i z gier komputerowych, mają podobny przyrost umiejętności i obie te grupy mają większy przyrost umiejętności niż grupa, która stosuje tylko trening sam sportowy.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja dodaję z własnego doświadczenia jeszcze to, że gry sportowe mogą uczyć nas również geografii, bo pamiętam, że grając w FIFA nauczyłem się tych wszystkich nazw klubów, no a co za tym idzie, miast i tego, gdzie one się znajdują. Doktor Natalia Koperska, psycholog sportu i e-sportu, jest razem z nami. Za chwilę porozmawiamy o agresji, jaką wzbudzają w nas sportowe gry komputerowe.
2: Rozgrzewka w czwórce.

0: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
1: A razem z nami jest dr Natalia Koperska, psycholog sportu i e-sportu. Mówiliśmy o pozytywach e-sportu i sportowych gier komputerowych, to teraz chciałem poruszyć kwestię związaną z agresją, bo ta czasem pojawiała się zarówno u mnie, jak i u moich kolegów podczas gry w FIFA. Skąd to się właściwie bierze w trakcie rozgrywki? Co jest takim prawdziwym źródłem?
2: Tak, bo temat agresji bardzo często pojawia się w kontekście gier komputerowych. Ja bym trochę chciała odmitologizować ten temat. To znaczy tak, badania mówią o tym, że gry komputerowe mogą zwiększać poziom agresji, ale w podobny sposób będzie zwiększać poziom agresji na przykład trudne zadanie matematyczne albo trudna zagadka. Bo nie chodzi o to, że same gry powodują zwiększający się poziom agresji, tylko trudne zadanie podnosi poziom naszej frustracji. Na przykład mamy jakąś rozgrywkę, gram w FIFA i jest jakiś trudny przeciwnik, i nie radzę sobie. Podnosi mi się poziom frustracji i ten poziom frustracji spowoduje krótkoterminowo zwiększoną tendencję do zachowań agresywnych. Ale okazuje się i badania o tym mówią, że nie wpływa

0: wpływa to tak długoterminowo na poziom agresji i jest w innych sytuacjach życiowych, również ten poziom frustracji może się zwiększyć i spowodować skłonność do agresywnych zachowań. Na przykład jeżeli próbuję wykonać jakieś ćwiczenie takie fizyczne, próbuję się nauczyć jakiegoś triku na deskorolce i to mi nie wychodzi, no to poziom frustracji również może się zwiększyć na tyle, że jeżeli ktoś w tym momencie do mnie podejdzie i do mnie zagada, to odpowiem w sposób, który mógłby zostać zaklasyfikowany jako agresywny. Były prowadzone badania, w których porównywano gry komputerowe i trudne, takie nierozwiązywalne zadania matematyczne. Takie zadania matematyczne, które pozornie wyglądały na proste, ale były tak skonstruowane, żeby nie dało się ich rozwiązać. No i okazywało się, że ten poziom frustracji był podobny. Jak ktoś do osoby rozwiązującej nierozwiązywalne zadanie matematyczne podszedł i zagadał, wytrącił ją z koncentracji, no to też dostawał jakąś agresywną, a czy dającą się zaklasyfikować jako agresywną odpowiedź. Więc tak, gry komputerowe mogą krótkoterminowo zwiększać poziom frustracji i poziom agresji. W grach komputerowych ten poziom frustracji może występować częściej, dlatego że jak mamy rozgrywkę, są rundy, tak, one trwają krócej, no to doświadczamy porażki częściej. I jeżeli robimy to mądrze i uczymy się, jak sobie radzić z emocjami, jak sobie radzić z tak zwanym tiltem. Gracze bardzo często w takiej sytuacji mówią o tilcie, czyli ten zwiększający się poziom frustracji, który sprawia, że każda kolejna decyzja i każde kolejne działanie jest coraz gorsze, tak? Bo już ten poziom stresu jest tak wysoki, że przestaje myśleć. Ja mam wrażenie, że i też jak pracuję, jestem psychologiem sportowym, pracuję między innymi z dzieciakami czy z młodzieżą uprawiającą sport. Bardzo często jest tak, że rzeczy, o których rozmawiamy, które mają wprowadzić na meczu piłkarskim czy na meczu koszykarskim, jest im znacznie łatwiej przetrenować podczas gry komputerowej, dlatego że mamy tam takie warunki laboratoryjne i mogą sobie poćwiczyć radzenie sobie z błędami, z porażkami w troszkę bezpieczniejszych warunkach niż w sytuacji już treningowej czy zawodów sportowych, kiedy są oceniani, kiedy rzeczywiście od ich błędu znacznie więcej zależy.
1: Doktor Natalia Koperska, psycholog sportu i e-sportu. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy granie w gry sportowe może być zachętą do aktywności fizycznej.
2: To jest Rozgrzewka w Czwórce.

0: Rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: A razem z nami jest dr Natalia Koperska, psycholog sportu i e-sportu. Natalio, powiedziałaś kilka chwil temu o tym, że gry sportowe mogą być takim wsparciem rozwoju młodego sportowca, być uzupełnieniem, a nawet właściwie ważną częścią treningu. Natomiast czy brzmi to trochę jak paradoks? Mogą one nas zachęcić do oderwania się od ekranu i aktywności fizycznej?
3: Zresztą nie demonizowałabym samych gier komputerowych. To nie jest tak, że gry komputerowe sprawiają, że dzieciaki mniej się ruszają. Generalnie młodzież mniej się rusza. Niezależnie od tego, czy grają na komputerze, czy nie grają na komputerze. To nie jest, broń Boże, jakiś wynik badania, bo nie prowadziłam badań na ten temat, ale bardziej taki wynik obserwacji. Kiedyś, o tym też mówią jakieś tam statystyki, że za czasów mojej młodości, jestem rocznik 86, spędzaliśmy całe dnie na placu zabaw czy na podwórku, szalejąc i bawiąc się. W związku z czym ten ruch był trochę bardziej obecny w naszym życiu. W dzisiejszych czasach

0: dzieciaki generalnie mają mniej ruchu, ale nie wynika to, jakby gry komputerowe to jest coś, co ja bym powiedziała, że tu mamy, współwystępują z innymi rzeczami, które powodują zmniejszenie ilości ruchu, natomiast nie są powodem. Powodem jest brak pewnych nawyków ruchowych wyniesionych z domu, no bo jak ja byłam dzieckiem, mając 4 czy 5 lat, wychodziłam normalnie sama na plac zabaw i całymi dniami siedziałam na placu zabaw z innymi dzieciakami z okolicy i nikt nikomu nie przychodziło do głowy, że może być coś niebezpiecznego. I w tym czasie rodzice mogli sobie, nie wiem, mama mogła ugotować obiad, pójść na zakupy, zrobić różne inne rzeczy. W tej chwili, w tych dzisiejszych czasach, 4-5-latka nie wyobrażamy sobie, żeby mógł zostać sam na placu zabaw. W związku z czym, jeżeli mama czy tata wychodzi z takim dzieckiem na plac zabaw, to żeby ugotować obiad, muszą się zawinąć z placu zabaw, nie? Więc nagle z 6 godzin biegania po placu zabaw dziennie robią się trzy godziny, dwie godziny. I ja tu powiem, że gry komputerowe nie tyle odciągają od ruchu, tylko w ogóle coraz mniej się ruszamy. A z drugiej strony dzieciaki mają coraz większą trudność z uprawianiem, w ogóle z aktywnością taką niezorganizowaną i bez nadzoru rodziców, bez nadzoru dorosłych. No bo jeśli są jakieś zajęcia, to na placu zabaw są rodzice, tak, i nadzorują. Jeżeli wychodzą pokopać w piłkę czy pograć w koszykówkę, no to są zajęcia zorganizowane. Wszędzie są dorośli i gry komputerowe stają się takim, osobom z mojego pokolenia, czymś takim, czym dla nas były garaże gdzieś, czy właśnie plac zabaw, czy boisko, że mogliśmy wyjść bez nadzoru dorosłych i popróbować się w różnych rzeczach, nie wiem, zbudować relacje, podoświadczać jakichś konfliktów rówieśniczych bez nadzoru dorosłych. Nie wiem, przeklnąć od czasu do czasu i nie mieć z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. W tej chwili to gry komputerowe stają się tym placem zabaw, więc ja bym powiedziała, że nie tyle gry komputerowe odciągają od ruchu, ile, tak jak wspomniałam, generalnie mniej się ruszamy, a gry komputerowe stają się takim, no zachęcają dzieciaki tym, że tam mogą być sobie samodzielne.
1: Doktor Natalia Koperska, psycholog sportu i e-sportu.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj na południu i zachodzie będzie pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju lekkie, umiarkowane zachmurzenie, ale padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy natomiast od 24 stopni na Podlasiu, przez 26-27 stopni w centrum, do nawet 32 stopni na ziemi lubuskiej.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
4: Justyna Dźwig-Kluga
3: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
1: Po reklamie.
10: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zaczynamy od uczuciowego, hip-hopowego kawałka, czyli Central Cee i Feelings w poranku czwórki. Dzień dobry na zegarze 6 minut po godzinie 7, a dziś środa, środek również czerwca, a w sumie to troszeczkę za półmetkiem jesteśmy i rzeczywiście gorące lato, na które tak długo czekaliśmy, no i chyba nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie z dnia na dzień i to w takiej wzmożonej tutaj sile. Chcieliśmy lato i mamy, ale uważajmy oczywiście dzisiaj od samego rana. Rekomenduję, żeby uzbroić się na pewno w jakieś nakrycie głowy i w dużą butelkę zimnej wody, a to wszystko dlatego, że dziś już rzeczywiście bardzo wysokie temperatury od 26 do nawet 32 stopni w niektórych miejscach. A co jeżeli chodzi o poranek czwórki? No przede wszystkim bardzo dużo świeżej muzyki. Mam kilka ciekawych wyborów R&B, bo jakoś stwierdziłam, że ten gatunek potrafi ochłodzić trochę zmysły w taki upalny dzień. Będziemy rozmawiać o mundialu, ale od takiej innej, może bardziej kulinarnej strony. No i w trzeciej godzinie oczywiście gość. Będziemy stylizować się na coś, na co myślę, że nawet w karnawał czy w Halloween nie pomyślelibyśmy, że można się stylizować. Więcej nie mówię, zaczynam od Doja Cat i chyba jednego z moich ulubionych jej kawałków. Ach, men, poranek czwórki, cześć. He was a man she gets.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To był Mighty's i utwór Deszcz, a na zegarze 14 minut po godzinie 7. Deszcz, którego dzisiaj rzeczywiście najprawdopodobniej nigdzie w Polsce nie zobaczymy. Dużo słońca jest zapowiadane na dzisiaj, w zasadzie

już od godziny 4, 5 to słońce bardzo, bardzo mocno świeci, także dzisiaj powtórzę jeszcze raz, uważajcie i ubierzcie się odpowiednio na taki upalny dzień, no bo ma być z dnia na dzień do końca weekendu coraz goręcej, a ja do was dzisiaj przychodzę z gorącymi muzycznymi nowościami. Między innymi dostaliśmy kolejny singiel zapowiadający drugi długo grający album od Huberta, czyli singiel Zielona Noc, a tam bardzo dużo właśnie takich nawiązań, takiego wracania do tych czasów zielonej szkoły, wycieczek, skradania się między balkonami, po pokojach, także można trochę z Hubertem rzeczywiście w tym numerze powspominać. Jednocześnie jest on, numer jest współprodukowany przez Łukasza z duetu Kols i naprawdę świetnie letnio, lekko brzmi. Co ciekawe, Hubert, jak to u Huberta to bywa, wymyślił sobie, słuchajcie, że zagra koncert na skoczni narciarskiej. To był jego pomysł już od kilku lat, który gdzieś tam cały czas manifestował i powiedział, że to się wydarzy. No i rzeczywiście, słuchajcie, 12 września będziemy mogli zobaczyć na żywo Huberta na skoczni Wisła Malinka, to jest skocznia Adama Małysza. Ten koncert podobno w kontekście tej głównej płyty został już wyprzedany, ale mają być jakieś dwa dodatkowe place jeszcze otworzone dla pozostałych słuchaczy, którzy może trochę dalej mogą siedzieć czy stać, ale nadal chcą zobaczyć Huberta na żywo. Więcej informacji na pewno na jego mediach społecznościowych. Album cały się porobiło, dostaniemy już 3 lipca. No jak chcecie wpaść do Huberta na skocznię, to myślę, że jeszcze może być taka opcja. A my gramy Hubert i Zielona Noc teraz w 4.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Sway Lee i Rich the Kid w utworze Don't Even Call. Ale do nas możecie dzwonić pod numer 226452100. Na przykład pochwalić się jakąś swoją wakacyjną destynacją. Być może niektórzy z was właśnie są w drodze na wakacje. Tym bardzo mocno zazdrościmy i trzymamy kciuki, że pogoda będzie wspaniała. A może właśnie jedziecie do pracy i do tych wakacji jeszcze odliczacie i jeszcze kilka tygodni. To też jest okej. Ja jestem tutaj w waszej grupie. Z drugiej strony taka piękna pogoda na pewno pozwala trochę lepiej się czuć w pracy, chociaż chyba są dwie szkoły tak naprawdę. Niektórzy nie lubią, jak słońce świeci, kiedy trzeba pracować, bo rzeczywiście trochę żałujemy wtedy, że nie możemy swojego ciała opalać na słońcu, a niektórzy tego słońca i tych promieni słonecznych do pracy potrzebują. W której grupie byście nie byli, ja dla was mam kolejną nowość muzyczną i to taką naprawdę nowość, bo utwór wylądował na streamingach wczoraj. To jest najnowszy singiel od Tylera, The Creatora, utwór o tytule That Guy, w którym raper freestyluje na bicie z płyty GNX Kendricka Lamara, czego chyba nikt się nie spodziewał. Klip został zrobiony przez jego starych kumpli. No, ja lubię bardzo taki spontaniczny klimat Tylera, The Creatora. Tam bardzo dużo takiej luźnej nawiki, takiego podsumowania, jeżeli chodzi o to, co działo się w ostatnich latach. Don't Tap the Glass, ostatni krążek, od którego mija już chyba rok. Chromacopia jeszcze poprzedni. No i teraz rodzi się oczywiście pytanie wśród fanów Tylera, czy to jest zapowiedź kolejnego krążka? Wątpię, ale podsłuchajcie sami. The niggas used to press me on the kid, kind of bus. El Segundo and Perry. That's why I'm Perry.

0: Zrozumiałeś.
1: Poranek czwórki. To był Wienio, Hades i utwór Nowe Bloki. O blokach śpiewa Hades, Wienio, o blokach kolorowych śpiewa również Hubert, niezależnie od pokolenia. Na gorący dzień, taki jaki nas dzisiaj czeka, albo już w zasadzie się nam ukazuje, bo już o tej 7.30 dosyć wysoka temperatura, można grać hip-hop, a można również grać R&B. I tutaj wczoraj w ramach audycji Backstage, mojej audycji autorskiej, wysnułam taki wniosek, że w ogóle R&B jest taki gatunkiem, który jakoś bardzo kojarzy mi się z takimi lepkimi, dusznymi, gorącymi wieczorami. Dlatego też przyniosłam wam dzisiaj nowość od Amelu, jednej z ciekawszych wokalistek R&B młodego pokolenia. Dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii i właśnie wydała swój drugi, długo grający krążek. Właśnie o nazwie Ama. Świetny, dojrzały, bardzo fresh R&B album. Uważam, że działa trochę właśnie jak taka szklanka chłodnego napoju w upalne dni i pomimo tego, że jej twórczość

twórczość to są często melodie troszeczkę cięższe do zapamiętania. To rodzi się tutaj też pytanie, czy my musimy zawsze słuchać takich piosenek, które od razu dudnią nam w głowie. Ja dzisiaj wybieram Amę i zagram ją również wam. Myślę, że się spodoba.

0: she a dreamer. I like nice girls, she a keeper.
1: Dream Girl Concept, a na zegarze za 20 minut godzina 8. Ja znam taką jedną Dream Girl, dziewczynę, która bardzo dużo marzy i wymarzyła sobie polski R&B album, taki no też świeży, trochę tak nawiązując do tej Amelu. A mowa o Ailee, wokalistce, którą możecie bardziej znać między innymi z kolektywu Ćpajstyle i z takich damskich wokali właśnie na tych hip-hopowych krakowskich trackach. No i Ayla w zeszłym roku przyszła do nas swoją debiutancką epką Ala 17, którą naprawdę na tym polskim rynku namieszała. Fani nie musieli długo czekać, bo rok po tym wydarzeniu dostajemy od niej debiutancki, właśnie długo grający album. Album o tytule Kąpałam się wczoraj w snach, to nawiązując do tego, że to jest dziewczyna, która rzeczywiście siedzi głową w chmurach. I tutaj również spora dawka R&B tym razem w polskim wydaniu. R&B, którego nie mamy w Polsce aż tak dużo. W szczególności w kontekście tych debiutantów i młodszych wokalistów, wokalistek. Na produkcji tego albumu między innymi Kręs czy 2K88, także złota ekipa, ale tutaj warto też dodać, że Alicja sama swoje numery również produkuje i to jest super rzecz. Ja przygotowałam dla Was jeden utwór z tego albumu, czyli Wracasz tam jak ja, Ayla teraz w czwórce.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Drama B i Shaolin Style, a na zegarze za 12 minut godzina 8. W poranku czwórki czas na rapowy album tygodnia. Jest to długo wyczekiwany i jedyny oficjalnie wydany album jednego z najbardziej zaskakujących raperów w Polsce, czyli Belmondo i Hustle As Usual, a więcej o tym krążku powie Delem.
0: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
0: Poleca Delem.
3: Pierwotnie epka Hustle As Usual miała się ukazać jako mixtape i być kolejnym nielegalem. Jednak raper finalnie zdecydował się obchudzić tracklistę, żeby uniknąć zapchaj dziur. Tracklista krążka pierwszy raz wyszła na jaw w marcu 2021 roku, jednak potem zaszło parę zmian. Pierwotnie płyta miała się ukazać w maju, jednak jak to często u Belmondo bywa, doszło do komplikacji i premiera została przełożona na czerwiec. Epka ukazała się nakładem wydawnictwa Belmondo Poppin w dystrybucji Asphalt Records. Hustle

As Usual zadebiutowało na 5. miejscu zestawienia Oliz, a w ubiegłym roku zgarnęło status złotej płyty. Posłuchajmy teraz jednego z bardziej osobistych numerów na krążku, Te tereny, już teraz na antenie czwórki. Mówił do Was Del M.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
1: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj na południu i zachodzie będzie pogodnie, słonecznie, gorąco. Na pozostałym obszarze kraju trochę chmur rzeczywiście, chociaż nie powinno padać. Raczej zamiast parasolek przydać się woda, zimna woda, okulary przeciwsłoneczne i coś na głowę. No bo na termometrach zobaczymy od 24 stopni na Podlasiu, przez 26-27 stopni w centrum kraju, do 32 stopni na ziemi lubuskiej.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
18: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
17: No to pa!

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Doechii oraz Lady Gaga rozgrzewają drugą godzinę poranka. To był utwór Runway z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, który swoją drogą chyba nadal jeszcze w kinach, jeżeli nie oglądaliście. A na zegarze 7 minut po godzinie 8, to jest poranek czwórki. Mam nadzieję, że śniadanie jest już za wami, że macie je zjedzone. A to wszystko dlatego, że już za chwilę z Alicją Michalską porozmawiamy z jednej strony o mundialu, ale od trochę innej strony. Właśnie od strony przekąsek, zakąsek, o tym, co jemy podczas mundialu, oglądając mecze i kibicując naszym rodakom, porozmawiamy za moment.

To była nowość czwórki, czyli Game Time, Future i Tyla. To jest jeden z singli promujących oficjalny album Mistrzostw Świata, wyprodukowany przez Sirkata. Łączy z jednej strony takie hip-hopowe brzmienie Future'a, rapera z popową, afrykańską energią od Tyli, która swoją drogą też jest zaraz przed wydaniem swojego kolejnego albumu A-Pop. No a ten stadionowy charakter ma oddawać emocje właśnie towarzyszące ostatnim chwilom przed gwizdkiem. Piosenka została również zaprezentowana podczas ceremonii otwarcia mundialu w Los Angeles. No a jeżeli chodzi o soundtracki FIFA, no to wiemy, że mamy tam już jeden polski akcent, czyli utwór od Maty, a ja sobie życzę, żeby do tej ekipy dołączył jeszcze damski odpowiednik, czyli Young Leosia, którą zagramy właśnie teraz.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To było trio z wytwórni Baila Ela, czyli Jangle Osia, Zuziula, która nie tak dawno zagościła w studiu Czwórki, w ramach rap sceny Czwórki zagrała tutaj koncert. No i Olinda w utworze Chcę Tak, na zegarze 17 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
2: Cześć.
1: Cześć. Alicja, czy ty jesteś fanką meczów?
2: Nie, zupełnie nie.
1: Chciałabym zgarnąć właśnie, ale już nie dałaś
2: skąd
1: mi tej
2: ten
1: przestrzeni.
2: Temat dzisiaj pewnie
1: skąd
2: zapytać?
1: W takim razie ten temat? No właśnie, przychodzisz tutaj z tematem mundialowym, ale tak nie do końca.
2: Dookoła. Stwierdziłam, że dzisiaj wyjdziemy nieco naprzeciw osobom, które no, albo namiętnie śledzą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, albo po prostu są fanami różnych takich, wiesz, kulturalnych ciekawostek z całego świata. No bo umówmy się, mundial to nie tylko gole, tabele i walka o awans do kolejnych rund, ale po prostu też takie sportowe i poniekąd kulturalne święto, które no, na kilka tygodni przyciąga uwagę milionów ludzi na całym świecie. Ja bardzo lubię w tym wszystkim to, że to jest taki moment, kiedy wiesz, każdy mecz staje się pretekstem do spotkań z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, to wspólne kibicowanie,
1: to
2: wspólne
1: prawda.
2: Emocje i ja jakby jestem osobą, która nigdy by sobie nie włączyła meczu tak po prostu, o. Ale w poniedziałek byłam na przykład na meczu, jak grała Argentyna i poszłam tam tylko dlatego, że byli moi przyjaciele z Hiszpanii, pani z Argentyny i tak naprawdę poszłam tam dla nich, poszłam dla tych emocji, poszłam dla tego żywego języka hiszpańskiego, który gdzieś tam ciągle, wiesz, w eterze istniał. No i to było super doświadczenie, bawiłam się świetnie, jakby mecz był tam, wiesz, na drugim, trzecim, czwartym planie, ale chodzi naprawdę tak naprawdę, chodzi o to, co się dzieje wokół tego meczu.
1: No tak, bo tutaj możemy rzeczywiście poczuć kulturę każdego kraju, tak naprawdę to od razu przypomniało mi się, jak właśnie mieszkając w Holandii, czasami miałam takie, to raczej nie były Mistrzostwa Świata, ale rzeczywiście jak jakiś ważny dla Holendrów był mecz, no to często jeździłyśmy na rowerach właśnie do baru, żeby poczuć to w jaki sposób też właśnie osoby w danym państwie, wiesz, przeżywają te mecze, no bo właśnie wydaje mi się, że w każdym miejscu, w każdym państwie to tak naprawdę wygląda delikatnie inaczej, właśnie i świętowanie, no i jedzenie na przykład.
2: I to jest właśnie cały ten klucz, bo tak naprawdę każdy mecz staje się nie tylko pretekstem do spotkań, ale właśnie do takiego wspólnego pielęgnowania lokalnych tradycji, no bo jest to takie święto narodowe, w którym bierze udział masa ludzi. Według wyliczeń mundial w 2022 roku zaangażował około 5 miliardów ludzi na całym świecie poprzez telewizję, internet, media czy inne platformy, a więc no, nic dziwnego, że wokół tego mundialu przez lata tak naprawdę narosły te liczne zwyczaje i tradycje. Jedne związane z kibicowaniem, no inne też z miejscami, prawda, w których ogląda się te mecze, no a jeszcze inne z tym, co trafia na stoły podczas tych sportowych emocji. I właśnie tym kulinarnym obliczom mundialu dzisiaj przyjrzymy się nieco bardziej, ale jeszcze tylko chciałam

0: Mam powiedzieć, że jak byłam w Hiszpanii, to było jakieś 1,5 roku temu, no to też jakby pójście na mecz w tym kraju było dla mnie takim obowiązkowym elementem po prostu tych hiszpańskich wakacji i to było zupełnie inne doświadczenie i śmieję się teraz, że jakbym kiedykolwiek miała iść na mecz, no to właśnie albo w Hiszpanii, albo jeśli to by było po prostu, wiesz, jakieś takie wielkie wydarzenie, typu jak w poniedziałek Argentyna grała, no to po prostu wszyscy tam skakali, się cieszyli, no i to było wspaniałe, no i też było jedzenie bardzo dobre.
1: A właśnie, a jakiś element jedzenia w poniedziałek, czy coś się pojawiło, czy tutaj było oglądanie Sauté.
0: To było akurat oglądanie Sauté, ale czy było jakby dużo jedzenia, ale wiesz, to było całe takie wydarzenie wokół tego. To było całe zorganizowane, jakieś takie tematyczne, połączone właśnie z rozmowami, połączone też z takim jakimś takim naturalnym podejściem do tego, że nie tylko siedzimy i oglądamy mecz, ale przede wszystkim bardzo dużo rozmawiamy i to mi się w ogóle w tym wszystkim bardzo podobało. To było też na świeżym powietrzu, więc zupełnie to było coś innego. Ale jeśli chodzi też o to jedzenie i te wszystkie takie lokalne przekąski, no to też pokazuje nam tak naprawdę, jak wiele osób inaczej podchodzi do tego oglądania meczy, no bo choć piłka nożna wszędzie budzi podobne emocje, no to wszystko, co się dzieje wokół tego tak naprawdę samego oglądania, wygląda zupełnie inaczej. Różne są przyzwyczajenia, różne są sposoby świętowania i różne są też sposoby przeżywania porażek, no bo to też jest element tego wszystkiego.
1: Więcej o tym powiemy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki.
1: 25 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. I choć specjalistkami od mundialu nie jesteśmy, raczej w tej roli widzę bardzo

0: Jędrzeja Rosiewicza, naszego wydawcę, no to dzisiaj próbujemy dźwignąć ten temat, ale bardziej od strony, no właśnie, może bardziej damskiej, tej bardziej takiej, jak mąż ogląda piłkę, mecz piłki nożnej, to żona gdzieś tam w tle gotuje, jakieś smaży kurczaczki, wiesz, i no nie wiem, tak sobie wyobrażam, może nie wiem, w Stanach gdzieś to tak wygląda, przysmaki jakieś przygotowuje dla całej ekipy osób kibicujących. O przysmakach w różnych miejscach na świecie podczas mundialu dzisiaj będziemy rozmawiać. Nie mogę
1: tak,
0: się doczekać.
1: Między innymi, ale rzeczywiście jak sobie przypomniałam, jak byłam na meczu w poniedziałek, jak Argentyna grała, no to oczywiście tam jak były jakieś dziewczyny, koleżanki, no to oczywiście cały mecz przegadałyśmy, tam oczywiście jakieś empaniady z Argentyny czy coś.
0: No właśnie.
1: Ale tak, ale wydaje mi się też, że dzięki temu, że inni oglądali wtedy mecz, to my miałyśmy bardzo dużo czasu, żeby ze sobą porozmawiać, więc słuchajcie, są plusy i rzeczywiście, chociaż tak naprawdę wszyscy oglądają tę samą piłkę, to każdy kraj przeżywa mundial zupełnie inaczej. Różne są przyśpiewki, miejsca spotkań, no i właśnie te przekąski, które pomagają przetrwać najbardziej nerwowe momenty w meczu. Warto też się tym w ogóle temu się przyjrzeć, bo ten cały świat sportu, wydaje mi się, że można poznawać i piłki nożnej, nie tylko przez pryzmat wydarzeń na boisku, ale właśnie też kultury i zwyczajów, które mu towarzyszą. No i to jest chyba taki mój ulubiony sposób poznawania tego wszystkiego. Tegoroczny mundial jest podobno wyjątkowy, nie tylko ze względu na sportowe emocje, ale też dlatego, że jest, że pierwszy raz gospodarzem turnieju są trzy kraje: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. I to są kraje, które zdecydowanie różnią się kulturą, historią, codziennymi zwyczajami. No ale po prostu też koniec końców przez kilka tygodni łączy je jedno, piłka nożna. I właśnie podczas takich wydarzeń szczególnie dobrze widać, że mundial to jest coś więcej niż sport. I piłka nożna to też jest coś więcej niż sport, bo takie wielkie społeczne, kulturalne święto, które żyje nie tylko na stadionach, ale właśnie też w kuchniach, w naszych mieszkaniach, w naszych domach. No i skoro jednym z gospodarzy jest właśnie Meksyk, to możemy zacząć od niego, bo kiedy na stadionach i przed telewizorami każdy z nas sięga po jakieś, wiesz, po prostu tam na czosy, czy chipsy, czy po prostu popcorn, no to w Meksyku u nich pojawia się coś o wiele bardziej nieoczywistego, mniej nieoczywistego, chapulines. To są takie przekąski, które...
0: Brzmi smacznie.
1: No, to sobie
0: sprawdzam, jak to
1: wpisuj,
0: wygląda.
1: Wpisuj chapulines.
0: A jakoś się spodziewałam, że być
1: smażone
0: może to
1: koniki polne. Prażone albo smażone.
0: No i co ty na to, Alicja? Spróbowałabyś?
1: Słuchaj, gdybym miała tam pójść, bo ja tak, wiesz, lubię mówić o tym, że tak te kulturalne wydarzenia wokół meczu, ale pewnie gdybym tam poszła i miała tego wszystkiego spróbować, to pewnie bym po prostu stchórzyła, bo dla nas to jest coś innego.
0: No chyba cały czas u nas w naszej kulturze jednak to próbowanie różnego rodzaju robaków, komuników polnych i tak dalej, to dalej mimo wszystko mrozi krew.
1: A wiesz, ile one białka mają?
0: Troszeczkę tak jakoś, no widzę, że tutaj
1: są podawane zdrowe.
0: Z limonką między innymi, rozumiem, że to ma jakoś przegryźć, zabić smak tego. No nie potrafię sobie wyobrazić, że to jest coś przyjemnego pod zębami. Może się mylę rzeczywiście, jeszcze nie próbowałam, ale jakoś jak na początku zapowiadałam słuchaczom, że będzie cieknąć ślinka
1: no
0: przy
1: tak,
0: okazji
1: tak.
0: tego przed śniadaniem, no to chyba to nie jest ten moment.
1: Słuchajcie, no dla nas to brzmi rzeczywiście bardzo egzotycznie, ale chapulines mają nie dość, że bardzo dużo białka, są uznawane za jedną z najbardziej ekologicznych przekąsek świata. No w niektórych regionach Meksyku można naprawdę kupić je wszędzie, od jakichś targowisk po stadiony, no i właśnie te strefy kibica. No i to tak naprawdę dla wielu Meksykanów oglądanie meczu bez tych chapulines, no to po prostu jest wręcz niewyobrażalne. No po prostu to musi iść razem w parze. No ale to też jest tak, że chociaż dla nas jest to taką trochę turystyczną ciekawostką, no to tak naprawdę w Meksyku daleko im do tego egzotycznego eksperymentu, bo to po prostu jest tradycyjna przekąska sprzedawana na ulicach, często też podawana jako taki tapas. Więc wydaje mi się, że gdybym tak już, wiesz, osiadła trochę w tej kulturze i tak pobyła tam parę tygodni, parę miesięcy, może kiedyś,
0: no
1: to
0: kilka
1: wydaje
0: lat.
1: Mi się, że w końcu... To, tak,
0: nic
1: no w końcu...
0: byś już nie miała do jedzenia, to stwierdziłabyś, dobra. Dajcie te chapulines.
1: Wydaje mi się, że to chodzi o to po prostu, żeby się przyzwyczaić, żeby zobaczyć, wiesz, no bo jak taki pierwszy szok masz, przyjeżdżasz do tego Meksyku i ktoś ci od razu podsuła tutaj jakieś smażone, prażone koniki polne, no to jest trochę odrzut. Ale jak już tak pobędziesz tam parę czasu, zobaczysz, jak ludzie to jedzą i im smakuje, no.
0: Ja słyszałam od znajomych, którzy Meksyk odwiedzili, że rzeczywiście to jest coś smacznego i chyba nigdy nie spotkałam się z opinią, kiedy ktoś rzeczywiście z spróbował i powiedział, że dalej

i to nie smakuje. Ja na razie się wstrzymam, w szczególności, że 8.30 i chyba Czapulines nie będę tutaj szukać gdzieś w internecie, żeby zakupić i spróbować. Ale mam pytanie do naszych słuchaczy. Jakie przekąski lądują na waszym mundialowym stole? Dzwońcie 22 645 2100.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Orkiestra Wojtka Urbańskiego na samym końcu tej życiowej piosenki od Bambi, utwór Let It Be, który swoją drogą mógłby być częścią FIFA, soundtracku do Mundialu, tak mi się wydaje. W ogóle Bambi jako wykonawczyni, może nie ten utwór stricte. Ja tak się zastanawiałam, która dziewczyna mogłaby być pierwszą Polką na tym soundtracku.

0: Za 25 minut godzina 9. Ja tak zahaczam o ten temat. Wszystko dlatego, że dziś o mundialu od kulinarnej strony, nie muzycznej, rozmawiamy, a ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska.
1: Ale dałeś mi bardzo ciekawy temat. To może następnym razem przyjdę z muzyką mundialu albo wokół po prostu meczów piłki nożnej. No to... I nie mówię o tych takich przyśpiewkach. No dobra, chociaż trochę ich też się pojawi, ale po prostu muzyka wokół sportu.
0: O tych hymnach, tak jak my mieliśmy Oceana i Endless Summer. Nie wiem, czy pamiętasz ten kawałek. Z racji naszych mistrzostw. Ostatnio też był taki mem wokół tego, że Oceana wystąpiła w jakiejś bardzo małej miejscowości w Polsce, typu na takich dniach gminy. Już nie pamiętam, jaka to była miejscowość, zaraz wam sprawdzę, ale rzeczywiście wszyscy byli w szoku, że taka wielka gwiazda i nagle przychodzi właśnie z tym hitem Endless Summer. No ale wszyscy świetnie się bawili. Ja szczerze mówiąc zazdroszczę takiego występu. Bardzo lubię w ogóle takie lokalne dni miast. I bardzo chętnie od strony muzycznej i też piłkę nożną ugryzę. Uwielbiam soundtracki od FIFA, to wie też nasz wydawca Jędrzej Rosiewicz. I nawet tutaj myślimy o tym, żeby taką audycję zrobić, ale to na razie
1: no dobrze,
0: od strony
1: to
0: kulinarnej. Na
1: to
0: razie
1: zapisujemy
0: jedzonko.
1: Muzykę na potem, teraz jest jedzenie, bo ja tak w ogóle pomyślałam sobie, że jak teraz rozmawiamy o tym całym mundialu, o piłce nożnej, no to tak trochę próbujemy się przekonać, jak tutaj ugryźć nomen omen ten temat, żeby nam się to wszystko też sprawiało przyjemność. I wydaje mi się, że ludzie i jedzenie mogą być takim motywem, dla którego niektórzy na przykład pójdą na mecz, ci, którzy w ogóle by na niego nie poszli. Mówiliśmy wcześniej o Meksyku i o tych słynnych przekąskach nietypowych, chapulinas, czyli smażonych konikach polnych, robakach, które na stołach Meksykanów są czymś po prostu bardzo popularnym i tam nie robią takich wielkich oczów jak my. Drugim gospodarzem tegorocznego mundialu jest Kanada. No, kraj kojarzony głównie z hokejem, ale też ten sport i piłka nożna rzeczywiście jest ważna dla tego kraju. Tylko, że jeśli mam być szczera, tam nie ma jakichś takich bardzo charakterystycznych, wiesz, przekąsek, jak na przykład w Meksyku. Raczej Kanadyjczycy oglądają mecze w pubach, restauracjach, podczas spotkań ze znajomymi. No a jeśli chodzi o te przekąski, no to stawiają raczej na proste, dosyć sycące dania. No takim symbolem kulinarnym kraju podczas oglądania meczy jest no właśnie frytki po prostu z sosem i to jest, wiesz, i to jest
0: klasyczek.
1: Tak naprawdę klasyczek, tak. No,
0: ale do jakiegoś piwa zero na przykład, albo coś takiego, myślę, że spokojnie by to jakoś razem pasowało. A to do Kanady jeszcze mam jedną wstawkę, bo ostatnio koleżanka wróciła właśnie z tamtych rejonów i przywiozła mi, słuchajcie, herbatę klonową i ja się zakochałam i to jest taka moja polecajka na poranek. Rzeczywiście, no, świetnie smakuje i może niekoniecznie, chociaż na mecz, herbata, czemu nie? No może to jest takie mało mundialowe, bo zazwyczaj to są jakieś napoje zimne, gazowane, żeby ochłodzić te emocje mundialowe, ale taka herbata jak najbardziej też myślę, że pasuje. Może dla tych, którzy właśnie mniej emocjonują się tą piłką nożną, tak jak ja i Alicja Michalska.
1: Tak, i możemy na przykład po prostu przyjść na jedzenie albo przyjść tylko po to, żeby spotkać się ze znajomymi. No ale dobra, pozostając jeszcze przy tych gospodarzach tegorocznego mundialu, no to warto zajrzeć do tych Stanów Zjednoczonych, no bo tam tak naprawdę te sportowe widowiska no łączą się z jedzeniem, no tylko u nich jest ten taki snack culture, prawda, czyli te szybkie przekąski, no nie do końca zdrowe, raczej właśnie klasycznie, nachosy, popcorn czy skrzydełka z kurczaka, no ale prawda jest też taka, że te najciekawsze, największe wydarzenia sportowe w USA oznaczają po prostu gigantyczny wzrost sprzedaży przekąsek i był taki artykuł nawet podczas poprzedniego mundialu, że w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele sklepów, bardzo dużo jakichś takich, wiesz, po prostu takich lokalnych nawet spożywczaków, po prostu skończyły im się zapasy, no wszystko.
0: Puste półki, prawie jak przy pandemii, rozumiem, taka sytuacja.
1: Tak, więc wtedy jak nie masz co jeść, to wtedy po prostu może te smażone koniki polne z Meksyku jedynie są w stanie cię uratować.
0: Być może jest taka, no ale słuchaj, to z drugiej strony można szybko się wtedy przerzucić na te bardziej biologiczne i takie, tak jak mówiłeś, zdrowsze przekąski niż to, o czym mówimy tutaj w Stanach Zjednoczonych. Więcej o tym, co podczas mundialu jemy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Black Money, How Many MCs, a w czwórkowym studiu cały czas MC Alicja Michalska i MC Dominika Płonka. Rozmawiamy dzisiaj o mundialu od strony, na której na pewno bardziej się znamy niż na piłce nożnej, czyli od strony kulinarnej.
2: Kulinarnej, kulturalnej, społecznej, bo tak naprawdę dużo rzeczy można robić podczas oglądania meczów. Można jeść, można rozmawiać, a można po prostu scrollować telefon, ale prawdą jest to, że tak naprawdę te sportowe emocje mogą się udzielić nam, nawet jeśli nie znamy reguł, no bo ja na przykład jak w poniedziałek byłam na tym meczu, jak grała Argentyna, to nawet te emocje mi się udzieliły, a zupełnie jakby, wiesz, jakby wszyscy krzyczą, to ja też, ale jest fajnie i tak zostajemy.
1: Ja mam tak, że to mnie najbardziej stresuje, że właśnie mam wrażenie, że nigdy nie lubiłam oglądać sportów, dlatego że one wywoływały we mnie takie bardzo skrajne emocje, których ja nie chciałam za bardzo, czyli
2: nie
1: na
2: rozumiałam.
1: Przykład dokładnie, że moi rodzice włączają mecz tenisa i mimo, że ja nie mam żadnych emocji związanych z graczami, wiesz, po dwóch stronach, to nagle zaczynam się ekscytować, albo co gorsza, stresować. No ale dzisiaj od tej strony kulinarnej,
2: przyjemnej
1: mundial, mieliśmy już przekąski w kontekście
2: Meksyku.
1: Właśnie wszystkich gospodarzy
2: tak.
1: Obecnego mundialu. Czy możemy gdzieś jeszcze wyjechać w takim razie?
2: Słuchaj, jeśli gdzieś piłka nożna jest czymś więcej niż sportem, no to zdecydowanie Brazylia, no to to jest trochę nawet taka część narodowej tożsamości. Podczas tych ważnych meczów ulice tak naprawdę pustoszeją, biura też, ludzie są zwalniani z pracy, to znaczy, że mogą na przykład wyjść później albo mogą w ogóle nie przychodzić. To jest też bardzo ciekawe, że tam po prostu wszystko żyje wokół tych meczów, wszystko się tam dzieje wokół świętowania, wokół piłki nożnej.

0: Jeśli chodzi o to, co się pojawia na stołach, to bardzo często jest to koszina. To jest taka...
1: No, boję się tym razem sprawdzać.
0: Pisz sobie, tylko to się pisze COX.
1: Dobrze.
0: INHA. No taka najpopularniejsza brazylijska przekąska. Chrupiący krokiet w kształcie łódka z kurczaka, wypełniony mięsem.
1: To mi się podoba.
0: Tak, to jest...
1: To bym zjadła, słuchajcie, na śniadanie.
0: To może być taki pierwszy
1: kocina,
0: krok, nie?
1: Kosina?
0: Kosina.
1: Się o tym,
0: okay. Sprzedawane jest niemal wszędzie, od ulicznych stoisk po kawiarnie i bary. No dla wielu Brazylijczyków no takim wręcz jest naturalnym elementem spotkań towarzyskich. Tak jak wiesz, my mamy chipsy i paluszki, tak oni mają kosinę.
1: Wygląda to na coś delikatnie zdrowszego na pewno niż chipsy i paluszki. Może trochę mniej przetworzone.
0: Tak, no wydaje mi się, że fajny kontrast po Meksyku, no bo tam zaskakują nas owady, a w Brazylii po prostu są te przekąski takie bardziej już podobne do tych naszych polskich, bo jest mięso, bo jest krokiet, więc wiesz, można się jakoś tam w miarę utożsamić. Ale jeszcze na koniec chciałam powiedzieć o Korei Południowej, bo tam kibicowanie od lat łączy się z takim jednym bardzo wyjątkowym kulinarnym duetem, smażony kurczak i piwo, i to jest połączenie, które jest nawet nazwane Chimek. Połączenie, po prostu taki duet kulinarny, który w Korei Południowej jest no, nieodłącznym elementem tych meczów. Więc tak podsumowując już, jeśli chodzi o mnie, kulturalne odbicie tego, co się dzieje podczas meczów, no dla mnie jest chyba jakimś takim jedynym magnesem, dzięki któremu mogłabym się zainteresować i pójść właśnie na jakiś konkretny mecz. No i jeszcze ludzie, wiadomo.
1: No to na sam koniec w takim
0: i ładna
1: razie,
0: pogoda.
1: Jaką przekąskę ty przygotowałabyś, gdybyś musiała taki wieczór mundialowy przygotować dla swoich przyjaciół z Argentyny, ale nie możesz robić chapulines.
0: Nie mogę?
1: Ja mogę zacząć od siebie. Myślę, że ja bym postawiła mimo wszystko na coś zdrowszego, czyli na przykład nasze piękne polskie jabłka w takie ćwiartki,
0: o,
1: wiesz, obrane.
0: Aha, to polskie ma być, dobrze, dobrze.
1: Obrane i w takie ćwiartki pokrojone. No nie musi być, ale możemy przyjąć, że to taki polski jakiś snack.
0: Jabłka bym rzeczywiście zjadła, ale to, co ja bym zrobiła, to pewnie poszłabym po jakieś... No, ale ja bym poszła, nie zrobiła.
1: No
0: to
1: właśnie.
0: Tak może być.
1: Brzmi już dobrze.
0: Moja moje kulinarne możliwości kończą się na pokrojeniu jabłka właśnie.
1: No
0: jeśli
1: to,
0: już.
1: To w takim
0: poszłabym
1: razie...
0: po prostu po coś dobrego do lokalnej piekarni obok
1: siebie
0: i tyle.
1: Słuchaj, to zostańmy
0: już
1: przy tych jabłkach, tym bardziej, że coraz większe temperatury czekają nas w weekend. Jabłka jednocześnie nas nawodnią. Na pewno nie będzie nam się po nich chciało pić, tak jak po chapulines na przykład. Alicja Michalska była ze mną w studiu. Mam nadzieję, że inspiracje kulinarne na najbliższe mecze już zdobyliście. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki.

0: Trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Minęła 9. Pogoda. Do Polski zbliża się fala ekstremalnego upału. Obecnie ze skwarem zmagają się kraje Europy Zachodniej, gdzie termometry pokazują wartości

wysokości powyżej 40 stopni Celsjusza. Niewykluczona, że taka aura dotrze także nad Wisłę. Upalnie ma być już dzisiaj, we czwartek i w piątek, kiedy w części

0: 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowi.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włożyć? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza Czwórka, Polskie Radio.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Fundido i Get a Grip na sam początek trzeciej godziny poranka w czwórce. Na zegarze 6 minut po godzinie 9. Ja powtórzę jeszcze raz z racji tego, że niektórzy z Was może dopiero wstali. Dziś naprawdę wysokie temperatury, ponad 30 stopni w wielu miejscach w Polsce. Dlatego wychodząc z domu uważajcie, nawadniajcie się, weźcie ze sobą dużą butelkę zimnej wody i jakieś nakrycie głowy, to na pewno dzisiaj się przyda. A w poranku rozmawialiśmy właśnie dla tych, co trochę zaspali. Już o muzyce, było o kuchni, no to teraz będzie coś o modzie. Słuchajcie, jedni inspiracji szukają na wybiegach największych domów mody, a nasz gość Tomek Skawiński znajduje je na przykład na półkach sklepowych, w punktach odbioru paczek. Jego outfity, jego stylizacje nawiązują do paprykarza szczecińskiego, pasztetu firmowego czy paczkomatu. Tworzy bardzo ciekawe stylizacje, które właśnie łączą humor, kreatywność, wyczucie trendów. Z Tomkiem już za chwilę porozmawiamy o tym, skąd bierze pomysły i w jaki sposób dobiera ciuchy. Zostańcie razem z nami.

0: To był Xavier i utwór Jadę autem, a na zegarze 13 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu jest już zapowiadany przeze mnie wcześniej gość, czyli Tomek Skawiński. Cześć.
1: Cześć, cześć. Tomek, dzień dobry wszystkim.
0: Tomek, którego możecie znaleźć pod nazwą Konto Tomka na Instagramie, który przyszedł dzisiaj do nas z bardzo ciekawymi rekwizytami. Kto ogląda nas na streamingu, może sprawdzić, co tutaj przez krzesło zostało przywiezione tak naprawdę do naszego studia. O tym jeszcze porozmawiamy na sam koniec. Pytanie na rozgrzewkę. Tomku, twoje nazwisko Skawiński. Czy ty jesteś ze Skawiny, czy ty ze Skawiną masz cokolwiek wspólnego? Bo słuchaj, jest taki jeden Skawiński Grzegorz z kombi.
1: Oczywiście, że tak.
0: I on wziął sobie to nazwisko, nie mając pojęcia o Skawinie.
1: Absolutnie nie jestem ani ze Skawiny, ani nie jestem spokrewniony z wokalistą kombi. Aczkolwiek takim żartem, który lubię sobie używać, to jest to, że Łysy z kombi to mój wujek.
0: Okej, rozumiem.
1: Działa
0: czyli
1: za każdym razem.
0: No to tak możemy zacząć. Słuchaj, i rozpoczniemy jeszcze też tę rozmowę od mundialu, jako że wszyscy tym mundialem teraz żyją. Czy ty myślałeś, żeby z mundialu zaczerpnąć inspirację do jakiegoś swojego outfitu?
1: Myślę, że byłoby to w zasadzie dla mnie całkiem łatwe zadanie. Jako że szafę mam całkiem, mówiąc nieskromnie, obszerną. To bez problemu coś mogę skleić, jeśli dostałbym jakąś wiadomość może od kogoś, że no to takim... dawaj, zrób może Brazylię, albo zrób tutaj, no Polskę niestety nie, ale Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanadę, to myślę, że bez problemu udałoby się coś zadziałać.
0: No to tutaj apel do komentujących, a być może ekipa zza szyby, tam wydawca już pisze taki komentarz. Myślę, że bardzo by mu się to spodobało. Tomku, tworzysz niesamowite rzeczy, treści w internecie. Jesteś stylistą, stylizujesz się na poważnie i na żarty tak naprawdę. Chyba można tak na dwie ścieżki twoją

0: twoją działalność rozbić. Może zacznijmy od tego, opowiedz nam trochę o stylizacji dzisiejszej, bo tutaj dostałeś od naszej ekipy czwórkowej taki quest, zadanie, choć słyszałam, że sam z nim już też z tą propozycją wyszedłeś w stronę wydawcy. Dzisiaj Tomek za inspirację wziął
1: logo czwórki.
0: Czwórkę właśnie.
1: To może tak, mam na sobie, nie wiem, czy marki mogę wymienić.
0: Wydaje mi się, że tutaj w kontekście szybkiego przedstawienia tak, nie promujemy.
1: Nie promujemy. Mam na sobie japoński long sleeve w pięknym żółtym kolorze czwórki. Marka no jest, nie jest to w zasadzie istotne. Kurtka Raf Simons i kamizelkę moją ukochaną z lat 40., którą niesamowicie szanuję sobie za jakość. I pasuje bardzo dobrze do moich stylizacji, które są raczej dzisiejsze. Swojego wieku.
0: Przepięknie to wszystko wygląda i rzeczywiście to wszystko w kolorach idealnie układa się w nasze czwórkowe logo. Powiedz mi, Tomku, jak to się wszystko zaczęło? Skąd pomysł na ubieranie się właśnie za marki, piw, majonez kielecki, winiary, pasztet firmowy za Michała Wiśniewskiego? Czym to jest wszystko podszyte? Bo z jednej strony żarty żartami, z drugiej strony ty tu wymieniasz wiele bardzo ciekawych i wyjątkowych vintage, takich porządnych marek, więc tutaj te ubrania rozumiem, że nie są jak najbardziej przypadkowe.
1: Ogólnie pasja do, cofnę się jeszcze troszkę więcej, pasja do ubrań pojawiła się u mnie w zasadzie przez lumpeksy. Zawsze chodziłem za dzieciaka z mamą, którą bardzo pozdrawiam oczywiście, tatę również, 100 lat.
0: Pozdrawiamy.
1: A jeśli chodzi o treści w internecie, które tworzę, wiadomo, że koncept tworzenia outfitów pod Instagrama czy coś to jest absolutnie od zarania dziejów na tej platformie, ale stwierdziłem, że fajnym pomysłem było zrobić coś, co kontrastuje poważny styl, powiedzmy jakieś naprawdę poważne nazwiska projektantów z taką troszkę niewinnością, żartobliwym podejściem do tego, właśnie przebieraniem się za produkty, które raczej nie są kojarzone z premium ubraniami, czy ze świetną jakością. No jest to też wszystko takie polskie w tym, co robię i na tym mi mocno zależy, bo chyba nie widziałem jeszcze, żeby ktoś aż tak mocno sobie do serca wziął koncept tego, żeby się ubierać polskie produkty, powiedzmy, w polskie ikony.
0: Czy uważasz, że to jednocześnie jest trochę taka furtka, żeby oswoić takiego, powiedzmy, słuchacza, czy oglądającego twoje treści, który na co dzień jakby zazwyczaj nie wszedłby pewnie na jakieś treści dużych modów, domów mody, czy właśnie jakiś vintage, wiesz, oryginalnych części ubioru? To jest taka furtka, żeby pokazać im być może, jak ten świat mody wygląda, jakoś oswoić, bo mówi się o tym, że moda to często jest troszeczkę taka zamknięta bańka dla osób, które są bardzo w to wciągnięte.
1: Właśnie ja myślę, że te filmy, które tworzę, są oczywiście komedią, ale dla ludzi, którzy na przykład dopiero zaczynają się interesować modą albo nie interesują się w ogóle, to może być wręcz edukacyjne. To znaczy jest to taka furtka do wejścia w świat tej mody wysokiej, powiedzmy, czy awangardowej, czy niszowej, czy archiwalnej. I no jestem... Wiem, że ja sprzed 7 lat, czy 5, niesamowicie bym się jarał tymi filmikami i miałbym takie, wow, ależ on tutaj
0: dla
1: założył.
0: Dla mnie to też była furtka, bo rzeczywiście zaczęłam te wszystkie marki, które tam wypisywałeś, sprawdzać. O tym, czym jest moda archiwalna, porozmawiamy w takim razie za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Na zegarze 22 minuty po godzinie 9, a ze mną w studiu nadal Tomek Skawiński, na Instagramie konto Tomka.
2: Cześć, cześć wszystkim.
1: Możecie sprawdzić jego media społecznościowe, bo tam wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli właśnie moda archiwalna w wydaniu często paprykarza szczecińskiego, czy porównania dwóch majonezów, to wszystko w humorystycznym właśnie ubiorze, ale no właśnie, padło w poprzednim wejściu słowo moda archiwalna. Co to takiego w takim razie?
2: To zacznę od tego, że moda archiwalna nie jest konkretnie stylem ubioru, bo jeden fan mody archiwalnej może wyglądać jak dandys, jak największy elegant, a drugi może wyglądać jak bezdomny. W modzie archiwalnej myślę, że najważniejszą rzeczą jest wartość ubrania, ale nie wartość pieniężna, tylko historyczna. To, jaki miała wpływ na dany okres w modzie, to, czy jest jakaś w jakiś sposób rewolucyjna.
1: Rewolucyjna, tak. Tak, czy jest jakaś przełomowa?
2: Mhm, zgadza się. Dlatego nie da się tego skategoryzować jako trend w modzie, tylko bardziej jako community ludzi, którzy kolekcjonują, robią chore researche na temat ubrań. Często jeżdżą po świecie w poszukiwaniu ich i po prostu się tym niesamowicie jarają.
1: Czy ty jesteś częścią tej społeczności? Czy masz takie momenty, kiedy jakaś dana rzecz, powiedzmy, zobaczysz, że jakiś archiwalny element ubioru jest gdzieś do zdobycia, nie wiem, na drugim krańcu Polski, czy w innym państwie nawet, i próbujesz ściągnąć właśnie ten, nie wiem, kurtkę, czy t-shirt, czy jakiś dodatek?
2: No, niejednokrotnie mi się to zdarzyło. Może nie, żeby jeździć za granicę, ale płacić za cło nieraz. No, jest to bardzo fajna rzecz, bo jeśli jest to ubiór, który jest kawałkiem historii i ma wartość kolekcjonerską, to kupując to, wiedząc, że, bo to zazwyczaj są drogie rzeczy, nie oszukujmy się, kupując to, ja mam świadomość, że jest to świetny dodatek do tej kolekcji i że nie straci wartości. I do dzisiejszych czasów wszystkie marki modowe, wszystkie największe, jakich możesz pomyśleć, biorą te stare rzeczy z mody archiwalnej i kopiują, to znaczy biorą kroje, inspirują się prawie często bezpośrednio jakimiś elementami, nadrukami, bo ludzie też lubią takie skinięcie w stronę właśnie tych klasyków mody, tylko w nowym wydaniu. I to się zawsze świetnie przyjmuje i dobrze sprzedaje.
1: To porozmawiajmy w takim razie trochę o tej kamizelce, kurtce, którą przyniosłeś dzisiaj tutaj do studia czwórkowego. Ja już próbowałam ją założyć do zdjęcia przed naszym wejściem i rzeczywiście no, dosyć ciężko poruszać się w niej swobodnie. Myślę, że gdybym miała ją dzisiaj na

0: sobie tutaj z tobą, to też wydawałaby dosyć sporo dźwięków na antenie. Co to jest za kurtka i co jest w niej takiego wyjątkowego?
1: W zasadzie wyjątkowe jest w niej przede wszystkim to, że jest takim symbolem, powiedzmy, tej mody archiwalnej, przez jednych uwielbianym, przez innych znienawidzonym. Ja jestem po środku. Wynika to z tego, że jest to kolaboracja domu mody Maison Margiela z H&M, czyli z sieciówką. Dlatego przez wielu ludzi nie jest traktowana do końca poważnie, ale z drugiej strony jest bardzo, bardzo typową dla tego projektanta kurtką, taką ukazującą jego styl. I słynie ona też właśnie z tego, że w tym community ludzi zajaranych modą archiwalną jest taka plotka, powiedzmy, powiedzenie, że jej się nie da dobrze ubrać, że jej się nie da dobrze wystylizować. Moim zdaniem jest to trochę przesadzone, mimo że faktycznie pojawiło się w internecie bardzo dużo outfitów, które są, lekko mówiąc, beznadziejne.
0: Nieciekawe
1: to,
0: jednak.
1: Tak. To dzięki temu, że ona ma takie raczej bazowe kolory, cieliste i czarne, to nie jest to aż takie trudne zadanie, jest to troszkę przesadzone w mojej opinii.
0: Powiedz mi, Tomku, czy czujesz, że to community gromadzące się wokół archiwalnych stylizacji, archiwalnych ciuchów, ubioru jest troszeczkę taką właśnie, bo wspomniałeś o tym H&M-ie, o fast fashion, jest takim jakąś taką próbą buntu w pewnym stopniu w kontekście tego, że my mamy teraz, żyjemy wśród jakiegoś takiego szału, mikrotrendów i w zasadzie co mam wrażenie, że w porównaniu do mojego dzieciństwa, gdzie te nowe trendy i kolory wchodziły co sezon, to teraz ten sezon trwa, nie wiem, miesiąc i już dostajemy jakieś nowe elementy ubioru, które od razu kupujemy. Czy to jest w ogóle osobna ścieżka, którą idą osoby bardzo zajawione modą?
1: To jest osobna ścieżka, ale w tym momencie jest właśnie trend, który nazywa się archive fashion i to już nie jest wtedy do community, tylko to jest konkretny styl ubioru, czyli kurtki skórzane z wielkim futrem, poszarpane spodnie, sneakersy jakieś niesamowicie drogie.
0: Czyli to jest trochę podbieranie waszego community w kontekście tworzenia swojego trendu, tak można powiedzieć.
1: Troszkę tak. Znaczy niektórzy ludzie, którzy się w ten sposób ubierają, faktycznie są z tego community, ale znaczna większość udaje. Jeszcze podróbki są niesamowitą oczywiście plagą w tym świecie, bo są to rzadko dostępne ciuchy i wiadomo, że pojawiają się kopie.
0: A to w jakim sposób jesteś, czy ty jesteś w stanie na przykład rozróżnić podróbkę od czegoś, co jest rzeczywiście, czy tutaj potrzeba jest jakiegoś eksperta?
1: Nieskromnie mówiąc, ja bym siebie nazwał ekspertem. Co prawda w tym momencie już wychodzą takie podróbki, że ja sobie czasami nie radzę, ale tak 95% ubrań, które widzę w internecie, które mam, to nie mam wątpliwości, czy jest oryginalny, czy jest podróbką.
0: Czy to są jakieś takie twoje tajne techniki, czym jesteś w stanie zdradzić może dla osób, które kupują właśnie często online rzeczy z drugiej ręki i boją się, a nie chcą klikać tego przycisku sprawdzić przed eksperta za 40 dodatkowych złotych?
1: Przede wszystkim to jest akurat najważniejsze, patrzeć zawsze na opinię użytkownika, od którego się kupuje, bo w tym momencie podróbki są na tyle dobre, że nawet gdybym wytłumaczył dokładnie, na co zwrócić uwagę, to nie do końca osoba wprawiona po prostu może się pomylić i kupić tą podróbkę, bo są na tyle faktycznie dopracowane. To, co bym radził, to kupować stacjonarnie. Wiem, że w internecie często są najlepsze okazje, ale jeśli się nie jest głęboko w temacie, to często lepiej sobie odpuścić, żeby nie przepłacić za te przedmioty.
0: Więcej o archiwalnych stylizacjach już za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki.
1: 93 till infinity w poranku czwórki, a na zegarze za 26 minut godzina 10. Ze mną w studiu cały czas Tomek Skawiński.
2: Cześć.
1: I Konto Tomka. Rozmawiamy o modzie archiwalnej, o tym, jak to jest mieć tyle ubrań w swoim mieszkaniu, że w zasadzie można już stylizować tylko ze swojego i nigdzie nie patrzeć. Czy ty, Tomku, kiedyś liczyłeś, ile masz w ogóle elementów w ubioru w szafie?
2: To było bardzo ciężkie, żebym wszystko liczył. Liczyłem kurtki i było ich 60, aczkolwiek było to z pół roku temu.
1: Okej, okay. Czyli
2: teraz
1: rozumiem,
2: może być
1: że
2: troszkę więcej lub troszkę mniej, raczej więcej.
1: Ta liczba się zmieniła delikatnie. W jaki sposób, Tomku, digujesz w takim razie ciuchy? Czy masz jakieś takie złote rady dla tych, którzy nie potrafią, wiesz, znaleźć odpowiedniego elementu ubioru? Bo jeżeli chodzi o te lumpeksy i vintage story, to mam wrażenie, że są tacy, którzy po prostu mają do tego oko i tacy, którzy zawsze mówią, no wchodzę i nigdy nie mogę tam nic znaleźć. Czy to jest wymówka?
2: Absolutnie nie, moim zdaniem. W dalszym ciągu najlepszym miejscem do znajdywania faktycznie ciekawych ubrań tanio są lumpeksy. Ani nie zastąpią tego platformy sprzedażowe, ani vintage store'y.

0: bo po prostu tamten towar już jest w jakiś sposób przesiany i często te najlepsze rzeczy lądują w lumpeksach. Mam znajomych, którzy znajdowali rzeczy niesamowicie rzadkie i niesamowicie ważne historycznie. Pozdrawiam Borysa, jeśli słucha. W lumpeksie za śmieszne pieniądze, czy też więcej, na koszach PCK wyrzucone.
1: Czy ty masz taką historię jakiegoś takiego najciekawszego elementu, który po prostu, wiesz, zwalił cię z kolan, widząc go wśród jakichś innych ubranek, wiesz, za właśnie śmieszne pieniądze w lumpeksie?
0: W moim przypadku, z rzeczy, które ja znajdowałem, to pracowałem na sezonie kiedyś we Władysławowie, poszedłem sobie do lumpa. Lumpeks był niesamowicie mały, ale bardzo zawalony ubraniami. Byłem tam chyba z dwa razy i za drugim razem widzę taki malutki znaczek błyszczący na spodniach. Okazało się, że jest to Christian Dior, tam z 2006 roku, w świetnym stanie.
1: Dodatkowa wypłata po prostu do pracy
0: tak,
1: sezonowej.
0: Tak, dokładnie. Zadałem za nie chyba 7 zł, więc całkiem satysfakcjonujący zakup. Ale miałem znacznie więcej takich znalezisk, które faktycznie... To podałem, bo było po prostu niesamowicie tanie jakby co do samej ceny tego, co znalazłem, ale zdarzało mi się na przykład znaleźć trzy różne przedmioty Helmuta Langa, czyli też jednego z takich bardziej cenionych projektantów na jednej zostawie w lumpeksie, też za jakieś bardzo śmieszne pieniądze. Dlatego polecam chodzić do lumpów i dokładnie przeglądać ubierania, zaglądać do środka, patrzeć na metki, i nie pomijać, nie przelatywać szybko, bo to jest właśnie powód, dla którego ciężko coś znaleźć.
1: Dokładnie i regularnie. Ja chyba jestem właśnie niestety w tej drugiej grupie. Tomku, kogo marzy ci się wystylizować w takim razie? Czy bardziej skupiasz się na stylizowaniu samego siebie i tworzenia właśnie tej swojej persony w internecie?
0: Ja to w ogóle bardzo chciałbym stylizować wszystkich. W razie co zapraszam, ja zawsze jestem chętny współpracy. Najbardziej? Kurczę.
1: Czy jest jakiś jeden, nie wiem, aktor, wokalista, muzyk, postać jakaś, którą chętnie byś wziął pod swoje skrzydła? Album?
0: Chciałbym bardzo wystylizować Shaftera.
1: Okej.
0: Okay. Bo widziałem generalnie...
1: A to mi tak bardzo pasuje w ogóle twoje stylówki do jego, mam wrażenie.
0: Ja myślę, że też byśmy się dogadali, jeśli chodzi o styl. Ale to dlatego, że widziałem kiedyś zdjęcie, które mnie bardzo wkurzyło. Jakieś promocyjne dla niego. Nie spodobał mi się jego ubiór. Przepraszam teraz. Generalnie świetnie się ubiera, ale ja wiem, że mogę też tak podnieść jeszcze.
1: Bo ja mam wrażenie, że on prywatnie się świetnie ubiera, a bardzo często być może ci styliści tego nie rozumieją. To w takim razie jeszcze na sam koniec pytanie. Jeden archiwalny element odzieży, który chciałbyś zdobyć, czyli coś, na co się po prostu czaisz i bardzo chciałbyś, żeby coś trafiło w twoje ręce. Czy masz jakiś taki...
0: Dries Van Noten Fall Winter 2014 Bugzip Bomber.
1: O wow, czyli kurteczka jakaś.
0: Tak jest, kurteczka, która... jest moim zdaniem jednym z najładniejszych ubrań po prostu, jakie w życiu widziałem.
1: Prosta odpowiedź. To tego ci w takim razie życzę, Tomek, żeby to wpadło w twoje ręce. Śledźcie Tomka, konto.tomka na Instagramie, żeby sprawdzić jego stylizację, jeżeli w tym momencie tylko słuchacie. Tomek Skawiński był gościem w moim studiu czwórkowym. Manifestujemy tego Shaftera. Tu w studiu czwórki dużo marzeń się spełnia, także myślę, że do tego krótka droga. Dzięki bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.

0: gon' be mom to drop like GTA 6.
1: Czwórka. Polskie Radio.

Time flies. Rzeczywiście czas szybko nam płynie, a to dlatego, że powoli dobiegamy do końca poranka w czwórce. Za 13 minut godzina 10. Nie stresujcie, nie smućcie się, bo już po godzinie 10 poranna rezydencja i Lulu Zupczyńska, która być może kilka ciekawych brzmień z Carbon Festivalu, na którym była i z którego specjalną audycję nadawała, wam dzisiaj przyniesie. Na pewno będzie gorąco, na pewno będzie funkowo i trochę disco. Ja nie mogę się doczekać, a jednocześnie muszę się z wami pożegnać. Przy mikrofonie była Dominika Płonka, aczkolwiek nie żegnam się na długo, bo słyszymy się już jutro w poranku czwórki od godziny 7. Trzymajcie się dziś, tak jak powtórzę jeszcze raz, pamiętajcie o tym, żeby dzisiaj dużo wody ze sobą nosić, żeby pamiętać o nakryciu głowy, bo rzeczywiście gorące dni przed nami. Cześć!

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włożyć proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Na zegarze 10.
1: Pogoda.
0: Przed nami kolejny upalny letni dzień. Wszędzie ciepło. Temperatura już w tej chwili wynosi około 20 stopni Celsjusza w całej Polsce. Na zachodzie i w centrum kraju nawet 24 stopnie. Już od rana dominuje słoneczna pogoda, tylko miejscami pojawi się niewielkie zachmurzenie, ale to głównie właśnie słońce zobaczymy dzisiaj na niebie. Wiatru praktycznie brak. W ciągu dnia termometry pokażą od 25 do 29 stopni, najcieplej na zachodzie Polski, a w stolicy, skąd nadajemy, około 27 stopni. Co najważniejsze, nie będzie też żadnych opadów. Prawdziwie wakacyjna aura niemal w całym kraju, no i dobrze się składa, bo przecież wakacje tuż, tuż.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i

Tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.
13: Yeah man, it's one of those days. Everything's going wrong, but it's up to me to turn that around, just like it is up to anyone. So if we just think about the good, ignore the bad, we could turn this around. Plus, no matter what, I got summer on the inside.

0: Turn this around. Plus, no matter what, no matter what. I got someone on the inside.
1: Poranna rezydencja w czwórce.
2: Witam serdecznie, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, a to jest oczywiście poranna rezydencja w czwórce. Zagrał nam Jean Tonik i Summer on the Inside. No i właśnie, Summer. Czekaliśmy i tak oto dwa dni temu rozpoczęło się wreszcie kalendarzowe lato. Pogoda do tego zsynchronizowała się z tym kalendarzem. W całym kraju panują absolutne tropiki. No naprawdę 38 stopni ma być w niedzielę, w Warszawie przynajmniej absolutne szaleństwo. Można już sobie sączyć drinki z palemką po pracy. Oczywiście w pracy też, zresztą na przykład kawowe albo matcha iced latte, albo po prostu też zwykłą lemoniatkę. No i z tej okazji będziemy dzisiaj grali dla was właśnie letnio. I to dosłownie, bo przygotowałam wam na pierwszą godzinę utwory, które mają w swojej nazwie właśnie słowo lato. Co na pierwszy ogień? Kapsuła czasu z połowy lat 80. Sama się nie spodziewałam, że to puszczę. To jest włoski boogie disco klasyk wydany w 1985 roku. San Giovanni Bassista, Summer Sweat, tak się nazywa ten kawałek. Taka złota era włoskiej muzyki tanecznej lat 80. Chociaż troszeczkę jest tam też alternatywy, nawet dosyć sporo. Piękne syntezatory, funkowy bas, no i oczywiście właśnie wakacje. Klimat, taki digerski rarytas dla DJ-ów i nie tylko, odkryty w zasadzie dosyć niedawno przez fanów disco i muzyki Balearic. A potem zagra jeden z moich ulubionych Francuzów, ten od wolniejszej elektroniki, niezwykle sympatyczny chłopak U-Man oraz jego psychodeliczne Indian Summer.

Słuchacie porannej rezydencji w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i cóż, gramy lato. A w pierwszej godzinie szukamy do tego wszystkich kawałków z tym magicznym właśnie latem w nazwie. Moi drodzy, kto w 2012 roku nie śpiewał Summertime Sadness Lany Del Rey? Nie wiem, ale ten będzie mógł zaraz nadrobić. Ja na pewno śpiewałam. To był hit tamtych czasów, dosyć spory. Na ustach wszystkich oraz w radiu oczywiście. Pochodzi z przełomowego

albumu Born to Die z 2012 roku. Wszyscy wtedy Lanę kochali, uwielbiali i śpiewali za nią jej piosenki. A to akurat jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych jej piosenek. Łączy melancholijny pop z taką typową dla niej filmową atmosferą. No i oczywiście tematami miłości, bo o tym śpiewała Lana, o tematach tęsknoty oraz przemijania. No i remiks tego kawałka, jak się okazuje, istnieje. Ja go bardzo długo szukałam i właściwie znalazłam go dopiero w tym tygodniu. Okazuje się, że w 2013 roku przygotował go MK, legenda amerykańskiego house'u. Tego się właściwie zupełnie nie spodziewałam. No i zamienił on ten spokojny i melancholijny hiciorek w klubowy utwór house'owy do tego. I za chwilę oczywiście go posłuchamy. Jest tam dużo niespodzianek. A co w drugiej kolejności? Summertime Blues. Piękny, house'owy, UK garażowy, również utworek autorstwa znanego z tech house'owych bangerów Chrisa Lake'a oraz basowej gwiazdy ostatnich sezonów, czyli Sammy Virgie. To na wokalu z Nathanem Nicholsonem będzie letnio. Słuchamy.

Summertime Blues. To był Chris Lake i Sammy Virgi. Nie mogło zabraknąć tego numeru, bo to jest wspaniały kawałek na lato, wspaniale buja i ma taką też melancholijną trochę energię. No właśnie, my tu tak trochę melancholijnie, Summertime Sadness. I oczywiście nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć innego nostalgicznego numeru. Rzadko puszczam coś nie w remiksie, tylko w oryginale, no a tutaj no po prostu nie można zrobić inaczej. Ten numer leciał na wszystkich dyskotekach Europy, na pewno na szkolnych dyskotekach, na pewno na moich dyskotekach, ale nie wątpię, że nie tylko tam się pojawiał, no każdy doskonale zna motyw muzyczny z tego kawałka, a nazywa się on Summer Jam. I to jest jeden z największych wakacyjnych hitów początku XXI wieku. Kawałek został wydany przez The Underdog Project w 2000 roku. Łączy Eurodance, łączy house, łączy pop z takim bardzo melodyjnym klimatem. Szczególną popularność zdobył właśnie w Europie. No i w wielu krajach stał się nieodłącznym elementem letnich składanek oraz oczywiście imprez. Mnie się wydaje, że miałam to na kasecie, na pewno miałam to na płycie CD. No i to jest w ogóle wspaniała sprawa, kiedy się znajduje te kasety z dzieciństwa, czy też z młodych lat, gdzieś tam po kątach. Ja parę lat temu siebie wydobyłam na przykład z piwnicy taką absolutną perełkę, jaką jest kaseta i płyta oczywiście również Venga Boys The Party Album. To jest 1998 rok. Dużo takich dziwnych, trochę pokracznych eurodance'owych hiciorków się na niej znajduje, ale poza tym tak właściwie to jest naprawdę znakomita transowa płyta. Sama się aż zdziwiłam słuchając. Polecam sobie naprawdę podigować te stare albumy, również Venga Boys, no bo wśród tych oklepanych bangerów jest naprawdę masa niezwykle ciekawych melodii. Ale dzisiaj Venga Boys nie poleci, poleci The Underdog Project Summer Jam. No i do tego zestawu dodam wam jeszcze troszeczkę psychodeli, czyli to jest Animal Collective Summertime Clothes i cudowne, niekończące się lato 2009 roku.

0: Poranna rezydencja w czwórce.
1: Tak jest, to jest poranna rezydencja w czwórce, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Gramy lato, słuchamy lata. W tej pierwszej godzinie to są kawałki, które właśnie lato mają w swojej nazwie. Przed chwilą poleciało The Underdog Project Summer Jam oraz psychodeliczne Summer Time Clothes od Animal Collective. No a teraz będzie akcent polski. Tak, będzie akcent polski, a jest to wokalistka oraz producentka Sonia Pisze Piosenki. Sonia również gra zresztą jako DJ-ka i zaczyna produkować też house'y. Jako DJ-ka gra pod pseudonimem Sosia. Jako Sonia pisze takie zwiewne, lekkie, alternatywne, altpopowe, ale też indie-rockowe piosenki. Produkuje dla niej m.in. Kamil Durski z X, Lily Hate Roses. Pamiętamy ten zespół na pewno wszyscy dobrze. To był dosyć popularny projekt etno-folkowo, bardziej folkowo-indie-rockowy. Sonia produkuje piosenki, w których można się od razu zakochać od pierwszego usłyszenia. Ja również się zakochałam w numerze o nazwie Lato. No i właśnie, zrobiłam dla niej remix 2 lata temu. Tego remiksu posłuchamy teraz. Kawałek idealny na te pogodne, nadchodzące dni. W zasadzie w sam raz na słuchanie nad morzem. Można popijać matcha, można słuchać też w pracy, popijając iced latte. Sposób podania dowolny, ale wynikiem zawsze będzie dobry nastrój. No i po akcencie tym polskim będzie akcent japoński. Wesołe pląsy po wakacyjnych uliczkach Tokio. I to będzie Anri oraz Summer Days w remiksie Night Tempo. Słuchamy.

Kończymy już powoli pierwszą godzinę porannej rezydencji w czwórce. Była z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, ale nie martwcie się, bo jeszcze cała druga godzina przed nami. Koniecznie zostańcie z nami, będzie letnio, będzie energetycznie też, trochę nawet bardziej energetycznie niż w tej pierwszej godzinie. A czym zakończymy? To będzie Justin J oraz Summer Groove. Justin to producent i DJ z Los Angeles, związany z kalifornijską sceną house'u. Dosyć młodo zaczynał karierę, wydając dla Dirty Birds Records między innymi. No i w jego muzyce możemy usłyszeć indie, punk, house, żywe instrumenty. Gra dosyć również szybko, co za chwilę usłyszycie. Ma takie luźne podejście imprezowe do muzyki. Nie zniechęcają go gatunkowe ograniczenia. No i cóż, myślę, że to słychać w kawałku Summer Groove, który zapowie nam pięknie lato. A następnie polecą moje ulubione dziewczyny Bananarama oraz Cruel Summer, ale to będzie w remiksie SGT Slicka. No i tym zakończymy pierwszą godzinę. Słyszymy się w drugiej godzinie, w czwórce oczywiście.

0: popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Środa przywitała nas sporą dawką słońca i temperaturami, które już przed południem przypominają nam o tym, że za chwileczkę wakacje. Termometry wskazały od około 19 stopni na północnym wschodzie do nawet 24-25 stopni na zachodzie kraju. Niebo niemal w całym kraju pogodne, bez większego zachmurzenia. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 26, a nawet 29 stopni, najcieplej tradycyjnie na zachodzie Polski. W centrum kraju i w Warszawie możemy liczyć na około 27 stopni. Wiatr słaby, aura będzie sprzyjać zarówno pracy, jak i odpoczynkowi na świeżym powietrzu. I tak właśnie zaczyna się lato.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu.

0: kasyje.
1: 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

utworów w drugiej godzinie. To lato będzie nadal obecne, no bo właśnie dwa dni temu rozpoczęło się ono kalendarzowo. Kryptogram How Long Have You Been Away, ten zdolny producent z USA otworzył nam selekcję. Dalej będzie tylko lepiej. Będzie funky, będzie groovy, będzie sporo disco również. No i właśnie mam dla was pierwszy przykład. To jest klasyk nagrany przez K&C and the Sunshine Band. Utwór ukazał się w 1975 roku. Był jednym z największych hitów epoki disco. Dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiego Billboard Hot 100. Charakterystyczny refren i ten funkowo-dyskotekowy groove sprawiły, że do dziś pozostaje on jednym z symboli lat 70. A ja mam dla was niezwykle chillowy remix od The Party Pupils. No i potem rozbuja nasz parkiet letni czwórkowy Babert. Zostańcie z nami, bo jeszcze wiele smacznych nowości przed nami. No i przede wszystkim mnóstwo dobrej muzyki.

0: Poranna rezydencja w czwórce.
1: To już druga godzina porannej rezydencji w czwórce. Z wami nadal Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. W pierwszej godzinie szukaliśmy lata w nazwach.

Szukamy lata w czwórce, no i oczywiście to lato właśnie znajdujemy w muzyce. Na pewno to lato można znaleźć w piosenkach Duke'a Dumonta, bardzo popularnego brytyjskiego producenta i DJ-a prosto z Londynu. Naprawdę nazywa się on Adam Diamond. No i karierę rozpoczął koło lat 2000, ale tak naprawdę przełom nastąpił w 2013 roku dzięki hitowi Need You 100% z wokalistką Ame, który to trafił na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Potem przyszły hity takie jak I Got You z Jackson Johnsonem, jeden z największych house'owych przebojów dekady, czy też na przykład Ocean Dive, Won't Look Back albo The Power. To był jeden z najpopularniejszych wykonawców ery Future House'u. Ja go słuchałam naprawdę na potęgę. Won't Look Back to jest w ogóle jeden z moich ulubionych numerów house'owych, który mnie ku muzyce house przywiódł. Te ekstatyczne wokale to było naprawdę coś, czego szukałam w muzyce, no i znalazłam właśnie w muzyce Duke'a Dumonta. Chciałam wam pokazać jego numer z zeszłego roku, oczywiście z lata. Premiera miała miejsce w czerwcu. Kawałek nazywa się Need You Now i sampluje bardzo piękny numer z roku 83. To jest I Need You Now, właśnie Cinnamon wykonał ten numer w latach 80. Sample bardzo popularny zresztą, bo znalazłam w internecie, że użyto go w prawie 120 piosenkach. Między innymi Joy Orbison używał tego sampla, no i oczywiście Hot Chip w piosence.

ręce. I need you now. No może nie jest to bardzo oryginalne w stosunku do tej pierwotnej nazwy, ale zapewniam was, że sample jest wspaniały. Trochę melancholijny, trochę melodyjny, na pewno przywodzący na myśl taką właśnie letnią tęsknotę. I on pojawia się w numerze Duke'a Dumonta z zeszłego roku również. Następnie poleci nam Ricky Razu oraz Running Back to You. No i to już trochę bardziej elektronicznie rozpędzamy się w kierunku weekendu.

To jest poranna rezydencja w czwórce. Z wami Lola Zobczyńska, czyli Kugar. Gramy lato. No i trochę jeszcze tego lata dzisiaj mam dla was, muszę przyznać, dosyć sporo. Fleur de Moor to lato skryła z Teosem w kawałku Love Me Right, którego za chwilę posłuchamy. Kto to taki ta Fleur? To francuska DJ-ka i producentka związana ze sceną house oraz nudisco. Zyskała rozpoznawalność dzięki energetycznym editom i remiksom klasycznych utworów tanecznych, a w jej setach pojawia się disco, soulful house oraz oczywiście French touch, bo Fleur pochodzi właśnie z Francji. Można powiedzieć, że to jest takie nowe pokolenie artystów, które przywracają klubom brzmienie inspirowane złotą erą muzyki tanecznej.

klasycznej, no i jest też w jej muzyce dosyć sporo popu. Moi drodzy, środa to taki mały piątek. Ja wam zaproponuję wobec tego na ten mały piątek trochę disco house'ów w ramach takiego biforka przed ciepłym letnim weekendem. To będzie właśnie Flair, a potem Fraser oraz DJ Burgerhead oraz Guaranteed. Numer oparty na samplu z pięknego, naprawdę pięknego utworu Frozenia Harris, to Love Time Guarantee z roku 1981. No i cóż, tańczymy.

No i pojawiło nam się w rezydencji trochę disco przełomu lat 70. i 80. Piękne numery, naprawdę. Moja ukochana

świetna era muzyki w ogóle. Dodajmy do tego jeszcze jeden piękny traczek w pięknie również skrojonym remiksie. To jest utwór Shannon, Let the Music Play. Utwór ukazał się w 83 roku i uznawany jest za jeden z kamieni milowych gatunku freestyle'owego. Wykonała go amerykańska wokalistka Shannon właśnie. Łączy on synthpop, electrodance i współczesne brzmienie klubowe. Już wtedy było ono naprawdę współczesne, bardzo zbliżone do tego, co mamy dzisiaj w klubach. Utwór był wielkim sukcesem po obu stronach Atlantyku, no i do dziś pozostaje jednym z najczęściej samplowanych hitów lat 80. Remix wykonał Freak On, to brytyjski producent house'owy oczywiście. Jest tam piękny wokal Shannon, jest tam melodia, no i do tego jest jeszcze house'owy, nowoczesny groove i beat, czyli to, czego na parkiecie trzeba najbardziej. Bardzo mi się ten remix podoba. Posłuchamy jeszcze Dvir Nunes, bardziej elektronicznie, z kawałkiem On The Limit. Tego wykonawcę poznałam akurat na jednym z setów na festiwalu LAS 2 lata temu, na którym grałam na scenie dziennej o 10:00. Piękna to była podróż muzyczna. No i wracam tam w tym roku oczywiście na LAS, na scenę dzienną. Będę grała o godzinie 14:00, tym razem podobno to jest prime time tej dziennej sceny. Zobaczymy, jak będzie. Czwórka jest oczywiście patronem medialnym tego festiwalu. Niestety nie ma już biletów, ale może się uda gdzieś je pokątnie zdobyć od kogoś, kto nie może pojechać. Zapewniam was, że warto, bo LAS Festival to jest naprawdę unikalne doświadczenie. Festiwal w pięknym lesie pod granicą czeską, 4 czy nawet 5 scen wypełnionych muzyką. Nie wiem, ile ich będzie w tym roku. No i doświadczenie kempingowania w tych, na tych pagórkach czesko-polskich naprawdę jest unikalne. I sam vibe też taki letni, luźny, nie wymagający niczego poza po prostu poddaniem się muzyce i temu klimatowi. Bardzo mi się to podoba. Czekam, już pakuję walizeczkę. No i posłuchajmy wobec tego Freak On, Let the Music Play, a potem ten leśny trochę klimat, czyli Dvir Nunes, On The Limit.

0: To była poranna rezydencja w czwórce. Z wami była Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, a za chwilę antenę przejmie Kasia Dydo oraz
1: Dzień
0: Stacja
1: dobry.
0: Kultura. No
1: tak,
0: właśnie.
1: W Stacji Kultura dużo się będzie dzisiaj działo, po prostu te drzwi tutaj będą wachlować na wszystkie strony.
0: Powiedz nam co, koniecznie.
1: No będziemy mówić między innymi o Davidzie Hockneyu, bo niestety niedawno ten artysta od nas odszedł, a jednak zostawił po sobie mnóstwo przepięknych obrazów i mam wrażenie, że taki zupełnie inny sposób patrzenia na świat i na sztukę i też jest coś w jego obrazach takiego przepięknego, kolorowego i takiego bardzo letniego, więc będziemy wspominać dzisiaj Davida Hockneya, ale będzie u nas dzisiaj także Karolina Ludwikowska, która napisała książkę Mimikra. To jest książka o tym, co by było, gdybyśmy mieli jakieś alternatywne życie, gdybyśmy nagle zaczęli życie pod jakimś innym nazwiskiem.
0: Wow, więc podoba mi się.
1: O tym będziemy mówić, ale też będzie u nas artystka, kolażystka chyba tak mogę powiedzieć. No w każdym razie artystka, która zajmuje się kolażem i też robi takie ruchome te kolaże i to jest w ogóle strasznie

0: fajne. On nazywa się Augustynka Ania Augustynowicz. Można sobie ją obserwować na Instagramie i te jej kolaże ruchome są no, niesamowite. Warto przy nich się na chwilę zatrzymać i w ogóle jak tak scrollujemy, to mamy ochotę tam na chwilę zostać, więc no między innymi o tym będziemy mówić dzisiaj w Stacji Kultura.
1: Fantastycznie. Zostańcie koniecznie z nami, bo jak widzicie, dużo dobrego jeszcze w następnej godzinie i kolejnej godzinie również. Ja was zostawiam z Purple Disco Machine. No i cóż, do usłyszenia w lipcu.

0: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
1: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
0: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
1: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
2: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
1: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
0: i Bartek Czarkowski.
1: U nas spotkasz jutro, już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
8: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Pogoda dzisiaj całkiem przyjaźnie nastawiona do spacerów i letnich planów. W Warszawie około 24 stopni i sporo słońca. W Krakowie nieco cieplej, 26 stopni, idealnie na kawę na świeżym powietrzu. A we Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni, więc lato zdecydowanie daje o sobie znać. Korzystajcie z dnia, bo wygląda na to, że aura jest dzisiaj po naszej stronie.
1: Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 4 minuty po godzinie 12 to Stacja Kultura, a to oznacza, że przez 2 godziny będziemy rozmawiać o kulturze w bardzo różnych formach oraz aspektach. No i dzisiaj będziemy przyglądać się temu, jak zmienia się sposób patrzenia na świat. Właśnie przez sztukę, przez obrazy, ale też i opowieści o tożsamości, a więc to wszystko się u nas dzisiaj będzie tutaj miksowało. Zaczniemy we Wrocławiu, gdzie przy ulicy Tęczowej otworzyła się Folta Collection, nowe miejsce dla sztuki współczesnej. Sprawdzimy, po co dzisiaj powstają prywatne kolekcje dostępne dla publiczności, no i czy sztuka może pomóc nam spojrzeć na rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Później odwiedzi nas Augustynka, czyli Ania Augustynowicz. To jest artystka, kolażystka, chyba mogę tak powiedzieć, no, zajmująca się w każdym razie kolażami. Twórczyni obrazów, które funkcjonują gdzieś tam na styku sztuki, mody, reklamy i internetu. Porozmawiamy o tym, czy kolaż jest dzisiaj takim językiem naszych czasów, no i też jak stworzyć obraz, który potrafi zatrzymać uwagę w świecie niekończącego się scrollowania. No, zazwyczaj szybko lecimy przez te obrazy, które mamy w telefonach komórkowych, ale rzeczywiście jest coś takiego w kolażach Ani Augustynowicz, że mamy ochotę na chwilę zostać dłużej i przyjrzeć się temu, co stworzyła. No ale będziemy dzisiaj także mówić o twórczości Davida Hockneya, artysty, który przez dekadę przypomniał, że warto patrzeć nieco uważniej. Punktem wyjścia będzie jego londyńska wystawa, no ale porozmawiamy przede wszystkim o tym, co zostaje po twórcach, którzy zmieniają sposób, w jaki patrzymy na świat. Zostańcie z nami, przez 2 godziny będziemy mówić o sztuce, o obrazach. Będą też bardzo inspirujące rozmowy, więc namawiam do tego, żeby zostać z nami na fali.

0: Gość stacji.
1: A dzisiaj razem z nami Anna Kawecka, dyrektorka Folta Collection, bo rzeczywiście zabieramy Was dzisiaj do Wrocławia, gdzie przy ulicy Tęczowej powstało nowe miejsce dla sztuki współczesnej. Folta Collection otworzyła wystawę Patrząc na świat od nowa. Taki jest tytuł tej wystawy. Ta wystawa zachęca do zmiany perspektywy i też takiego uważniejszego spojrzenia na rzeczywistość. No ale my dzisiaj porozmawiamy nie tylko o samej ekspozycji, ale też zastanowimy się, jaką rolę pełnią dzisiaj prywatne kolekcje sztuki i dlaczego coraz częściej stają się takimi przestrzeniami

0: dostępnymi dla szerokiej publiczności. Joanna Kawecka razem z nami. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry.
0: Może zacznijmy rzeczywiście od tego, jak narodził się w ogóle pomysł stworzenia Folta Collection właśnie we Wrocławiu, nowego miejsca sztuki, które będzie dostępne dla wszystkich.
1: No więc nasza kolekcja jest przedłużeniem przestrzeni prywatnej wrocławskich kolekcjonerów, którzy od dwóch dekad kolekcjonują sztukę. Są to państwo Ewa i Krzysztof Folta, którzy po wielu latach tworzenia kolekcji takiej, można powiedzieć, domowej, prywatnej, dojrzeli do takiego pomysłu, aby tę kolekcję upublicznić i podzielić się nią z mieszkańcami Wrocławia, no i nie tylko, mam nadzieję. No i stąd właśnie wziął się pomysł na stworzenie miejsca, które będzie nie tylko przestrzenią ekspozycji, ale też w zamyśle naszym chcielibyśmy, aby było to miejsce spotkań w takim szerokim znaczeniu, spotkań ludzi sztuki, ludzi kultury, naszych gości, więc staramy się tak wielowymiarowo docierać do odbiorców, budować relacje ze środowiskiem artystycznym, kulturalnym, innymi instytucjami, ale również ze wszechmiar zachęcać wrocławian oraz gości, którzy odwiedzają nasze piękne miasto, do tego, aby przyjść do naszego muzeum i no i zobaczyć to, co chcemy pokazać i być może również porozmawiać na różne tematy. No i trochę pogłębić te konteksty, które wynikają z tego, co widzimy.
0: Coraz częściej słyszymy o prywatnych kolekcjach otwierających się na publiczność. Zastanawiałam się nad tym, co zmieniło się w podejściu kolekcjonerów do takiego dzielenia się sztuką. Czy dzisiaj kolekcja to już jest nie tylko zbiór dzieł, czasami to być może być i w ogóle dzieło życia, zbieranie takich rzeczy, ale czy to też jest jakaś swego rodzaju społeczna odpowiedzialność?
1: Tak, jak najbardziej. W przypadku naszych fundatorów na pewno to jest taki istotny czynnik, który zadziałał tutaj na to, żeby właśnie tę kolekcję upublicznić. Nasi fundatorzy są wrocławianami, można powiedzieć, chociaż nie z urodzenia, ale z takiego, powiedzmy, długoletniego związku z naszym miastem. Są to ludzie, którzy w tym mieście zaczęli swoją jakby przygodę z biznesem i też w tym mieście osiągnęli sukces zawodowy, który przełożył się na to, że no, mogli stworzyć tak wspaniałą kolekcję. No i po pewnych przemyśleniach doszli do wniosku, że to jest właśnie ten czas, kiedy można oddać coś w jakimś takim, powiedzmy sobie, ideowym sensie miastu, właśnie za to, że stworzyło takie warunki do tego, aby ta kolekcja w ogóle mogła powstać. Więc tutaj ten czynnik upublicznienia z takich wewnętrznej potrzeby podzielenia się z mieszkańcami miasta na pewno jest bardzo istotne.
0: Wyobrażam sobie, że budowanie kolekcji sztuki współczesnej, no to jest tworzenie jakiejś opowieści. Jakie w sumie idee, tematy albo na przykład emocje łączą prace, które znajdują się w Folta Collection, nawet jeżeli wszystkie teraz na przykład nie zostaną pokazane w ramach wystawy, o której będziemy za moment rozmawiać, ale ty na pewno widziałaś całą tę kolekcję. No też wiadomo, że jak się buduje kolekcję, no to nie ma się zawsze takiej możliwości, żeby kupić wszystko to, co jest na przykład jakoś tam reprezentatywne dla tego, co się wymyśliło w swojej głowie. Ale też trochę chciałabym wejść może w głowy osób, które tworzyły te kolekcje i tak się dowiedzieć, jaka myśl po prostu towarzyszyła im, budując właśnie to, co teraz będziemy mogli zobaczyć w ramach Folta Collection.
1: Tutaj no, nie ukrywam, że spiritus movens całej kolekcji jest Ewa Folta, nasza fundatorka, która której gusta, stosunek do świata, jakby jej perspektywa, jej widzenie zagadnień na pewno są odzwierciedlone w tym zbiorze. I to, co tutaj jest bardzo istotne, to co też Ewa podkreśla w swoich wypowiedziach, że ta kolekcja właściwie powstała z takiego emocjonalnego impulsu. I na początku zupełnie nie kolekcjonowanie dzieł nie było podyktowane jakimś, nie wiem, wyborem, powiedzmy sobie, jakimś przemyślanym bardzo wyborem. Natomiast

0: Jest z czasem okazało się, że bardzo istotnym komponentem naszej kolekcji jest sztuka kobiet artystek. I to jest taki bardzo ważny filar naszej kolekcji, który wynika z upodobań naszej fundatorki, która tę sztukę kobiet od wielu lat kolekcjonuje, pielęgnuje i przywraca w jakimś sensie pamięć o wielu często zapomnianych artystkach właśnie światu. No i to jest taki, bym powiedziała, jeden z głównych leitmotivów naszej kolekcji. Ma to odzwierciedlenie także w naszej pierwszej wystawie, o której pewnie będziemy jeszcze rozmawiać. No ale jeśli miałabym wskazać taki wspólny mianownik dla tego, co mamy w kolekcji, to jest to na pewno sztuka współczesna, sztuka kobiet i to jest taki, powiedzmy, główny filar.
1: Dzisiaj odwiedzamy nowe miejsce we Wrocławiu, które mieści się przy ulicy Tęczowej, nazywa się Folta Collection. Tam też wystawa Patrząc na świat od nowa. A co to znaczy Patrząc na świat od nowa? O tym będziemy rozmawiać za moment. Joanna Kawecka, dyrektorka Folta Collection, jeszcze z nami zostaje za moment. Wracamy.

0: Stacja Kultura w czwórce.
1: No, w Stacji Kultura to my lubimy posnuć się po mieście, lubimy też odkrywać zupełnie nowe miejsca, które związane są ze sztuką i dzisiaj właśnie tak jest, bo zapraszamy Was do Wrocławia, ulica Tęczowa, a tam Folta Collection, która otworzyła się, to jest nowe miejsce, które otworzyło się nową wystawą, patrząc na świat od nowa. Cały czas razem z nami Joanna Kawecka, dyrektorka tego miejsca. Rozmawiamy o tym, no, co właściwie będzie można zobaczyć w Folta Collection, no ale też sprawdźmy, co można zobaczyć na tej konkretnej wystawie. Tytuł Patrząc na świat od nowa, no to trochę brzmi jak zaproszenie do zmiany perspektywy. Jakie pytania chcieliście postawić odwiedzającym i w ogóle od czego zacząć, od czego warto zacząć tę wystawę, żeby rzeczywiście

0: wejść w ten sposób myślenia, który być może jest inny od tego, jak do tej pory myśleliśmy o sztuce współczesnej.
1: No tutaj idealnie, można powiedzieć, trafiłaś w ideę naszej wystawy, chociaż jej jeszcze nie widziałaś, więc oznacza to, że tytuł został świetnie, że tak powiem, tutaj dobrany do tego, co chcemy pokazać. Nasza wystawa jest kuratorowana przez historyczkę sztuki, panią dr Małgorzatę Ludwisiak, która wybrała dzieła z naszej kolekcji i nadała im taką narrację, która jest w pewnym sensie przedłużeniem, a jeszcze w innym sensie zadaniem kolejnego pytania w stosunku do rewolucji herstorycznej, która przetoczyła się przez muzea, galerie, instytucje sztuki w ostatnich latach. Jest to taki, można powiedzieć, ogólnoświatowy trend, w którym też jakby polska kultura i sztuka bardzo czynnie uczestniczy. Można wspomnieć chociażby wielką wystawę w Muzeum w Warszawie, Kwestia kobieca. Jest to taki trend, który ma na celu przywrócenie pamięci kobiet artystek i stworzenie pełnego obrazu sztuki współczesnej. I niejako no, nasza wystawa stara się pójść przez swoją narrację troszeczkę dalej i zadaje pytanie, co po tych herstoriach, co wynika z tej rewolucji herstorycznej. I zaprasza do takiego odwrócenia, można powiedzieć, perspektywy, która do tej pory była taką perspektywą dominującą właśnie w tej rewolucji herstorycznej, czyli konfrontowania się kobiet z tym męskim światem, jakby wchodzenia z nim w relacje albo poprzez próbę dopasowania się, albo poprzez próbę zaprzeczenia, albo poprzez jakiś konflikt, walkę. Natomiast tutaj nasza pani kurator zaprasza do odwrócenia tej perspektywy. To znaczy mamy w naszej wystawie zarówno dzieła kobiet artystek, jak i mężczyzn. Natomiast narracja jest tworzona przez kobiety. I te dzieła mężczyzn i artystów obecnych na wystawie właśnie wchodzą w relacje z tą kobiecą narracją. I na tym polega odwrócenie tej perspektywy dotąd widocznej i takiej, można powiedzieć, dominującej w świecie sztuki. Więc mamy pół na pół, jeśli chodzi o właśnie kobiety i mężczyzn artystów, ale troszeczkę inaczej ustawiamy tą rozmowę, ten dialog.
0: Czy są takie dzieła na tej wystawie, które szczególnie jakoś prowokują do rozmowy albo wywołują jakieś skrajnie różne reakcje odwiedzających?
1: No takim dziełem, które można powiedzieć, wokół którego tworzymy trochę narrację naszej wystawy, jest dzieło Echo Louise Bourgeois. To jest rzeźba, która powstała w ostatnich latach jej życia i która jest takim, można powiedzieć, leitmotivem tej wystawy, ponieważ ona jakby pokazuje bardzo różne odcienie kobiecości, bardzo różne jej, można powiedzieć, warstwy. Jest to dzieło, które powstało, tak jak powiedziałam, w ostatnich latach życia artystki i bardzo mocno koresponduje z jej przeszłością, z jej wspomnieniami. Ukazuje trochę życie kobiety na przestrzeni bardzo wielu lat. Jest odwołaniem do jej dzieciństwa, do wspomnień dotyczących jej matki. Ona pracuje, nawiązuje trochę do materii, z którą jej matka pracowała. No i jest takim, można powiedzieć, trochę przekrojowym obrazem też tego, co chcemy pokazać na wystawie.
0: Wiele osób uważa sztukę współczesną za taką bardzo hermetyczną albo nawet niezrozumiałą. Czy w ogóle spotykacie się z takim nastawieniem? No i też jak zamierzacie przełamywać taki dystans?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja jako dyrektorka fundacji i kolekcji zadaję sobie właśnie pytanie, dlaczego w Polsce ludzie tak mało uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, w tym sensie, że no po prostu nie przychodzą do muzeów albo jest dosyć trudno ich do tego zachęcić. I takie najprostsza odpowiedź, która mi się nasuwa, to jest to, że nie przychodzą, bo nie rozumieją. I myślę, że to jest ten główny czynnik. Oczywiście poza pewną grupą osób, która interesuje się sztuką, która ma jakieś, powiedzmy,

0: nie wiem, szerszą wiedzę, czy też no, jest bardziej zaangażowana w pewne działania, owszem, natomiast zainteresowanie, powiedzmy, takiego, powiedzmy, zwykłego Kowalskiego, już posłuszmy się tym wyświechtanym trochę sformułowaniem, do tego, aby przyszedł do muzeum, jest dosyć trudne. Dlatego tą wartością dodaną, którą my byśmy chcieli dać naszym gościom, jest oprowadzanie, jest możliwość zadania pytań, jest możliwość wejścia w dialog z osobą, która w sposób przystępny, kompetentny opowie coś o tym, co tutaj widzimy. I właśnie odczaruje trochę ten schemat takiego trudnego rozumienia sztuki współczesnej. Bo jeśli troszkę się posłużymy pewnymi kluczami, to okazuje się, że to potrafi do nas przemówić. I, no, i to jest to nasze zadanie i ta chęć właśnie przybliżenia odbiorcy tego, co pokazujemy.
1: Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić nowe miejsce dla sztuki we Wrocławiu, przy ulicy Tęczowej, Folta Collection. Dzisiaj razem z nami do odwiedzania tego miejsca zachęcała jego dyrektorka, czyli Joanna Kawecka. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce, no i życzę wielu odwiedzających, niech wiele osób ogląda waszą sztukę współczesną, waszą kolekcję. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Zachęcam do rejestracji. Mamy stronę internetową www.foltacollection.org. Tam można się zarejestrować i zwiedzać nasze muzeum. Dziękuję
1: bardzo.
0: My
1: dołączamy się do tego zaproszenia i zachęcamy was, żebyście odwiedzili nowe miejsce sztuki Folta Collection przy ulicy Tęczowej we Wrocławiu. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Stacja Kultura w Czwórce.
1: 25 minut pozostało do godziny 13, a dzisiaj w Czwórce razem z nami Augustynka, czyli Ania Augustynowicz, artystka, kolażystka, czyli artystka, która tworzy kolaże, twórczyni obrazów, które gdzieś tam funkcjonują na styku sztuki, mody, reklamy, internetu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy w ogóle kolaż jest językiem naszych czasów i też jak stworzyć obraz, który potrafi zatrzymać uwagę w świecie niekończącego się scrollowania, bo prawda jest taka, że ja na Anię trafiłam właśnie scrollując i już potem nie mogłam się jakoś oderwać od tych kolaży i stwierdziłam, że po prostu muszę ją zaprosić, żeby z nią na ten temat porozmawiać. Dzień dobry, witaj w Czwórce, miło, że wpadłaś.
2: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, że tak cię zastopowałam przy tym scrollowaniu.
1: No to nie jest łatwe, żeby kogoś teraz tak zastopować. Nie wiem, ile sekundę, dwie sekundy mniej więcej poświęcamy na obrazy, które scrollujemy. No to nie za wiele, więc no musi być coś ciekawego w twoich obrazach, że postanowiłam jednak tam po prostu się zaczepić, sprawdzić twój profil. No i ostatecznie też zaprosić cię tutaj do nas, do studia. Widziałam, że wczoraj byłaś na zakupach. I my tutaj nie mówimy o spożywczych zakupach, tylko to rozumiem, były zakupy potrzebne do tego, żeby tworzyć kolaże?
2: Dokładnie tak. Właśnie przemeblowuję znowu swoje studio i właśnie de facto wydawałoby się, że nie potrzeba wiele rzeczy w takim studio, ale no jakoś tak wyszło, że zawsze czegoś mi brak i właśnie robię to przemeblowanie i potrzebuję trochę nowej energii i to właśnie idealny moment wtorek rano na takie zakupy.
1: A co potrzebuje osoba, która tworzy kolaże? Co tam sobie kupiłaś fajnego?
2: No właśnie to były bardzo ekscytujące zakupy, muszę powiedzieć, bo kupiłam sobie bardzo dużo papieru, różne gramatury, różne tekstury, dodatkowo różne nożyki do wycinania i to są takie gadżety, które są potrzebne do pracy z papierem, ale też, no wiadomo, ładny wystrój studia, więc dwa w jednym.
1: Czy ty w ogóle pamiętasz taki moment w swoim życiu, kiedy stwierdziłaś, że kolaż to będzie twoja forma wyrazu artystycznego?

0: tego.
1: Tak, to dokładnie pamiętam ten moment. To był moment, kiedy szukałam swojej właśnie formy wyrazu, eksperymentowałam z rysunkiem, z malarstwem i de facto wyszło na to, zatrzymało się na tym, że jak łączę te media i łączę je, na początku to było połączenie wycinek z gazet z rysunkiem na tym etapie eksploracji, no to to jakby poczułam takie wewnętrzne coś, co mi powiedziało, to jest to, idź w tym kierunku.
2: Powiedz, czy kolaż to jest coś takiego, co dobrze opisuje naszą współczesną rzeczywistość? To jest taka właśnie fajna forma współczesnego wyrazu?
1: Myślę, że tak. Szczególnie w tych czasach, kiedy tak dużo się dzieje i mamy tak wiele nośników, gdzie oglądamy różne czy filmy, czy jakieś medialne rzeczy. Myślę, że to jest totalnie, totalnie połączone.
2: A co tak naprawdę, jakbyś miała opisać swój kolaż? No bo wiadomo, że tych kolaży w świecie sztuki jest bardzo dużo. Gdybyś miała opisać jakieś cechy charakterystyczne twojego kolażu, to co by to było? Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby zajrzeć na profil i żeby sobie to zobaczyć, ale jak ktoś jeszcze chce posłuchać, żeby czuć się takim zainspirowanym, żeby w ogóle tam zajrzeć, no to jakie są cechy charakterystyczne tego, co ty tworzysz?
1: Myślę, że to jest na pewno coś bardzo eksperymentalnego, coś, co cały czas jakby staram się odnaleźć nową formę i nie jest to oczywiste, tak to mogę nazwać. I na pewno też opisałabym swoją pracę, no jest to bardzo mocno zakorzenione w świecie fashion i beauty, więc to na pewno się do tego odnosi i jest to bardzo papierowe, analogowe. W tą stronę zawsze się staram iść.
2: No to za chwilę też opowiemy o tym, w jaki sposób powstają w ogóle twoje kolaże, od czego ty w ogóle zaczynasz i też właśnie z jakich narzędzi korzystasz, tworząc swoje małe, tutaj dodam też ruchome dzieła sztuki. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę, na profil Ani Augustynowicz. Augustynka dzisiaj jest razem z nami, za moment wracamy.

0: Gość stacji.
1: Ania Augustynowicz dzisiaj jest razem z nami, czyli Augustynka. Zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na jej profil, jeżeli chcecie dzisiaj zobaczyć coś naprawdę ładnego, takiego, przy czym będziecie chcieli się zatrzymać na moment, to ten profil na Instagramie jest naprawdę uroczy, bo to są kolaże, ruchome kolaże, gdzieś tam, które funkcjonują na styku sztuki, mody, takiej bardzo przyjemnej estetyki, więc zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć. A tymczasem Ania Augustynowicz cały czas razem z nami. Rozmawiamy sobie właśnie o tych kolażach. A właściwie jak one powstają? Od pomysłu do gotowego obrazu.
2: Jest to bardzo długi proces, jest to bardzo czasami mozolny proces. Ja też dużo pracuję komercyjnie, więc jeżeli pracuję z klientami, no to wiadomo, wychodzi to od briefu, jakby są poprawki, to jest całe jakby... No, cały etap przechodzenia przez rzeczy.
1: W ogóle różni się ta praca, jak pracujesz dla konkretnego klienta, takiego, który jest właśnie komercyjny, a inaczej podchodzisz do tego, jeżeli tworzysz coś tak dla siebie?
2: Zupełnie tak, bo dla siebie to zazwyczaj jest więcej czasu i to się też bardziej rozciąga w czasie przez to, że mogę wszystko i przez to, że nie mam tych ograniczeń, no to de facto to jest trochę trudniejsze czasami dla mnie. A przy pracy z klientem, no to są jakieś ograniczenia, są konkretne wytyczne i są konkretne deadline'y. Także to jest zupełnie inny flow tak naprawdę.
1: No dobra, no to od czego zaczynasz? To jest jak
2: od
1: praca
2: pomysłu.
1: Na ZPT?
2: Nie, to jest, zaczynam od pomysłu. Bez tego nie ma nic. I jest to bardzo, bardzo kreatywna praca i czasami te pomysły muszą wychodzić jak z rękawa, więc bardzo staram się o to dbać, żeby ta głowa pracowała odpowiednio i żeby była gotowa w każdym momencie dnia i nocy, aby wydusić z siebie coś ciekawego. Dosłownie.
1: No i potem co?
2: I później jest egzekucja, czyli...
1: Ładnie to nazwała.
2: I później jest, to wszystko jest bardzo różnorodne, nie ma takiego jednego schematu tak naprawdę, bo każdy klient jest inny i każda współpraca jest inna, natomiast są to projekty analogowe, są to projekty digitalowe, więc jeżeli są analogowe, to naprawdę zajmuje, jest to bardzo czasochłonne, wymaga dużo czasu i dużo pracy ręcznej, co jest super, co uwielbiam i co tak naprawdę daje mi tą siłę napędową, żeby robić kolejne rzeczy.
1: Ta praca ręczna to jest po prostu wycinanie różnych rzeczy, wycinanie różnych
2: też,
1: rzeczy z gazet?
2: Ale... W mojej animacji jest bardzo dużo stop motion, więc jest to animacja poklatkowa. Wymaga właśnie ustawienia odpowiedniego światła, wszystkiego przygotowania wcześniej, zaakceptowania właśnie wcześniej tego z klientem, żeby ta praca już realna, analogowa szła bardzo, bardzo płynnie. Tak.
1: W twoich pracach jest sporo takich elementów nostalgii i takiej estetyki znanej z takich dawnych magazynów czy fotografii. Dlaczego w sumie tak chętnie wracamy do tego, co już było, do przeszłości?
2: Będę mówić za siebie, mi to daje jakiegoś rodzaju ukojenie i aż się tak robi milej na duszy. Jest to po prostu przyjemne. Myślę, że zawsze będzie ta tęsknota za tym, co było.
1: My dzisiaj rozmawiamy o twoich kolażach i one są ruchome, ale jednak odnoszę wrażenie, że są takie bardzo analogowe. A żyjemy w czasach sztucznej inteligencji i wiemy, że ta sztuczna inteligencja jest po prostu coraz lepsza i myślę, że zaskakuje nas na każdym kroku. I z jednej strony to jest w porządku, a z drugiej strony trochę nas to denerwuje, trochę nas to wkurza. Jaki jest twój stosunek do tego? No biorąc pod uwagę, że jesteś artystką, która no właśnie tworzy analogowe. W ogóle korzystasz ze sztucznej inteligencji jakkolwiek tworząc swoje obrazy, czy to wszystko powstaje w taki bardzo tradycyjny sposób?
2: Bardzo różnie. Przez to, że to jest, pracuję w technikach mediów mieszanych, to sztuczna inteligencja się pojawia jako kropla w morzu, bym powiedziała, bym tak to ujęła. I uważam, że sztuczna inteligencja w branży kreatywnej może być traktowana jako nowe medium, natomiast nie jako wyjście z sytuacji i można to sobie eksplorować z ciekawości. Natomiast uważam, że powinno się pozostać wiernym do tego, co, w czym się jest dobrym po prostu. I myślę, że to jest bardzo kontrowersyjny temat generalnie. Natomiast no, jest to używane w takich, może być to pomocne, nie pozostawiając tego z naszych starych metod gdzieś tam daleko, tylko uważam, że wszystko jest dla ludzi z głową, a niestety to jest ten problem też bardzo
1: czyli
2: często.
1: Instagram to jest w ogóle dobre miejsce dla twojej sztuki, to jest dobra forma galerii?
2: Myślę, że bardzo. Niestety nie wiem, ale Instagram zawsze był moim jakimś tam portfolio, który...

0: nosił mi realnie zlecenia, bo ludzie właśnie się gdzieś tam dowiedzieli o mojej pracy, na przykład jak ty gdzieś sobie jak scrollowałaś, co zaowocowało kolejnymi projektami. Także myślę, że Instagram był mocną siłą napędową i to jest jakaś tam forma marketingu.
1: Jak patrzysz i też scrollujesz, na 100% scrollujesz.
0: Wszyscy scrollujemy, wiadomo.
1: To jak ci się wydaje, jakich obrazów, jakich estetyk, jakich trendów mamy w tej chwili jakby za dużo, a czego brakuje tej współczesnej kulturze wizualnej?
0: Myślę, że wszystkiego jest za dużo, szczerze mówiąc. Jest przesyt wszystkiego, a brakuje na pewno prawdziwości i właśnie nie ulegania tym trendom. Wiadomo, że trendy można robić jakoś tam na swój sposób, jakoś się właśnie przekształcać, natomiast brakuje takiej prawdziwości, która wychodzi ze środka nas i po prostu charakteru. Tego brakuje.
1: Powiedz, nad czym teraz pracujesz, ale też...
0: Nie mogę.
1: No ja rozumiem, że nie można tutaj firmami rzucać, ale no, co teraz, że tak powiem, w twojej duszy gra i czy chciałabyś wyjść poza galerię Instagrama do takiej prawdziwej galerii sztuki i tam pokazywać swoje prace?
0: Jest taki plan, na pewno. Jest to bardziej traktowane w kontekście jakiejś przygody kolejnej, natomiast teraz kieruję się wizualnie i artystycznie, wszystkie moje prace idą w kierunku coraz bardziej analogowym, więc wszystkie projekty, które wykonuję, na pewno mają ten touch rzeczywistości i są one bardziej fizyczne, które można dotknąć, które realnie można, no, są z nami w życiu rzeczywistym, a nie tylko w telefonie, także w tą stronę to idzie wszystko.
1: No to życzę ci, żebyś zmierzała w tym kierunku, w którym chcesz zmierzać.
0: Dziękuję.
1: Jeżeli to ma być bardziej analogowe, to niech takie po prostu będzie. Chciałabym zobaczyć twoje prace w galerii, nie tylko tej instagramowej, ale również tej rzeczywistej i tego ci życzę, no bo jednak myślę, że to jest coś takiego, o czym marzy każdy artysta oraz artystka. Ania Augustynowicz dzisiaj była razem z nami. Augustynka, zachęcam do tego, żeby odwiedzić jej profil. Jeżeli naprawdę chcecie dzisiaj zobaczyć coś cudownego, ładnego, estetycznego, coś na styku reklamy oraz fashion, więc no po prostu ucieszcie swoje oczy jej obrazami. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: W Twórce.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18:00.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Na zegarach godzina 13.
1: Pogoda.
0: Jeżeli szukacie dzisiaj powodów do dobrego nastroju, no to pogoda chętnie dorzuci swoje 3 grosze. W Gdańsku przyjemnie 22 stopnie i trochę słońca między chmurami. W Poznaniu około 24 stopni, czyli pogoda w sam raz na rower albo spacer. A w Katowicach nawet 25 stopni i będzie letnio i bardzo ciepło. Krótko mówiąc, okulary przeciwsłoneczne warto mieć pod ręką, no a parasol może dzisiaj odpocząć.
1: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 5 minut po godzinie 13 to Stacja Kultura. Jeszcze przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o kulturze, a konkretnie między innymi o literaturze, bo zajrzymy dzisiaj do Mimikry Karoliny Ludwikowskiej. To jest opowieść o rodzinnych tajemnicach, o znikaniu, o budowaniu kolejnych wersji siebie w cyfrowej rzeczywistości. No i też przy okazji tej książki zastanowimy się, dlaczego tak bardzo fascynuje nas możliwość bycia kimś innym. No i też, gdzie dzisiaj przebiega granica pomiędzy autentycznością a kreacją. Ale dzisiaj także wrócimy do twórczości Davida Hockneya, artysty, który przez dekadę przypominał, że warto na świat patrzeć nieco uważniej, trochę z innej perspektywy. Punktem wyjścia będzie jego londyńska wystawa, ale porozmawiamy przede wszystkim o tym, co zostaje po twórcach, którzy zmieniają sposób, w jaki patrzymy na świat. O tym wszystkim będziemy mówić w Stacji Kultura przez najbliższą godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami na fali.

Charlie. Let me see your ass in the air real quickly.

0: Gość stacji.
1: Karolina Ludwikowska dzisiaj jest razem z nami, a to dlatego, że my dzisiaj będziemy zaglądać do świata jej debiutu powieściowego pod tytułem Mimikra. I tutaj już myślę, że mogę wam zdradzić, że to jest historia Natalii, która próbuje rozwikłać tajemnicę zniknięcia ojca, no ale sama też nieustannie znika pod kolejnymi tożsamościami tworzonymi w aplikacjach randkowych. No i dzisiaj w związku z tym porozmawiamy o rodzinnych sekretach, o potrzebie wtapiania się w tło, o udawaniu kogoś innego i o tym, uwaga, i to jest bardzo ciekawe, jak historia nagrodzona w konkursie Empik Go Story na scenariusz serialu audio stała się powieścią, bo to taka właśnie jest ciekawa historia tej książki. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Jak to jest trzymać swój debiut powieściowy w rękach, bo mamy książki tutaj?
2: Ojej.

0: Jest to wspaniała rzecz, taka mieszanka niedowierzania i szczęścia, tak bym to nazwała.
1: No, bardzo przyjemne uczucie dla każdego, kto napisał książkę, ale rzeczywiście historia powstania tej książki jest ciekawa, bo najpierw ona została nagrodzona jako scenariusz serialu audio. Wobec tego nie była książką. To właściwie kiedy postanowiłaś, że ze scenariusza powstanie książka?
0: Tak, tutaj jest ciekawa przewrotka, ponieważ ta historia najpierw była książką, dopiero później stała się scenariuszem, a później wróciła właśnie do formy książkowej, w której została wydana teraz.
1: Czy jak wygrałaś ten konkurs, to pomyślałaś sobie, że no dobra, no to teraz sięgnę po książkę, czy to w ogóle zaczęła się jakaś nowa historia, nowe pisanie tej opowieści, bo stwierdziłaś, okej, no scenariusz gdzieś chwycił, to teraz trzeba sprawić, żeby książka chwyciła.
0: Kurczę, chyba było tak, że napisanie książki zawsze było takim moim marzeniem, już od wielu, wielu lat i to był jakiś taki święty graal, za którym trochę goniłam, więc kiedy serial już został opublikowany, to wtedy zapytałam, czy byłaby też możliwość wydania Mimikry jako książka, no bo siłą rzeczy scenariusz rządzi się swoimi prawami. Musiałam na przykład przerobić niektóre dialogi, żeby były krótsze, albo ograniczyć liczbę bohaterów, ponieważ w odsłuchu byłoby to dużo trudniejsze. No a książka to już była totalna wolność.
1: No, to miło słyszeć, że pisanie książki to jest totalna wolność i można było się nie ograniczać w żaden sposób. Sam tytuł jest ciekawy, chociaż ja tutaj ci zdradziłam, że ja ten tytuł, w ogóle to słowo kojarzę sprzed wielu, wielu lat, bo ono było też tytułem płyty Kasi Stankiewicz i pamiętam, że już wtedy sprawdzałam, co oznacza Mimikrę, ale myślę, że wiele osób może nie wiedzieć, więc może powiedzmy.
0: Tak, mimikra to jest taka strategia, którą przyjmują zwierzęta, żeby wtopić się w otoczenie i w ten sposób zwiększyć swoje szanse na przeżycie tak naprawdę.
1: Dlaczego pomyślałaś, że ten tytuł bardzo dobrze będzie oddawał losy, będzie opisywał losy twojej bohaterki Natalii?
0: Pomyślałam sobie, że skoro ta książka w dużej mierze jest o kłamaniu, i że kłamanie jest właśnie taką strategią obronną, którą często przyjmujemy, żeby po prostu udawać kogoś innego w różnych celach. Czasami jest to na przykład obietnica jakiegoś dodatkowego życia, które możemy przeżyć. Czasami jest to dlatego, że wstydzimy się być tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Więc losy Natalii, a przede wszystkim też losy jej rodziców, wydały mi się jakby odpowiednie, żeby gdzieś tam użyć tego słowa.
1: To może powiedzmy, jakim jest Natalia, bohaterka, z czego ją utkałaś i też w jakim momencie właściwie ją poznajemy.
0: Mm-hmm. Natalia jest 30-parolatką z Warszawy, która pozornie ma bardzo uporządkowane życie, pracuje jako copywriterka. Ale za tym pozornie właśnie nudnym, zwykłym życiem kryje się rodzinna historia, która nigdy nie została rozwikłana. Mianowicie w 1997 roku rodzice Natalii wybrali się na rejs, z którego wróciła tylko jej mama. Tata rozpłynął się w powietrzu. Nie wiadomo zupełnie, co się z nim stało. Jest mnóstwo opcji, które są dostępne, czyli mógł skoczyć ze statku, mógł zostać przez kogoś uprowadzony, mógł zniknąć na własne życzenie i tak dalej, i tak dalej. No i Natalia po latach tak naprawdę próbuje dowiedzieć się prawdy.
1: Próbuje rozwikłać zagładkę zniknięcia swojego ojca. Dlaczego myślisz, że w ogóle nas tak fascynuje możliwość, bo to się też pojawiło w twojej wypowiedzi, rozpoczęcia życia od nowa, ale pod zupełnie innym imieniem. Co jest w tym takiego fascynującego?
0: Dla mnie to jest w ogóle jeden z takich najbardziej fascynujących motywów, który często się gdzieś tam pojawia. No nie wiem, może w moim pisaniu, ale też jakby intuicyjnie szukam takich historii albo książek, albo filmów, w których to się pojawia, tak jak na przykład Zawód reporter Antonioniego. No i właśnie, wydaje mi się, że to jest niezwykła rzecz, że spośród 14 tysięcy zaginięć, które dzieją się każdego roku w Polsce. Część z nich oczywiście ma bardzo jakby inne tło, ale część z nich są to takie zaginięcia na życzenie. Czyli ktoś faktycznie

0: chcę jakby zacząć zupełnie inne życie. I dla mnie to jest niezwykłe, bo myślę, że ja sama często gdzieś tam o tym fantazjuję. Oczywiście nigdy tego nie wprowadzam w życie.
1: Tak, ale ta książka trochę zmusza do takiego myślenia, co by było, gdyby nagle rzucić wszystko, gdyby przenieść się do innej rzeczywistości i rozpocząć zupełnie nowe życie. Czy to jest w ogóle możliwe?
0: Dokładnie. Czy to jest możliwe też teraz w naszych czasach, kiedy jesteśmy bardzo kontrolowani, kiedy kamery są na każdym rogu? No ale jakby historie wielu osób udowodniają, że tak, że jest to możliwe. Dla mnie ciekawy jest sam fakt tego, że no właśnie, można jakby wybrać sobie nową tożsamość, trochę jak jakiś Feniks, który po prostu odradza się z popiołów jako tak naprawdę silniejszy byt. No właśnie, sam fakt, że sami nie nadajemy sobie imienia, tylko zostaje ono nadane przez naszych rodziców, no już pokazuje, jak tak naprawdę mamy mały wpływ na własne życie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o książce Mimikra. Karolina Ludwikowska dzisiaj jest razem z nami. To jest jej debiut powieściowy, więc za moment na karty tej książki jeszcze powrócimy.

0: gość stacji.
1: 22 minuty po godzinie 13. Cały czas razem z nami Karolina Ludwikowska, autorka książki Mimikra, gdzie o tej książce rozmawiamy. Bohaterką tej książki jest Natalia, która próbuje rozwikłać tajemnicę zniknięcia ojca, no ale też sama nieustannie znika pod kolejnymi tożsamościami tworzonymi w aplikacjach randkowych. Dlaczego w ogóle pojawił się tutaj motyw aplikacji randkowych? Co ci to dało? Dlaczego chciałaś to wpleść w tę historię?

0: Wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym tak naprawdę najłatwiej zmienić tożsamość i pokazać się od zupełnie innej strony i też w pewien określony sposób. Więc uznałam to za taki trochę znak naszych czasów, że ta możliwość takiego podszywania się trochę pod kogoś innego albo no właśnie stwarzania siebie na nowo tam jest bardzo, bardzo dostępna.
1: To jest jakaś forma obrony, czy to jest jakaś forma ucieczki, poszukiwania tak naprawdę odpowiedzi na pytanie, kim jestem naprawdę?
0: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że troszkę tak, ale z drugiej strony może to być też próba jakby ucieczki przed samym albo samą sobą. Jakby ta chęć przemienienia się w kogoś innego ze względu na to, że nasze własne życie czy wygląd nas nie do końca satysfakcjonuje.
1: Czy ta książka też traktuje o samotności? Czy to też jest temat twojej książki? Bo jednak wiemy, że ta samotność to jest coś takiego bardzo dojmującego w naszych czasach. Niby żyjemy w świecie, gdzie na Instagramie czy w ogóle w mediach społecznościowych mamy całe mnóstwo znajomych, no ale jednak te kontakty ludzkie są dosyć mocno ograniczone. Mówi się przecież o epidemii samotności. Czy też jakby to jest tematem twojej opowieści?
0: Tak, w ogóle to określenie epidemia samotności jest dla mnie tak przejmująco smutne, ale tak, myślę, że na pewno coś w tym jest, że każdy z nas często żyje w jakiejś takiej swojej bańce i pomimo tego, że właśnie mamy mnóstwo znajomych na Instagramie na przykład, to tak naprawdę z jakiegoś powodu czujemy się samotni. Więc na pewno jest to książka o samotności. Ona toczy się w Warszawie.
1: W mieście pełnym ludzi.
0: W mieście pełnym ludzi, ale które właśnie często może być odbierane jako dość zimna metropolia, w której łatwo być anonimowym na ulicy. No i właśnie Natalia często ma takie poczucie, że nawet musi udawać troszkę przed swoimi znajomymi. Z drugiej strony ona lubi też bardzo chodzić ulicami Warszawy, po prostu z kapturem na głowie i wiedzieć, że nikt nigdy jej nie rozpozna.
1: Mhm. Czy ty w ogóle uważasz, że media społecznościowe, ale też te aplikacje randkowe, które są tematem twojej książki, jednak odebrały nam jakieś kompetencje, które potrzebne są nam w rzeczywistości, żeby komunikować się z innymi ludźmi, którzy są no, niezwykle nam potrzebni do takiego dobrego funkcjonowania. Jest takie powiedzenie, że nikt ci nie da tyle, ile da ci drugi człowiek w rzeczywistości.
0: Myślę, że oczywiście nie chcę tutaj diabolizować i mówić, że media społecznościowe są złe, ale na pewno tęsknię i mam jakąś taką nostalgię właśnie w stosunku do tych czasów sprzed mediów społecznościowych, kiedy te interakcje były dużo bardziej swobodne, dużo bardziej naturalne, no i właśnie działy się w przestrzeni miejskiej często. A tutaj, no właśnie, myślę, że takim obrazkiem, które wiele osób może kojarzyć, jest wagon metra, w którym każdy patrzy w ekran telefonu.
1: Jak w ogóle udało ci się zbudować napięcie pomiędzy thrillerem psychologicznym, taką historią rodzinną, ale też właśnie opowieścią o poszukiwaniu swojej własnej tożsamości?
0: Nie wiem, na ile to było zamierzone, a na ile po prostu lubię takie historie, które trudno sklasyfikować. I na pewno właśnie moim zamierzeniem nie było stworzenie jakiegoś kryminału albo książki, którą po prostu łatwo włożyć w jakąś szufladkę. Wydaje mi się, że tak naprawdę nasze życie często tak wygląda, że to jest zlepek różnych gatunków, czyli i komedia romantyczna, i horror czasami. Więc wydaje mi się, że próbowałam jak najbardziej złapać życie w tym wszystkim.
1: No i co ty teraz zrobisz z tym sukcesem? Tutaj konkurs Epic Go na scenariusz audio. Tutaj już debiutancka książka. No to co dalej?
0: Bardzo dobre pytanie. Na razie mam ten moment glorii i chwały, kiedy właśnie słyszę miłe rzeczy, mam wywiady, więc to jest piękny moment, którym się rozkoszuję. No a później myślę, że nadejdzie czas na kolejną powieść.
1: Czy już szykujesz się na jakieś spotkania z czytelnikami? Czy to dopiero przed tobą jakaś pieśń przyszłości? Czy w ogóle to jest dla ciebie też taki stresujący element, że będziesz musiała się skonfrontować z tymi, którzy tę książkę przeczytali?
0: Tak, właśnie myślę sobie, że z jednej strony te spotkania z czytelnikami...

0: mogą być bardzo, bardzo ciekawe, no bo właśnie w końcu odbije się od tego, jak ja widzę mimikry, a jak odbierają inni ludzie. Z drugiej strony wydaje mi się, że tak jak bardzo duża część pisarzy, jednak jestem dużą introwertyczką, więc każde takie spotkanie myślę, że będzie mnie dużo kosztować, ale sam fakt, że tę historię mogą przeczytać inni, jest absolutnie niesamowity.
1: Mimikra. Debiutancka książka Karoliny Ludwikowskiej, która dzisiaj była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję, pierwsze koty za płoty.
0: Dziękuję.
1: Masz już to zaliczone teraz jeszcze tylko spotkania z czytelnikami, autografy i te sprawy, więc same przyjemne rzeczy przed tobą. Życzę powodzenia i dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.

0: Stacja Kultura w czwórce.
1: No przypomnę tym Good Flirts i Baby Kim i Kendrick Lamar. No między innymi o flirtowaniu jest książka Karoliny Ludwikowskiej, debiutancka książka pod tytułem Mimikra. To jest opowieść, historia o Natalii, która próbuje rozwikłać tajemnicę zniknięcia ojca, no ale też sama nieustannie gdzieś tam znika pod kolejnymi tożsamościami tworzonymi w aplikacjach randkowych. Książka o sekretach rodzinnych, o potrzebie wtapiania się w tło, no ale też trochę o udawaniu kogoś innego. I dodam, że jest to historia nagrodzona w konkursie Empik Go Story na scenariusz serialu audio, ale stała się też przy okazji powieścią, chociaż z naszej rozmowy wynikało, że ona najpierw była książką, później była scenariuszem, a potem znowu była książką. Więc no taka historia bardzo ciekawa tej książki. Mimikra może trafić w wasze ręce. Jeżeli macie ochotę przeczytać tę książkę, to wystarczy do nas zadzwonić 22 kierunkowy do Warszawy 645 2100.

0: Stacja Kultura w Czwórce.
1: A w Stacji Kultura będziemy przez chwilę przyglądać się twórczości Davida Hockneya, artysty, który przez dekadę przypominał, że warto na świat patrzeć nieco uważniej. Punktem wyjścia oczywiście londyńska wystawa, która w tej chwili trwa, ale porozmawiamy także o tym, co zostaje po twórcach, którzy zmieniają nasz sposób patrzenia na świat. Alicja Michalska dzisiaj jest razem z nami i to ona postanowiła przyjrzeć się temu, co Hockney nam zaserwował przez właściwie całe swoje życie.
2: Tak, i rzeczywiście teraz sama patrzę na świat bardziej kolorowo po tych jego obrazach, no bo trudno tego nie zrobić. Świat sztuki żegna jednego z najwybitniejszych twórców XX i XXI wieku, David Hockney, brytyjski malarz, ale też rysownik, grafik, fotograf, scenograf, który zmarł w wieku 88 lat, więc przez te prawie 9 dekad ożywiał i kolorował nam ten świat sztuki i to dosłownie, bo jest to postać znana ze swojego charakterystycznego stylu, opartego na tych odważnych, jaskrawych kolorach, ale też właśnie na świetle. No i z racji tego, że żył 88 lat, a więc przez cały okres trwania takiego prawdziwego rozkwitu tej sztuki współczesnej, jego twórczość stała się takim pomostem między naprawdę różnymi epokami sztuki, a on tak cały czas przez nie przechodził i cały czas trzymał się tego własnego stylu. O tym opowiedział mi Alek Chudzik, dziennikarz i historyk sztuki.
3: Ze względu na to, jak długo żył, David Hockney przede wszystkim wniósł do świata sztuki mnóstwo przełęczy pomiędzy kolejnymi jej etapami od lat 60. przez 70. aż po współczesność, od malowania popartu po w zasadzie redefinicję tego, czym jest pejzaż i portret.
2: David Hockney dorastał w czasie, gdy dominował modernizm, ale też obserwował narodziny i rozwój popartu, z którym przecież tak był kojarzony. Później śledził też przemiany sztuki konceptualnej, fotografii, ale też mediów cyfrowych, a pozostawał cały czas otwarty na te nowe techniki i eksperymentował z fotografią. Potem nawet w późniejszym etapie swojego życia tworzył pracę na iPadzie, ale dzięki temu jego dorobek pokazuje, jak ta sztuka potrafi płynnie nam przechodzić. Co ważne, to fakt, że David Hockney nie przyglądał się zmianom, ale aktywnie w nich uczestniczył i jednym z takich największych osiągnięć Davida było ponowne zainteresowanie widzów klasycznymi gatunkami malarstwa, takimi jak pejzaż czy portret, no bo w tych czasach, kiedy wielu artystów odchodziło od tradycyjnego malowania na rzecz sztuki bardziej konceptualnej, no to on pokazał, że wciąż można odkrywać je na nowo i nie trzeba być przy tym nie wiadomo jak bardzo eksperymentalnym.
3: To był taki artysta, który jak niewielu artystów w XX i XXI wieku nie bał się poruszać w obszarze bardzo tradycyjnych tematów i zagadnień artystycznych, takich jak wspomniany właśnie portret czy pejzaż, a jednocześnie wkładać w nie zupełnie współczesnego i nowego ducha. Więc Hockney to taki artysta, który i może podobać się i mógł się podobać widzom, którzy sztukę oglądają w muzeach, ale nie jest ona sensem ich pracy, a jedynie formą rozrywki albo przyjemności, i był ceniony wśród ekspertów, którzy rozumieli, jak wielkie on ma znaczenie właśnie w kwestii pracowania nad tymi wspomnianymi już tematami i wykorzystywaniu ich po to, by opowiedzieć o świecie coś nowego. Przede wszystkim ta nowość polegała na wnoszeniu tematów autobiografii.

0: politycznych, queerowych, tematów związanych z rewolucjami, które w XX wieku, zwłaszcza w jego drugiej połowie, przez zachód Europy i Stany Zjednoczone przechodziły, a które znajdowały odbicie w obrazach Hockneya.
1: David Hockney bardzo szybko wypracował sobie własny, rozpoznawalny styl, który wymagał się tym prostym klasyfikacjom, chociaż tych prostych środków nie unikał. To jest w tym wszystkim najciekawsze. W swoich pracach podejmował tematy bliskie każdemu człowiekowi, takie jak samotność, przemijanie, relacje międzyludzkie, no ale właśnie operował tymi prostymi środkami, wyrazistym kolorem, oszczędną kompozycją i tak naprawdę skłaniał tymi najprostszymi środkami do refleksji o bardzo uniwersalnych doświadczeniach człowieka. I w ogóle sam też sprawiał wrażenie człowieka bardzo pogodnego i pełnego energii. Nawet gdy podejmował te tematy przemijania, robił to po prostu bez patosu. Co jeszcze nauczył nas Hockney? O tym Alek Chudzik.
0: Hockney uczył nas tego, że można stawiać na swoje, można być niezależnym, a przy okazji nie tracić pogody ducha i humoru. Rzecz, która wydaje mi się dosyć niespotykana w sztuce, zwłaszcza w sztuce drugiej połowy XX wieku, gdzie, jak wspomniałem, następuje takie wyraźne odpłynięcie w kierunku konceptualizmu, a Hockney, z jednej strony nieubłagany, w 1990 roku odmówił przyjęcia najwyższych orderów od królowej Elżbiety, a z drugiej strony pogodny, wesoły w swoich obrazach, ale też w tym, co mówił o sztuce, no bo znany był z tego, że jego wypowiedzi często dotyczące chociażby stawnych mistrzów, takich jak Van Gogh, którego uwielbiał, często były pełne humoru i takie też były jego obrazy. Ta uważność Hockneya jest gdzieś indziej, to znaczy Hockney to wybitny artysta i artysta niespotykany, być może dlatego, że jeśli wielu artystów chce nam pokazać albo sugerować, że wiedzą znacznie więcej niż my, to Hockney tą swoją wiedzę skrzętnie ukrywał.
1: Skromność, pokora, ciekawość świata i ludzi i wielki talent, tak chyba można opisać jego jako człowieka, jako artystę, bo rzeczywiście był osobą ceniącą sobie autentyczność. I tutaj Alek wspomniał o tej anegdocie, kiedy odmówił namalowania królowej Elżbiety II, no bo właśnie tłumaczył to tym, że nie zna jej na tyle, żeby oddać jej cały piękny charakter. Jaki jeszcze był jako człowiek? O tym parę słów od Alka Chudzika.
0: Na pewno była pełna koloru, co było takim przewodnim motywem w sztuce Hockneya. Na pewno była optymistyczna w tym sensie, że Hockney bardzo mocno stawiał na tę lepszą stronę świata. Myślę, że kilkadziesiąt lat spędzonych w Stanach Zjednoczonych mocno zmieniło jego patrzenie na świat i gdzieś tam w Kalifornii zobaczył, że szklanka jest do połowy pełna. Myślę, że to mocno kontrastuje z jego brytyjskim wychowaniem.
1: Więc nie sztuka infantylna, ale raczej bym powiedziała właśnie pozytywna.
2: Malarz, który zachwycał kolorem, światłem i codziennością. Dzisiaj o nim rozmawiamy. David Hockney. Za moment do rozmowy o tym artyście powrócimy.

0: Stacja Kultura w czwórce.
1: My wracamy do cudownej twórczości Davida Hockneya, zachęcając was do tego, żebyście przeskrolowali jego cudowne obrazy albo wybrali się do Londynu na wystawę, która w tej chwili trwa. Malarz, który potrafił zachwycać kolorem, światłem, codziennością, jednocześnie nie bał się eksperymentować z nowymi technologiami od fotografii po rysowanie na iPadzie.
2: I teraz właśnie parę słów o tej jego twórczości zainspirowanej całą tą nową technologią, o tym Alek Chudzik.
3: To był artysta, który nie bał się przede wszystkim prostych tematów. Pejzaże to jedno, portrety znajomych to drugie, portrety jego ukochanych piesków, jamników, którym poświęcał mnóstwo czasu, to trzecie. To był też taki artysta, który w sposób nieokiełznany eksperymentował. Znana jest ta jego późna już fascynacja iPadami i to, że na nich malował. Ja przyznam szczerze, że nie do końca wierzyłem w te iPadowe obrazy do czasu, gdy w zeszłym roku, jeszcze za życia Hockneya, zobaczyłem wystawę w Fundacji Louis Vuitton, gdzie wydruki tych obrazów iPadowych zostały pokazane i to jest niesamowite. Naprawdę, oglądanie tych obrazów pokazuje, że ktoś, kto fascynuje się nowym medium, artysta tego formatu, widzi w nim coś więcej i ja rzeczywiście byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak wiele nowego można wycisnąć z czegoś tak nie malarskiego jak tablet. Pozytywne w Hockneyu było to, że on ciągle widział jakieś światełko w tunelu, jakąś nową nadzieję w sztuce, mimo wieku, mimo tego, że w zasadzie od dziesiątek lat już nic nie musiał.
2: David Hockney tworzył na iPadzie pejzaże, szkice, portrety, traktując to cyfrowe narzędzie jako po prostu kolejny etap rozwoju sztuki. Warto przejść na jakąkolwiek jego wystawę. Jestem pewna, że nie tylko w Londynie do 23 sierpnia, ale jeszcze będą gdzieś prezentowane jego prace, po to, żeby obcować z jego twórczością na żywo, bo jak powiedział mi też Alek Chudzik, zobaczenie jego dzieła na żywo to jest doświadczenie niezapomniane.
3: Ja miałem przyjemność oglądania obrazów Hockneya na żywo wielokrotnie, w tym rok temu na wystawie w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu. To była wielka retrospektywa, w której można było doświadczyć nie tylko obrazów, ale też prac wykonywanych przez Hockneya na rzecz teatru. I chyba te teatralne prace były dla mnie największym zdziwieniem, bo okazuje się, że Hockney potrafił tworzyć dekoracje, kurtyny, scenografię, a spotkanie z jego obrazami ma w sobie taką magię, która powstaje tylko w muzeach, czy tylko w kontakcie na żywo z pracami. Jego prace świetnie wyglądają na reprodukcjach, są dobrymi plakatami, ale dopiero kiedy oglądamy je na żywo, tak jak chociażby wspomniany Portrait of an Artist, czy Bigger Splash, widzimy de facto to, co on malował, czyli światło, które jest jak z renesansowego obrazu, połączone z bardzo takimi restrykcyjnymi, wręcz abstrakcyjnymi plamami, które są pokłosiem tego, co stało się ze sztuką w XX wieku, pokłosiem modernizmu i abstrakcji. No i właśnie ten kontrast, a może to połączenie, sprawia, że oglądanie obrazów Hockneya na żywo jest jakoś niezwykłe.
2: Kiedy umiera ceniony artysta, zawsze pytamy się, co zostanie nam po jego śmierci. No, Alek Chudzik podkreśla, że to, co nam zostanie po jego śmierci, to nie tylko jego najważniejsze dzieła, ale także coś innego, o wiele ważniejszego.
3: Ja myślę, że tak jak z każdym wielkim artystą, zostaną po Hockneyu te najważniejsze obrazy, jak wspomniany Portrait of an Artist czy Bigger Splash, ale jego wielkość jest mierzona właśnie w tej konsekwencji, w tym, że potrafił pracować nad cyklami, które czasem były lepsze, czasem były gorsze, ale ciągle pokazywały, że robił to, co jest najważniejszego w sztuce, czyli gdzieś tam poszukiwał i zaczynał od zera. Myślę, że te jego covidowe, normandzkie pejzaże też bardzo dobrze to pokazują, że ktoś, kto no właśnie ma wszystko, wciąż potrafi usiąść do palety i malować rzecz, którą maluje się na studiach i to jest niesamowite.
2: David Hockney, ciekawość świata, ludzi, skromność i wielki talent. O takich artystów.
1: Tak, i też ta niezwykła skromność tego artysty jest zawsze urzekająca. Poza tym, że oczywiście

0: kolory, których używał i które zobaczycie na jego obrazach, to jest po prostu coś niezwykle pozytywnego, więc zachęcamy do tego, żeby albo zobaczyć jego obrazy w albumach, albo na przykład w necie, no albo wybrać się do Londynu na wystawę David Hockney A Year in Normandy and Some Other Thoughts About Painting, bo właśnie teraz ta wystawa tam trwa, więc to jest okazja do tego, żeby zapoznać się z jego twórczością. Alicja Michalska, dzięki. Bardzo dziękuję, to ona dzisiaj przyglądała się twórczości Davida Hockneya. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny. Życzę wam miłego popołudnia. No i słyszymy się niebawem. Kasia Dydo, trzymajcie się, cześć.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Czwórka, radio i podcast. Autopromocja.
2: Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
3: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
2: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
3: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
4: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
3: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
2: i Bartek Czarkowski.
3: U nas spotkasz jutro, już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to włosy proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Według najświeższych prognoz dzisiaj niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie, także stopniowy napływ cieplejszego powietrza w centrum kraju, w tym w Warszawie temperatura w ciągu dnia osiągnie 27 stopni, w nocy znacznie chłodniej 16, wiatr ma być słaby i zmienny.
1: Autopromocja.
2: Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 14, Muramasa i Fly na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. W tym momencie właśnie słuchając tego utworu uświadomiłem sobie, że Fly rymuje się z High i dlatego we wszystkich piosenkach jest zawsze Fly High, a nie ma nigdy Fly Low. Proszę bardzo, taki jest piękny język angielski. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę. Jeśli nie, no to nie ma za co dziękować. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Już za moment odpalimy nasze zgadywanki. Bardzo interesująca kategoria. Dzisiaj się pojawi trochę już się czerwienie, ale na razie nic nie zdradzam. No a po godzinie 15 oczywiście w naszym studiu pojawi się gość, więc mam nadzieję, że najbliższe 2 godziny spędzimy razem. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasieński.
2: Nowość na playliście.

I już mamy 16 minut po godzinie 14. Przypominam, że playlisty zawsze możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online, ale zdarzają się też takie sytuacje, kiedy wy wpływacie na playlistę i przed chwilą był telefon do studia, dzwonił Darek sam we własnej osobie, ale nie chciał się przyłączać i poprosił o utwór duetu Ikarus, który wczoraj pojawił się gościnnie w audycji Dominiki Płonki Backstage. Oni teraz wydają nowe wydawnictwo. W miniony weekend w klubie Jasna było release party. No i na pewno warto zwrócić na nich uwagę. Ja tylko przypomnę, że oni dwa lata temu pojawili się kiedyś w Hejterskiej i rozmawialiśmy o ich remiksie melodyjki z serialu Plebania i właśnie ten remiks zamówił Darek, especially for you.

0: Mam nadzieję, że Darek jest zadowolony, jak i reszta słuchaczy, no i też liczę na to, że Janusz Tracz słuchał tego remiksu. A już teraz czas na nasze zgadywanki.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: 226-452-100 to jest numer do naszego studia. Przypominam, jakże skomplikowane, zaawansowane zasady naszej gry, ale spokojnie, to nie jest planszówka i te zasady naprawdę zmieszczą się w dwóch linijkach. To nie jest jakaś instrukcja, nad którą trzeba studiować kilka godzin. To wy zadajecie pytania, dzwoniąc do naszego studia. Numer telefonu już podałem, ale z przyjemnością powtórzę. 226-452-100. Dla ułatwienia podaję kategorię, no i po tej kategorii właśnie szukacie hasła. Kto pierwszy odgadnie, ten wygrywa czwórkowy kubek. Idealnie, żeby nalać sobie trochę wody, wrzucić kilka kostek lodu i właśnie w taki sposób o to się chłodzić. 226-452-100, a dzisiejsza kategoria to ludzkie ciało. No dużo tam się dzieje, szczególnie w takie upalne dni. Jest na co, prawda, człowiek siedzi trochę rozgogolony, koszula rozpięta, no to można zerknąć, prawda? Łatwiej będzie chyba odgadnąć dzisiejsze hasło. 226-452-100. Co to może być? Dzwonicie do studia, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. 226-452-100 do zgarnięcia czwórkowy kubek.
2: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Ten tylko o jednym myśli.
3: Push the pipe, o tym przez chwilę myślałem, ale teraz skupiam się już na naszych zgadywankach. 25 minut po godzinie 14 i na linii mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
4: Tylko.
3: Siemanko, jak sobie radzisz z upałami?
4: Bardzo dobrze, ale powiem ci szczerze, żeś mnie zaskoczył tą poprzednią piosenką, bo już się bałem, że jest hejterska, ale na szczęście po południu.
3: Na szczęście, co na szczęście, co na szczęście. Jeszcze dwa dni pracy i dopiero będzie hejterska. Dobrze, niespodzianka. Michale, słuchamy twoich dwóch pytań, kategoria ciało.
4: Pierwsze pytanie brzmi, czy na tym się siedzi?
3: No zależy jak usiądziesz, ale raczej no może to może nastąpić taka sytuacja, że trochę na tym siedzisz. Może tak być.
4: Trochę na tym siedzisz.
3: No okay. Trochę, no. Tak.
4: Okej.
3: Okay. Wiesz, różnie czy ludzie siedzą, jest... różnie. Drugie pytanie tak, teraz tak, masz tak, drugie tak. Pytanie.
4: Czy to jest na dole ciała?
3: Może być.
4: Może
3: być. Ja rozumiem, że dolne partie cię interesują, siedzenie na dole i tak dalej, ale nie ograniczajmy się tylko do tej części.
4: No to strzelam, kolana.
3: Nie, to nie jest kolano. Jak wyglądałyby krzesła, gdyby kolana zginały się w drugą stronę? Teraz pytanie z mojej strony, słuchamy odpowiedzi, niepunktowane.
4: Byłyby skonstruowane w drugą stronę.
3: No, a to nie, ty teraz sobie to zwizualizuj. I to nie jest dobra odpowiedź. To by tak nie działało. Jak w drugą stronę? To odwracasz krzesło.
4: Normalnie, jak jest oparcie z lewej, to byłoby z prawej.
3: No właśnie, to przestawiasz, to teraz przestawiasz na lewą stronę. Michale, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki za telefon. Ja trzymaj się, lubię. Wszystkiego trzymaj dobrego. No i proszę bardzo, mamy drugiego Michała na linii. Halo, halo.
5: Cześć, cześć, dzień dobry.
3: Cześć, Michale. Słuchamy pytania.
5: Czy to może być długie?
3: No, rozległe. Długie pewnie też może być.
5: Rozległe. No to ja miałem pierwszą myśl włosy.
3: No nie są to włosy, niestety. A ty masz długie włosy?
5: Średnie.
3: Średnie. Jakie to są średnie włosy? Jaka długość?
5: Średnie. Na oko, nie wiem, 5-6 centymetrów.
3: No to rzeczywiście tak, średnie. Dobra odpowiedź. Sprawdzałem tylko. Michale, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No jeszcze ma włosy. To warto się pochwalić, prawda? No i teraz mamy Marcina na linii. Halo, halo.
6: Halo, cześć Kamilu.
3: Cześć Marcinie, dzień dobry. Jak samopoczucie?
6: Dzień dobry. A elegancko właśnie, byłem na obiedzie, także obiadek.
3: Tak? Najedzony to można gadać. Można, tak, można rozprawiać w radiu. Najedzony pizzą, zero potrzeb. czy czymś innym?
6: Nie, normalny obiad.
3: Dobrze,
6: nie,
3: zdrowy. Obiad. Marcinie, słuchamy pytania.
6: Moje pytanie jest, czy to jest narząd?
3: Nie.
6: To ja będę strzelał, to może być pieprzyk.
3: Nie, to nie jest pieprzyk. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Okay. No. Na razie, pozdrówki serdeczne i mamy Łukasza na linii.
7: No witam, witam.
3: Witamy.
7: Tam dobrze słyszałem, że to jest tam w dolnej części, tak, ciała?
3: Że może być, że może być.
7: A, że może być, a to widzisz, to już wyższa kategoria. A czy zaczyna się to na literę... Na literę, tak, no teraz nie mam pomysłu, bo to myślałem, że to w dolnej części ewidentnie jest. No dobra. Na literę P.
3: Czy to jest na literę P?
7: Tak.
3: Nie.
7: Nie. Dobra. Dobra, strzelę. Łydka.
3: Nie,

Taka grubasa, ten zespół. Nie. To nie jest to. Pozdro, trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. A później strzelacie, no i palec nam odpadł.

0: tylko o jednym myśli.
1: 28 minut pozostało do 15 i do gry przyłącza się on cały na biało. Tomek, halo, halo.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Tomku, słuchamy pytania.
2: Czy to, o co pytasz, zmienia kolor pod wpływem słońca, zwłaszcza takiego upalnego?
1: No może trochę tam zmienić kolor, ale lepiej nie eksponować na słońcu naszego dzisiejszego hasła. Nie jest to wskazane.
2: Eksponować. No ale to skupuje tą skórę, no.
1: Skóra? No nie, to nie jest. Odpowiedzią nie jest dzisiaj skóra. Niestety nie. I na razie nic więcej nie mówię, nie podpowiadam, cały czas gramy. Tomku, pozdrawiam cię serdecznie.
2: Pozdrawiam, cześć.
1: Opalonej skórki życzę. No i mamy Marka. Halo, halo Marku.
3: Cześć Kamilu, witam.
1: Siemaneczko, słuchamy pytania.
3: A nie będę pytał, od razu strzelam.
1: Dobra.
3: Czy to jest świniak?
1: Świniak?
3: Świniak.
1: Świniak, nie. Świniak może mieć świniaka, ale nie, to nie jest to. Niestety nie. Nie. To nie jest świniak. Pozdrawiam. Ty masz teraz jakieś świniaki na sobie?
3: Nie.

0: Nie, na razie nie.
1: No to
0: nie
1: może warto wrócić do sportu. Może warto zacząć się ruszać, mój drogi, aktywnie. To Marku, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, dzięki również bardzo. Wszystkiego dobrego, pozdrówki. No i mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Siemaneczko, słuchamy.
2: Czy to występuje u każdego człowieka od urodzenia?
1: Nie.
2: Czy jest to tatuaż?
1: Nie rodzą się dzieci z tatuażami, jak rodzice mają dużo? Jak mama ma tribala gdzieś na lędźwiach, to się nie rodzi później dziecko z tatuażem? Nie, to nie jest tatuaż, niestety. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i teraz mamy Łukasza. Halo, halo.
3: Witam ponownie.
1: Łukaszu, słuchamy.
3: Pojadę troszkę inaczej. Pierwsze będzie pytanie, czy to jest blizna, tak jak śpiewała Dominika?
1: Czy to jest blizna? No, nie jest to blizna, ale to jest widoczne, no. I nie...
3: A moja odpowiedź brzmi, czy to jest znamie?
1: Nie, to nie jest znamie, ale idziemy chyba w dobrą stronę, tak jak śpiewał Dawid Podsiadło. Hej, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, no i teraz Bartek. Halo, halo. Siemanko i pytanko.
4: Siemanko, to moje pytanie jest takie, czy to może pęknąć?
1: Raczej nie. Zależy, jak jest nabrzmiałe, ale raczej nie.
4: Raczej nie.
1: Nie. Nie pęka. Ty możesz od tego najwyżej. Jak będziesz to miał. Człowiek może pękać.
4: Człowiek może pękać?
1: Tak.
4: Dobra, to... Nie, bo myślałem o odcisku. Odcisk pęka, to nie pęka. Dobra, to zwalniam linię, strzelam odcisk.
1: Nie, to nie jest odcisk. Nie, to nie jest odcisk, dobra. Ale tak, już jesteśmy coraz bliżej. Nie szukamy czegoś przyjemnego, tyle mogę powiedzieć. Pozdrówki, na razie. No i mamy Janusza. Dzień dobry, Januszu.
5: No cześć, ten kurde upalny dzień.
1: Tak, to ile stopni, ile stopni u ciebie?
5: A u mnie to jest zimno, 22,5.
1: No to masz naturalną klimatyzację, to nie ma co narzekać, prawda? Radzisz sobie. No.
5: Osłonięte mam kapeluszem zielonym tutaj cały ten działeczkę to.
1: Pięknie. Januszu, słuchamy pytania.
5: Czy to coś wystaje tak ponad skórę?
1: Czy wystaje ponad skórę? Nie, raczej, nie. Nie jest wystające.
5: Ja myślałem o kurzajkach.
1: Nie, to nie są kurzajki, to nie są kurzajki. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Miałem kiedyś kurzaje w szkole. Wypalane było, nieprzyjemne bardzo. Dobra, teraz mamy Michała. Dzień dobry.
6: Wypalane było, nieprzyjemne bardzo.
1: Ale... Teraz mamy Michała. Ja ten bas masz dokręcony w radyjku u siebie. Nie poznałem swojego głosu, skręć tylko trochę. Michał? Halo?
7: Michał?
1: Ja siebie słyszę. Hej Kamil, co u ciebie? A, dziękuję, bardzo mi miło. Dobrze, lecimy dalej. Arek jest razem z nami. Arku? Ku? Nie ma.
8: Halo.
1: Halo. Arek? Arek
8: jest razem. Michał, cześć. A, Michał. U was jakieś problemy techniczne?
1: No tak, no radio zepsute. Urwane od internetu. Dobrze, już.
8: Nauka urwana.
1: Tak, za mocno było kręcone. Słuchamy pytania.
8: Czy to jest jakieś schorzenie?
1: No trochę tak.
8: Czy to wysypka?
1: Nie, to nie jest wysypka, niestety, nie. Pozdrawiam serdecznie i absolutnie nie życzę żadnej wysypki. Pozdrawiam. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie kategoria ciało. No i wiemy, że do niczego przyjemnego dzisiaj nie szukamy. Co to może być? Jaka jest odpowiedź? 226452100. Przypominam, że czwórkowy kubas do zgarnięcia. Ladies and gentlemen.

0: tylko o jednym myśli.
1: 19 minut pozostało już tylko do godziny 15. Rozwiązaniu naszej zagadki myślę oczywiście. Arek jest na linii. Halo Arku.
2: Cześć Kamilu.
1: Siemano, słuchamy pytania.
2: Na samym początku dawałeś wskazówki, coś związanego z siedzeniem. Czy to jest jakaś dolegliwość związana z siedzeniem?
1: Może być związana z siedzeniem, ale nie musi być.
2: Prawda? Nie musi.
1: Każdy ma inny organizm.
2: O matko boska.
1: No ale nic skomplikowanego. Przypominam, że to jest, wiesz, popołudniowe luźne pasmo.
2: No to może pokrzywka.
1: Nie. To nie jest to.
2: Nie pokrzywka.
1: Nie. Pozdrawiam dobra. Serdecznie na razie. 226452100. Chyba równie nieprzyjemne co pokrzywka. Kamil jest na linii. Halo Kamilu.
3: Halo Kamilu, witam cię.
1: Witamy Kamila. Kamil wita Kamila i słuchamy pytania.
3: Czy to słowo, którego szukamy, pochodzi od jakiegoś zwierzęcia?
1: Nie.
3: Okay.
1: Nie chodzi o różyczkę.
3: To ja będę stawiał na odleżyny.
1: Nie, to nie jest to, ale no, zbliżamy się do dobrej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Daniel jest na łączach. Dzień dobry, Danielu.
4: Cześć, witam.
1: Witamy, słuchamy pytania.
4: Czy to jest na literę K?
1: Nie.
4: To strzelam może szef.
1: Nie, to nie jest to. Pozdrówki, trzymaj się. Teraz czas na Tomka. Halo Tomku.
5: No witam
1: Kamila.
5: Witamy,
1: słuchamy.
5: To ja też literowo pójdę w takim razie. Czy to jest na literę R?
1: Nie.
5: To jak nie R, to pójdę w literkę C, celulit.
1: Nie, to nie jest celulit, niestety nie.
5: Dobra,
1: pozdrawiam dzięki, serdecznie. No i Bartek jest na linii. Halo Bartku.
6: Cześć, witam.
1: Witamy.
6: To się pokazuje po ugryzieniu?
1: Nie. Nie ma gryzienia. Synek, nie ma takiego gryzienia, żeby to się pokazało. Co innego musi się zadziać?
6: Co innego? Nie wiem, to świąt.
1: Nie, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, na razie. Dobrze. I teraz Wiesiek jest razem z nami. Dzień dobry, Wieśku.
7: No dzień dobry Kamilu. Ja w nawiązaniu do tego, że ktoś wczoraj apelował o przedłużenie hejterskiej wakacje, to ja dołączam się do postulatu, znaczy składam postulat przedłużenia popołudniowe wakacje od 9 rano do 9 wieczór.
1: Petycje.org na ciebie czekają i na Darka, tak. Będziemy walczyć, ale też żebym wytrzymał. Wieśku, słuchamy...
7: Ale byś wtedy nazarabiał kasy.
1: No właśnie, i bym się z nikim nie podzielił. I słuchamy
7: dobra.
1: Pytania.
7: Czy to jest na literkę P jak Polska?
1: Nie, już była litera P. Palce odpadły.
7: No,

0: nie słuchałem wszystkiego, więc strzelam narząd wewnętrzny, wątroba.
1: Nie, to nie jest narząd, to nie jest narząd. Zawsze taki Mądraliński dzwoni pierwszy, skomplikowane pytania zadaje, a dzisiaj słuchanie bez zrozumienia. Wieśku, pozdrawiam ciepło, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Maciej jest na linii, dzień dobry.
2: Cześć, witam cię Kamilu serdecznie.
1: Słuchamy pytania.
2: Ja chyba nawet nie będę pytał ciebie, chyba wiem, o co ci chodzi.
1: Dawaj.
2: To jest bielactwo.
1: A co ono ma wspólnego z ludzkim ciałem?
2: No bo mówiłeś, że jakiś... No, zmienia kolor, tak? Coś tam było z tym kolorem.
1: Rozumiem, myślałem, że niektórzy ja zrozumiałem, zbieractwo.
2: Nie, bielactwo.
1: A, i tak myślę, jakie zbieractwo, ale dobra, widzisz, połączenie, słabe połączenie. I tak sobie myślę, jakie zbieractwo. I przypomniał mi się pewien przypadek mężczyzny, który obcinał paznokcie i to zbierał później w słoiczku. Ble.
2: Nie, bielactwo.
1: Ale nie, dobrze.
2: Bielactwo.
1: Pozdrawiam serdecznie. To nie jest to, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki, na razie. No i teraz Paweł jest na linii, halo.
3: Cześć znowu. Czy to jest na literę O jak Ola?
1: Tak.
3: Czy jest to opuchlizna?
1: Nie, to nie jest opuchlizna, ale no może pojawić się opuchlizna przy naszym dzisiejszym haśle. Trzymaj się, pozderki, wszystkiego dobrego. Marcin jest na linii. Halo Marcinie.
4: No jestem.
1: Dawaj, co to jest?
4: Jak na literę O to będzie... Obtłuczenie.
1: Nie. To nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i czy Maciek wie? Maćku, halo. Halo, Maćku.
5: Halo, słyszysz mnie?
1: Słychać, słyszymy.
5: Słychać, dobra. Strzelam, czy to może są żylaki?
1: Żylaki na literę O, takie ogromne żylaki, niestety
5: ogromne
1: nie.
5: Żylaki,
1: nie. Nie, to nie jest
5: dobra.
1: To. Pozdro, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dobrze, ostatnia nadzieja. Dzwonicie, zadajecie pytanie albo od razu strzelacie. Coś na literę O, kategoria ludzkie ciało. Co to może być? To nie jest narząd, tylko jakaś zmiana nie do końca przyjemna. 226452100. Hasło zaczyna się na literę O. To już wiemy.

0: tylko o jednym myśli.
1: 11 minut pozostało już tylko do 15. Mariusz jest na linii. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No Mariuszu, czy będziesz zwycięzcą?
2: No mam nadzieję, że tak. Czy chodzi o opaleniznę?
1: Nie, to nie jest opalenizna. Nie. Opalenizna akurat jest przyjemna. Prawda? Zależy kto co lubi, oczywiście nie można przesadzać, ale raczej na plus. Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i mamy Zygmunta teraz. Halo, halo.
3: Witam serdecznie.
1: Witamy i słuchamy.
3: Skoro nie jest to opalenizna, a tym bardziej obciąganie, to może to jest obrzęk.
1: Obrzęk, nie, to nie jest obrzęk. I to też nie jest czynność wymagająca krzepy. Nie ten teleturniej. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. Paweł jest na linii. Halo, Pawle.
4: Cześć, to ma więcej niż 7 liter.
1: Tak.
4: Jest to odparzenie.
1: Tak, to jest odparzenie. Brawo! Udało się w bólach.
4: Trudne było dzisiaj.
1: No, miałeś kiedyś odparzenia?
4: No nie.
1: Nigdy w życiu? To znaczy, że szczupły jesteś. Szczupły, nigdy ci się tam nie ocierało. Nic nie było takiego. Gratuluję i zazdroszczę. Koszmar. A na obozie, czy tam na koloniach, tragedia. No ale dobrze. Kto, prawda, jest w formie, to nie miał odparzeń. Wcale nie takie trudne. Bardzo takie życiowe, bym powiedział. Nawet wakacyjne jak najbardziej, ciepełko. Tu wszystko do siebie pasuje, wiesz. Sam trochę jestem może odparzony w niektórych miejscach, ale dobrze, nie będę tego już teraz zdradzał. Pawle, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowy kubek jest już twój, idealny do chłodzenia się w trakcie tych okropnych upałów.
4: Dzięki bardzo.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki, na razie, hej.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejecie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj do końca dnia słonecznie i bez opadów. Temperatura przeważnie wyniesie około 25 stopni. W nocy najchłodniej będzie, natomiast w rejonach podgórskich tam zaledwie 11 stopni. Natomiast w czwartek i w piątek pogodnie i sucho, najchłodniej oczywiście nad morzem.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
4: Justyna Dźwig-Kluga
3: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy 8 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest już gość. Damian Stefańczyk, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak się miewasz, Damianie? Co u ciebie dobrego?
2: Miewam się bardzo dobrze, piękna pogoda. Jestem z tobą, no cóż więcej mogę rzec.
1: Ale dzieje się u ciebie w ostatnim czasie chyba bardzo dużo, to znaczy odkąd ja śledzę twoją twórczość, to nie powiedziałbym, że kiedyś działo się mniej, tylko cały czas dochodzą nowe projekty i cały czas chyba swoich widzów, swoich followersów zaskakujesz czymś nowym, prawda? Nie kończą się u ciebie pomysły.
2: Trochę sam zaskakuję siebie, bo jest tak, że pojawia się pomysł i droga od pomysłu do realizacji jakoś jest bardzo krótka.
1: I też każdym pomysłem jesteś w stanie swoich odbiorców zaskoczyć. Kiedy ten twój pierwszy projekt o tym, jak rozmawiasz z lokalnymi naszymi polskimi gwiazdami w języku polskim, był absolutnie pionierskim przedsięwzięciem, chociaż nikt się tego nie spodziewał. Jak to można z kimś, z Polakiem rozmawiać po angielsku? Było czymś rzeczywiście przełomowym. Teraz masz nowy podcast, w którym rozmawiasz z osobami starszymi, rozmawiasz o ich doświadczeniu, o ich przemyśleniach. Czy starsze osoby to są fajni rozmówcy?
2: Ciekawi, fajni. Wydaje mi się, że ten bagaż doświadczeń i ta mądrość przez nich przemawia. Bardzo refleksyjnie patrzą na wiele rzeczy.

0: i nie powierzchownie. I wydaje mi się, że właśnie takie zatrzymanie się i wsłuchanie się w ich historię też dużo mnie uczy.
1: A zawsze łatwo jest ci rozmawiać z takimi ludźmi? Czy trafiają ci się tacy zawodnicy, że trzeba przełamać pierwsze lody?
0: To jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że oni tak mocno są wykluczeni z tej sfery właśnie internetowej, że oni aż lgną do tego, żeby te usta otworzyć, szczególnie jak pojawia się młody chłopak, który po prostu im na to pozwala. Więc łatwo jest ich otworzyć, natomiast robią bardzo dużo dygresji. Mhm. I co
1: tak
0: teraz?
1: Odpływają, tak.
0: Odpływają.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że starsze osoby mają ciśnienie na szkło, tak?
0: Albo oparcie na gąbkę. To powiedziałeś ty, a ja o tym pomyślałem.
1: Gąbkę, jak to woli. Dobrze, o tym na pewno za chwilę porozmawiamy. Popołudniowa w czwórce do godziny 16. Zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Damian Stefańczyk jest razem z nami. My spotykamy się przy okazji premiery nowego podcastu Pokolenia. Trochę sobie o tym na pewno będziemy rozmawiać, ale nie tylko. Powiedziałeś o tych dygresjach. Ja wiem, jak to jest bardzo trudne, bo z jednej strony i to mnie ciekawi, jakie ty masz do tego podejście. Z jednej strony, jeżeli twój rozmówca odpływa i pojawiają się dygresje, które są bardzo ciekawe, to też z zaciekawieniem się tego słucha, no i chcesz się jednak tego dowiedzieć, chcesz poznać tę historię, no ale z drugiej strony ty masz jakiś scenariusz albo chciałbyś coś konkretnego wycisnąć. Jak ty do tego podchodzisz?
2: Ja trochę podchodzę tak, że jak jest ta dygresja i faktycznie ona jest już taka długa, no to się wyłączam i w głowie sobie myślę, no przyszedłem tutaj po coś innego, więc już to pytanie pojawia się w głowie. To nie jest tak, że wiesz, neguję to, co mówię, bo zawsze odpowiadam na taką dygresję, natomiast no też przychodząc do studia idę z pewnym zamysłem, tak jak mówisz, i chcę, no chcę wyjść z taką historią, która jest pełna. Te dygresje powodują, że czasami widz się trochę gubi.
1: I gubi się też dynamikę bardzo często. A jak sztywno trzymasz się scenariusza? Czy w ogóle taki masz scenariusz? Czy masz luźne pytania? Jak wygląda twój warsztat?
2: Jest scenariusz. Ja tych ludzi poznaję też wcześniej. Jeżdżę do nich do domów, co jest też niesamowite, bo oni od

0: otwierają mi swoje drzwi. Starsi ludzie otwierają drzwi dla chłopaka, którego nigdy nie widzieli na oczy. Wyobraź sobie, że teraz idziesz do jakiegoś młodego chłopaka, on ci otwiera drzwi. No nie wiem.
1: Odwrócona, czy ja jestem tym starym już, tak?
0: Tego nie powiedziałem. Ale wiesz, jest taka otwartość w tych ludziach, no. Kiedyś były otwarte domy i te pokolenia starsze faktycznie inaczej traktowały w ogóle spotkania, tak, społeczne. Jakby wszystko było bardziej otwarte i mam wrażenie, że my się zamknęliśmy, więc fajnie uczestniczyć teraz w tej takiej symbiozie, wymianie energii, no bo ja od nich też dużo biorę, ale pytasz się o...
1: Właśnie, bo to już to była ta dygresja.
0: To była ta dygresja.
1: Czekaj, ja muszę sobie przypomnieć. Nie, pytam o to, jak bardzo, jak sztywno trzymasz się scenariusza swojego.
0: Nie trzymam się. Ja słucham, patrzę prosto w oczy i staram się podążać za nimi, no bo tak trochę jest, że widz, że gość musi cię trochę nakierować. W sensie ty oczywiście tutaj trzymasz tę pałeczkę, natomiast warto też zaufać im, bo oni wiedzą, co chcą powiedzieć. Po prostu.
1: Takie rozmowy ze starszymi ludźmi, mam wrażenie, że one wpisują się w dosyć popularny w ostatnim czasie trend takiego łączenia pokoleń. Z jednej strony, oczywiście wiele razy już pojawiały się takie czy wywiady bardziej obszerne, słuchanie wspomnień, historie starszych ludzi. Z drugiej strony też to często działa, że starsze pokolenie albo ludzie w średnim wieku coś chcą zrobić z młodymi ludźmi, tylko o ile wysłuchiwanie starszych osób jest jak najbardziej takie zrozumiałe, bo starsza osoba z wielką chęcią chce opowiedzieć, co przeżyła, to w drugą stronę mam wrażenie, że do końca to nie działa, bo ostatnia rzecz, jak jesteś młody, ostatnia rzecz, jaką chcesz robić, to spędzać czas z tymi staruchami, ale to jakoś wpisuje się chyba w trend i dużo jest takich międzypokoleniowych projektów w ostatnim czasie, prawda?
0: Jest sporo i warto się też na to otworzyć. To też nie chodzi o to, że wszyscy młodzi musimy się teraz dziadzieć, wiesz, i spotykać się z tymi starszymi i tak na to patrzeć, bo wydaje mi się, że też można to jakoś rozdzielić i znaleźć w tych starszych osobach też te młodsze osoby. Też można rozmawiać na tematy, które nas interesują i wydaje mi się, że to jest piękna lekcja.
1: Tak, bo bardzo często myślimy, że te starsze osoby to one zawsze były już stare, prawda?
0: Tak,
1: jest taki, tak, sami takie podejście, tak, a jak pojawiają się historie z młodości, no to rzeczywiście tam też się działo i to, co teraz na przykład się wyprawia, albo jak ci młodzi ludzie się zachowują, to pewne takie bardzo ryzykowne zachowania w młodości, one zawsze były. To, tak, się nie zmienia. Ludzie się nie zmieniają, tylko zmienia się otaczająca rzeczywistość.
0: Też ciekawe jest to, że ci seniorzy kiedyś byli młodymi ludźmi, więc też przeżyli miłość, też przeżyli swoje pierwsze razy. Ja bardzo często te granice tak lekko przekraczam. Może nie przekraczam, ale staram się tak być na krawędzi. Też rozmawiam z nimi o erotyce, o sferach intymnych, o tym, że ciało się zmienia.
1: Ale też starsi ludzie też z czasem się zmieniają. Przecież to wszystko idzie też z duchem czasu. Nie zawsze oczywiście i mają pewne swoje jakieś założenia.
0: Tak.
1: Ale no, to wszystko jest bardzo żywe. O tym na pewno jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy. Damian Stefańczyk jest naszym gościem. Zostańcie z czwórką.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Damian Stefańczyk jest cały czas razem z nami. Rozmawiałem m.in. o jego podcaście Pokolenia. Damian, jak ty dobierasz gości? Bo można od starszych osób wielu rzeczy interesujących się nauczyć, wielu rzeczy można się dowiedzieć, ale jest też coś takiego, przepraszam, że to powiem, no jest pewna obawa, że no trochę rozmówca może zacząć przynudzać, albo tych dygresji może być po prostu za dużo. Ale ty to montujesz i można sobie z tym poradzić, tak?
2: No jest coś takiego jak sztuka montażu, o czym też pewnie wiesz. Natomiast twoje pytanie, jakich znajduję i jakby jakich ludzi szukam. Ja cały kwiecień spędziłem chodząc po klubach seniorów i po spotkaniach literackich.
1: Jaki masz klucz? Komuś po prostu dobrze z oczu patrzy?
2: Tak, oczy mówią dużo i ta energia tych osób. Jeżeli ktoś włapie kogoś w tłumie i przyciągnie jakoś moją uwagę, czy to swoim wizerunkiem, czy to gracją, elegancją, czy to swoją jakąś cechą charakteru, która będzie inna, no to złapał moją uwagę i to jest taki pierwszy krok.
1: No dobrze, ale czy nazwijmy to na tych łowach, zostałeś kiedyś odrzucony? Bo ja sobie to jestem w stanie wyobrazić, jak bardzo potrafisz być czarujący w stosunku do osoby, którą chcesz zaprosić do swojego podcastu, ale czy ktoś kiedyś powiedział ci tak bestialsko, nie, zostaw mnie, nie mam dla ciebie czasu,
2: nie,
1: młodzieńcze.
2: Natomiast ja odmówiłem.
1: Wziąć, żeby ktoś do ciebie przyszedł, tak?
2: Tak, bo widziałem, że nasze poglądy mocno się rozjeżdżają i to też jest ciekawy w ogóle temat, no bo my jako dziennikarze jednak powinniśmy rozmawiać z każdym i być obiektywni, ale jak się nad tym zastanowimy, to nie ma czegoś takiego jak pełny obiektywizm w naszym zawodzie. I też myślę, czy to był dobry kierunek, ale no jeżeli mocno się rozjeżdżamy, no to też nie chcę niczego na siłę puszować, z angielskiego zapożyczyłem.
1: Ale z drugiej strony też, jak o tym mówisz, tworząc podcast, który jest twoim autorskim projektem, no to ma trochę inny wymiar niż na przykład jakbyś przygotowywał audycję w jakiejś większej redakcji, bo ten podcast też ma pokazać twoją osobowość i twoje spojrzenie. No, to też moglibyśmy zastanawiać się, jaka jest rola podcastów, jaką pełnią funkcję i tak dalej, ale to jest trochę inne i ja to

0: Jak najbardziej rozumiem, że możesz sobie dobierać gości. No to jest jednak twój podcast, prawda?
1: Jest coś trafnego bardzo co w tym, co mówisz, no bo jest tam duża część mnie, ale ja to pokazuję tak między wierszami. Mhm. Rozumiesz? Że biorę kogoś, widzę jaki jest, nie powiem tego ja bezpośrednio, ale tam drogą okrężną dojdziemy do tego, z czym widz ma wyjść. No bo widz powinien wyjść z jakimiś lekcjami, z jakimiś przemyśleniami, z jakimiś refleksjami i na tym mi za bardzo zależy.
0: I z jakimi refleksjami ty wychodzisz z tych rozmów? Bo też na pewno więcej czasu spędzasz ze swoimi rozmówcami. No i jest też taki etap przed samym nagraniem, później po. Zdecydowanie lepiej ich poznajesz. No też domyślam się, że dużo rzeczy dowiadujesz się, albo dużo rzeczy słyszysz off the record, które później tam się nie pojawiają w twoim podcaście.
1: No na pewno taką główną lekcją, jaką wyciągam, to jest to, że no, relacja z drugim człowiekiem jest jednak najważniejsza w naszym życiu. To nie chodzi o materializm i o posiadanie. Bardzo wielu seniorów mówi, że jak mamy 23-40 lat, to chcemy posiadać. Im więcej masz, tym bogatszy jesteś. Tak nie jest. Jak już się zbliżamy do tych ostatnich dni naszego życia, to mówią seniorzy, no to liczy się to, jacy my byliśmy, czy kochaliśmy. Bo jeżeli kochałeś, to wygrałeś, a nie czy posiadałeś najlepsze auto w mieście, czy nie.
0: No dobrze, Damian, ale czy ty jesteś w stanie tego się nauczyć? Jesteś w stanie tak żyć? Czy po prostu tak teraz trochę powtarzasz? Bo jednak no, dochodzisz do tego wniosku, jak już jesteś dojrzałym człowiekiem. No niektórzy mogą oczywiście wcześniej, ale to, że ktoś starszy ci powie, że zobaczysz, w moim wieku wspomnisz moje słowa, no to jednak musimy do tego momentu dojść.
1: Myślę, że jestem dojrzały na swój wiek i chyba chciałbym te lekcje jak najszybciej wyciągnąć i wdrożyć je w swoje życie. Daleka jeszcze droga przede mną i mamy takich sporo pokus w naszym życiu, ale chyba ten podcast pokazuje mi, że to jest właśnie właściwa droga. Zobaczymy. No spotkamy się za 40 lat, to pogadamy.
0: Jeszcze trochę czasu przed nami, jeszcze pewnie kilka innych podcastów do tego czasu. Oj, tak. Nagrasz. Damian Stefańczyk jest razem z nami i za moment wracamy do rozmowy.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Damian Stefańczyk jest razem z nami. Damian, jeszcze taki kulisy trochę twojej pracy. Jest coś takiego w żargonie jak urabianie gościa przed audycją. To można inaczej to nazwać. Złamanie takich pierwszych lodów, trochę lepsze się poznanie. Ty powiedziałeś, że ten proces u ciebie wygląda, on jest rozciągnięty w czasie, bo przychodzisz do kogoś do domu. Jak wyglądają te przygotowania do samej rozmowy, żeby później ten wywiad był, żeby poszedł tak jak chcesz, żeby ta osoba przed tobą się otworzyła, żeby ciebie znała?
2: Moje pierwsze pytanie, jakie zadaję, to jest, co chce pani przekazać temu światu, no bo są pewne mądrości, które oni mają. Dostaję swoje odpowiedzi i idziemy dalej, czyli tworzy się scenariusz sam. To jest taki trochę żywy organizm. Podczas rozmowy dowiaduję się oczywiście o tej osobie, no i wyciągam takie punkty, które najbardziej mnie interesują, które mogą potencjalnie zainteresować też widza, więc tak to wygląda.
1: No dobrze, to z perspektywy twojego doświadczenia. Kto jest trudniejszym rozmówcą? Starsza osoba, która ma już dygresję i czasami trudno jest ją utrzymać w tych ryzach wywiadu, czy polski celebryta, zepsuty przez branżę? Kto jest trudniejszy?
2: Kurde, tu mnie masz, no. Trudniejszy, no chyba ten polski celebryta, w sensie trudniejszy. No, ja lubię, jak rozmowa mnie stymuluje, jak jest coś nowego. A bardzo często ci polscy celebryci jednak mówią podobne rzeczy na tych wywiadach.
1: Ja tak sobie myślę w kontekście twoich różnych projektów i w zupełności to rozumiem, dlaczego tak dużą przyjemność sprawia ci rozmowa ze starszymi osobami, które nie mają cię na lajki, na wyświetlenia, na clickbait, są szczerzy i prawdziwi, bo jeżeli porozmawiałeś z przedstawicielami do tego polskiej branży showbiz, to tam jest chyba dużo nieszczerości, dużo jest zakłamania. Nie mówię, że to jest zawsze i u każdego, ale no, miałem pewne jakieś takie spotkania czy styczność i to było coś, co jak najdalej chcę od
2: no,
1: tego uciekać.
2: No to jest trochę zderzenie dwóch światów, nie? Szczerości.
1: No ale jednak w tym trochę w tym tkwiłeś, trochę w tym byłeś.
2: Tak i to nie było chyba moje. Mhm. Ale na to swoje trzeba zapracować i jakoś dojść. I jestem też bardzo wdzięczny za ten program, który robiłem. Wydaje mi się, że to właśnie w nich, w tych seniorach jest ta większa głębia. No ale wiadomo, że my nie zawsze chcemy słuchać mądrych i wartościowych rzeczy. Czasami chcemy te odgrzane kotlety i te kontrowersje. Chociaż powiem ci, mówisz o clickbaitie. Oczywiście, że ja z tymi seniorami też robię clickbaity. Szukam fragmentu, który jest najbardziej kontrowersyjny.
1: No tak, ale z drugiej strony cały podcast, no jednak, tak jak sobie rozmawiamy o NPL, ty do tego tak dosyć misyjnie podchodzisz.
2: Tak.
1: Nie jest, wiadomo, że rolka musi się nieść, tak, żeby było głośno o tym podcaście, no ale do tego w dosyć inny sposób podchodzisz niż do rozmów z celebrytami, prawda?
2: Zdecydowanie. Tak.
1: Czy masz w najbliższym czasie już w swojej głowie jakieś inne projekty? Bo tak... Nie musisz mi mówić o tym, co powiedziałeś poza anteną, ja będę milczał, ale czy na razie będziesz skupiał się na seniorach, czy już jakieś inne przedsięwzięcie chodzi ci po głowie?
2: Wiesz, projekt powstał niecały miesiąc temu, więc myślę, że chyba trochę w tym pobędę. Tak szybko tego nie zmienię. Natomiast widzę w sobie bardzo wewnętrzną, dużą potrzebę poznania siebie. Poznania tego, kim tak naprawdę ja jestem, bo jestem twórcą oczywiście, ale jestem też Damianem, który ma swoje jakieś tam marzenia, których niekoniecznie, z którymi niekoniecznie musi się zawsze dzielić. Jakaś taka forma uduchowienia wydaje mi się też jest tutaj gdzieś na horyzoncie, więc bardzo bym chciał się zagłębić w ten świat i poznać siebie, takiego autentycznego.
1: Czy już w jakiś sposób ci się to udało, właśnie przez kontakt z seniorami? Albo czy otworzyła ci się jakaś nowa klapka? Już powiedzieliśmy o tym, żeby skupiać się na tym, jakim jest się człowiekiem i żeby trochę nie myśleć aż tak bardzo o tych wszystkich przedmiotach, bogactwie i tak dalej.

0: Ale czy jakieś takie drobne zmiany już u ciebie nastąpiły? Bo to, o czym wcześniej wspomnieliśmy, no to jest jednak taki poważny statement. To jest w ogóle zmiana mindsetu.
1: Mm-hmm. No zdecydowanie. Ten telefon już jest mniej w zasięgu mojej ręki. Oczywiście cały czas jest moim narzędziem pracy, więc korzystam z niego. Natomiast sama wyprowadzka do Gdyni mi... Wyprowadzenie się z Warszawy było takim chyba krokiem też, że chcę mieszkać bliżej natury, chcę być połączony z morzem, mam pieska i sobie tak spaceruję tym bulwarem, no i nie spaceruję Parkiem Centralnym w Warszawie, który też jest piękny.
0: No to korzystaj z Gdyni w takim razie. Wszystkich słuchaczy zapraszamy też do sprawdzenia twojego podcastu Pokolenia. Damian Stefańczyk był razem z nami. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wielkie dzięki.
1: Cześć.

Już tylko 18 minut pozostało do godziny 16 i już tylko jeden dzień do ostatniego otwartego studia czwórki przed wakacjami. No i skoro wakacje się zbliżają, to już o odpoczynku będziemy rozmawiać i będziemy zastanawiać się nad tym, czy potrafimy odpoczywać. Jak zawsze zachęcamy Was do dyskusji, zapraszamy do komentowania i do dzwonienia do naszego studia. Audycja startuje jutro o godzinie 18. Poprowadzą ją Justyna Dżbik-Kluge, dyrektorka radiowej czwórki, Kuba Jamrozek. Zachęcamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli potraficie się zrelaksować, no to zdradźcie nam swoje sposoby już jutro po godzinie 18, a zapis tej audycji oczywiście znajdziecie później na naszym kanale na YouTubie, youtube.com/czwórka.

0: 10 minut pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu czwórki się pojawił.
1: Dzień dobry, cześć. O, mam 3 mikrofony, pierwszy raz w życiu. Prawdziwa spróbuję, wykorzystam to. Jest. Zadawaj pytania, bo na prawdziwej konferencji są pytania.
0: Co u ciebie w audycji, Kuba, dzisiaj?
1: Dzisiaj będziemy odpowiadać na jedno podstawowe, niezwykle ważne pytanie, które pojawiło się też w naszej sądzie wideo, mianowicie, co jest dla ciebie największym luksusem?
0: Wyspać się.
1: Wyspać się to jeden, to ja dorzucam do tej listy, że jedziesz sobie na przykład zwiedzać jakiś zamek i tam jest taki bardzo drogi sklepik, tobie się bardzo chce pić i szklanka wody kosztuje 15 zł i nie przeżywasz tego pół roku, tylko na przykład miesiąc.
0: I jak smakuje ta woda później?
1: A tak, nawet warto wziąć do domu.
0: Domyślam się, Kuba, że nie raz taką wodę kupiłeś, bo...
1: Niestety nie, kupiłem raz i do dzisiaj wspominam.
0: Błysk wokół się pojawił, wydawał na drogą wodę. Kuba Jamrozek z wami zostawię, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro oczywiście po godzinie 14. Kamil Jasiński, do usłyszenia, na razie.
2: I just got into a relationship. I got a girlfriend for the first time in 24 years. She's beautiful, she's kind, she's caring. Right now, life is turning out pretty damn good. I should've ordered a spritz.

0: sure as hell thinking about her.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu

0: Nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: We just not care. Tak gramy specjalnie dla Was po godzinie 16, chociaż właściwie 16 to dopiero wybiła.
1: Pogoda.
0: Zamknięte szkoły, odwołane pociągi, apele, aby nie podróżować, jeśli to nie jest konieczne, no i puste półki z wentylatorami. W części Wielkiej Brytanii obowiązuje najwyższy czerwony alert z powodu ekstremalnych upałów. Synoptycy ostrzegają, że temperatura może dojść miejscami do 40 stopni.
2: Unikam przebywania w słońcu, siedzę w cieniu drzew. Ja w ogóle nie wyjdę dzisiaj z domu, mam wentylator, piję dużo wody. Jest trudno, a ma być 40 stopni. Na ulicy już nie można oddychać z powodu gorąca.
0: Chociaż to są takie brytyjskie zasady, które spokojnie moglibyśmy przenieść na grunt Polski, bo jutro na przykład u nas temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 29 w centrum do 32 na zachodzie.
1: Autopromocja.
3: Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Czwórka, Polskie Radio.
1: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Czwórka. Polskie Radio.

0: tight. Remember posting a story will only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: To Party of Two, Two Nights in LA, dwie noce w Los Angeles, to faktycznie może być dowód luksusu.
2: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Nieprzypadkowo zresztą o tym mówię, bo kocham serial Rancho, wychowałem się na Dragon Ballu, ale nie było w moim domu świąt, żeby obok Znachora nie pojawił się tam jeszcze jeden film, a właściwie jego dwie części. To był Kogel Mogel i Galimatias, czyli Kogel Mogel 2, tam cytat, który miałem nawet kiedyś na poduszce.
3: Marian, to jest jakby luksusowo.
4: Owszem.
3: Nie, ona na pewno się nie zgodzi.
1: A no właśnie, jednak koniec końców się zgodziła, ale Marian tu jest jakby luksusowo. To hasło przeszło też do naszego codziennego języka i o luksusie chcielibyśmy dzisiaj razem z wami porozmawiać. Bo luksus jeszcze niedawno kojarzył się nam głównie z drogimi samochodami, z wakacjami egzotycznymi, markowymi produktami. Ale dziś coraz częściej mówimy, dla mnie luksusem jest postawienie na siebie. To, że mam czas, żeby iść realizować swoje pasje, albo że nikt nic ode mnie nie chce. A jak to jest u was? Co dla was jest największym luksusem?
5: Taki luksus to jest taki spokój w sobie, bez takiego ciśnienia, lęków, presji.
1: To powiedz, co musi się wydarzyć, żebyś ten spokój miał?
5: Właśnie nie wiem, dążę do tego. Jestem na tym etapie, pewnie mam 45 lat i do tego dążę. Pewnie jak będę miał 50 parę lat, to też do tego będę dążył.
1: To się z pieniędzmi nie łączy?
5: Nie, nie ma szans. Możesz mieć, wiesz, zarabiać średnią krajową, możesz zarabiać 100 tysięcy. Jak masz presję, cały czas jesteś zmęczony i masz problem ze wstaniem z łóżka, bo trzeba znowu, coś trzeba. Mniej więcej to mieć dużo spokoju w sobie.
1: No na przykład dla mnie luksusem jest to, że mogę sobie książkę poczytać. Mogę, a niekoniecznie muszę, bo to jest książka wybrana przeze mnie, a nie taką, którą jakkolwiek muszę potem zajmować się w pracy. Ale luksusem jest też dla mnie to, i to już mówię o rzeczach czysto materialnych, jadę na wycieczkę, wspominałem o tym. Jest bardzo drogi sklepik, gdzie sprzedają wodę i ta woda kosztuje 15 zł i ja sobie tę wodę kupię, bo mi się chce pić i nie przeżywam potem tego przez pół roku, tylko miesiąc, góra. Jak to jest u was? Co dla was jest największym luksusem? 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: No ja tam widzę, że za szybą jest jakby luksusowo. Tam Magda Żelazowska i Alek Zalewski. Ja się chyba do nich dołączę. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
6: This is for all the people that come down tonight. We're gonna do this for you.

0: The Allergies. W czwórce można powiedzieć, że zespół alergików, gdyby tak na polski chcieć przetłumaczyć. I mam wrażenie, że luksusem dla niektórych może być to, że na przykład pyłki ich nie uczulają. No bo przecież ten luksus jest do znalezienia absolutnie wszędzie. Jestem ciekawy, gdzie wy go szukacie.
1: Praca.
0: Praca luksusem?
1: Praca, tak. Powiedział, że właśnie możliwość niepracowania jest największym luksusem. Czyli jakby wykorzystanie czasu wolnego... Nie dla kogoś, tylko dla siebie. I to chyba jest dzisiaj największy
2: luk. Ale praca też dla siebie, nie? W takim ujęciu, że pracujesz dla siebie.
0: Robisz to, co lubisz i robisz to, co lubisz, kiedy chcesz może. Decydujesz
1: tak,
0: trochę.
1: Tak. Albo też tym największym luksusem pewnie jest w ogóle nie odpowiadanie przed kimś, tylko przed samym sobą, że nie ma jakiegoś szefa, coś muszę, gdzieś iść, nie mogę wyjść, teraz z kolegą się spotkać gdzieś na kawkę, tylko muszę siedzieć w biurze, więc to chyba jest taki luksus, że po prostu bycie panem własnego czasu.
0: A wy żyjecie luksusowo?
1: Nie narzekam.
2: Częściowo, tak.
0: Słuchajcie, pogadajmy w czwórce, a dziś gadamy o tym, co jest dla nas największym luksusem. Złapcie za telefon i dajcie znać, jaka jest wasza perspektywa. 226452100. Chodzi tutaj przede wszystkim o pieniądze, a może jednak o coś zupełnie innego.
3: Pogadajmy.
0: Razem z nami natomiast Michał Zaczyński, dziennikarz i autor podcastów. Zwykle mówię dzień dobry, ale dzisiaj mogę powiedzieć buongiorno, ciao.
4: Albo buonasera.
0: Albo buonasera. No, myślę, że to już jest ten moment. Michał jest na tak południu jest. Włoch, gdzie luksusu nie brakuje pewnie.
4: Oj nie, no to jest piękno, wprost spektakularne, ale to jest też tak, że nie tylko luksus wykwintnej architektury czy krajobrazów, ale taki pójście sobie do baru, wypicie espresso za 1 euro, przegryzienie cornetto, poczytanie gazet, bo bardzo dużo się we Włoszech południowych także czyta dzienników i pogawędzenie z barmanem. To ale jest taki luksus codzienny.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, słuchaj, bo zaczynasz od tego, że opowiadasz o takich

0: luksusowych sytuacjach, sytuacjach, w których wcale nie wydajemy zbyt wielu pieniędzy. Bo kawa we Włoszech jest bardzo tania.
1: No tak, korelacja luksusu z wydatkami, ona nie jest jakby wprost proporcjonalna.
0: A czym w ogóle dla ciebie jest luksus? Jak byś go zdefiniował w 2026?
1: Ojej, dla mnie prywatnie to luksusem jest to, że pójdę na plażę, poczytam książkę i jestem na tej plaży sam, bo plaże są szerokie i myślę sobie wtedy, a jest środek tygodnia, a dzisiaj nie pracuję. No tylko, że z drugiej strony nie mam umowy o pracę, więc która dla wielu i w tym dla mnie też de facto byłaby luksusem, więc muszę to odpracować. To tak prywatnie, nie prywatnie, co wychodzi z tych badań, ponieważ ten cały rynek luksusu, dóbr luksusowych jest na tyle dochodowy, w tym są tak gigantyczne pieniądze, wystarczy spojrzeć na listę tam 100 najbogatszych ludzi świata, bardzo wielu z nich z tą branżą jest związanych. Te wszystkie badania pokazują takie powolne, ale konsekwentne i stałe oddalanie się od produktów luksusowych, czyli torebek, tych akcesoriów, mody i tak dalej, można i samochodów, na rzecz doświadczenia, czyli podróży, czyli hoteli, czyli restauracji, czyli spa, wszelakiego odpoczynku i przygód.
0: A z drugiej strony spacerujemy sobie po ulicach polskich miast i nie brakuje ludzi, którzy na swoich t-shirtach mają to wielkie logo teoretycznie fantastycznych firm, żeby pokazać, że to jest luksus i ich życie jest życiem luksusowym.
1: Tak, i kupują te koszulki za 1000, 3000 czy 5000 złotych, a to jest kawałek bawełny. To w ogóle nie jest warte jakby ułamka nawet tej kwoty. I przez to, że to kupują, pojęcie luksusu się mocno zdewaluowało.
0: No tak, ale z drugiej strony, czy jest jakieś jedno pojęcie, jakaś jedna definicja luksusu? Ja zakładam, że ona będzie trochę inna dla każdego.
1: No na pewno, ale jeśli chodzi o dobra materialne, skoro jesteśmy w tej całej branży mody, to nadal będzie tą rzeczą bardzo wysoka jakość, bardzo niska de facto podaż. To, że trzeba się wysilić trochę, żeby daną rzecz zdobyć. Tylko, że no niestety co chwila wybuchają jakieś nowe afery związane z chociażby etyką czy brakiem etyki w produkcji tychże wspaniałych przedmiotów i okazuje się, że nabywamy w dobrej wierze nawet, gdy jesteśmy zamożni, rzecz za, nie wiem, 40 tysięcy złotych. Powiedzmy, się okazuje, że wytworzenie jej nie tylko kosztuje tych złotych 200 na przykład, ale powstało w warunkach absolutnie fatalnych, z wszystkimi możliwymi naruszeniami kodeksów pracy i wszelkich innych. Czy to jest wtedy luksus? No nie. Dlatego też mnóstwo marek jest obecnie na minusie. Te wszystkie nazwiska tych znanych projektantów, te wszystkie domy mody, one mniej lub bardziej są teraz pogrążone i w kryzysie, i w chaosie. Właściwie można by bez końca wymieniać. A to Dolce & Gabbana sprzedają swoje ruchomości w Mediolanie, żeby po prostu nie zatonąć, bo mają tam 500 milionów euro długów. A to fatalne wyniki tam grupy, gdzie jest Gucci, 40% w ogóle pieniędzy wyparowało i zysków. A to mamy Chanel, dobrze, tam otwierają szampana, bo sprzedaż wzrosła o niecałe 2% w zeszłym roku, tylko że ceny podnieśli od 2 do 5, czyli tak naprawdę możliwe, że klientów mieli jeszcze mniej, tylko że po prostu coraz droższe i tak dalej, gdzie, no co chatka to zagadka, ale tam są takie naprawdę bardzo, bardzo nieciekawe te rzeczy, dlatego mnóstwo jest nerwowych właśnie ruchów, mnóstwo zmian kadrowych, mnóstwo konferencji, jak ten luksus ratować, co tutaj zrobić, no a tak naprawdę potrzebna jest praca u podstaw, czyli po prostu jakość, przejrzystość, uczciwość i finalnie ale, nie wiem, piękny produkt, jeśli mówimy tutaj o dobrach materialnych.
0: Nie myślisz, że to, o czym mówisz, to jest efekt tego, albo inaczej, jest powodem tego, że my dzisiaj, kiedy zastanawiamy się nad tym, co jest dla nas luksusem, to mniej niż o pieniądzach mówimy o czasie dla siebie, o czasie dla znajomych, o tym, że możemy iść sobie do włoskiej kawiarni, tam wypić sobie kawy w środku dnia, czy nie?
1: To dobrze o nas, czyli o tych, którzy tak myślą, świadczy, prawda, że nie jesteśmy tak przywiązani do materialnych dóbr. Z drugiej strony, czy to nie jest smutne, że luksusem dla nas jest teraz czas, albo żeby mieć własny kąt, albo żeby mieć jakąś umowę nieśmieciową, albo żeby było trochę ciszy, albo trochę chłodu a propos upałów.
0: To prawda, zgadzam się, ale wiesz, z drugiej strony myślę, że my często rzucamy takie ładne hasła, że my lubimy czas ze sobą i to jest dla nas luksusem. Natomiast jak mamy jechać na wakacje, to jednak pojedziemy na to all inclusive, gdzie jest bardzo dobry hotel, a niekoniecznie będziemy bujać się gdzieś pod namiotem. Ja wiem, że są tacy, którzy powiedzą, że to uwielbiają i dla nich to być może będzie luksus, ale ciekawy jestem, gdyby takie badania przeprowadzić, czym luksus jest dla nas naprawdę, a nie tylko deklaratywnie to jakby to wyszło.

0: To teraz zależy, czy mamy z kim te wakacje, czy te urlopy spędzać, jakie mamy relacje z tymi ludźmi oraz czy generalnie sami ze sobą się nie nudzimy.
1: To też prawda. 226-452100. Pytanie do was, co dla was jest największym luksusem? To jest czas, to są ludzie, czy może jednak to są pieniądze? Jakiś wymarzony samochód albo mieszkanie, które wygląda tak, a nie inaczej. Dajcie znać, złapcie za telefon i przy okazji zachęcam do tego, żeby odpalić nasze media społecznościowe i Facebooka, i TikToka, i Instagram, dlatego że tam pojawiła się sonda wideo. Razem z nami Michał Zaczyński, dziennikarz i autor podcastów.
2: Pogadajmy. 226-452100.
1: To Easy, to z kolei nasza nowość na playliście.
2: Nowość na playliście. Nowość na playliście.

0: To Easy w czwórce, to jest nasza nowość na playliście. Marian, tu jest jakby luksusowo. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo dołączyła do nas Karolina. Halo, halo, cześć Karolina.
1: Cześć Kuba, muszę przyznać, że zaczyna mi dzwonić w krew. Dzwonię do ciebie z trasy, bo już gadaliśmy w poniedziałek o wynajmniej. Zawsze ktoś jakoś spod Sieradza.
0: Słuchaj, no to ja podejrzewam, że my musimy się po prostu umawiać. Kiedy ty będziesz pod Sieradzem, to zawsze do nas dzwoń. Niezależnie jaki temat.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie, chyba tak będę robiła. Ale muszę przyznać, że słuchajcie, w ogóle wasz gość, witam pana. Bardzo fajnie powiedział, że też luksusem jest to, no nie, czy mamy ludzi, z którymi możemy pojechać na urlop. Ja to są ludzie, ale zauważcie, pamiętacie ten moment, kiedy ostatnio byliście przeziębieni i luksusem nagle było wzięcie wdechu jedną albo dwiema dziurkami w nosie? Albo jak mieliście zwichniętą kostkę, to nagle stało się dużym luksusem to, że można było normalnie zrobić krok albo w przerwie kursowej się wyprostować?
0: No to teraz mnie złapałaś, bo przypomniała mi się sytuacja, kiedy miałem nogę w gipsie od pachwiny do kostek i jak mi zdjęli ten gips, to był najszczęśliwszy moment w moim życiu. Faktycznie.
1: Ale to był luksus, no nie? Nawet lepszy niż takie espresso za 1 euro z Cornetto, z którego oczywiście też zazdroszczę gościowi.
0: No Karolina, ale z drugiej strony nie masz czegoś tak, że lubisz czasem postawić na jakieś takie luksusowe, no właśnie, wakacje albo jakieś luksusowe ciuchy, luksusowy samochód.
1: Ojej, nie
0: masz
1: czegoś takiego?
0: No.
1: Nie, akurat nie na luksusowe ciuchy, ale wiesz co, ja mam taką jedną smykałkę, że na przykład dla mnie luksusem byłoby, bo ja jestem straszną lumpiarą, jak w jakimś lumpeksie wyhaczę jakąś taką perełkę, ale wtedy powiem ci szczerze, że większym luksusem jest dla mnie, za jak mały ułamek albo procent tej kwoty udało mi się dorwać, wiesz, dobry jakościowo ciuch.
0: Czyli dobry jakościowo, a niekoniecznie z tym wielkim logo gdzieś na środku.
1: Nie, to może też być przecież rzecz markowa. Ostatnio udało mi się wyhaczyć bardzo fajną kurtkę zimową do swojego konkubenta, bardzo znanego tutaj, bardzo znanej marki, ale słuchajcie, to parę dyszek, więc to był luksus.
0: Słuchaj, to teraz jak będziesz spod Sieradza do nas dzwonić, to ja będę zawsze mówił, że dzwoni do nas Karolina, znana lumpiara. Rozumiem, że nie będzie ci to przeszkadzać. Aha.
1: Nie, w żaden sposób bardzo to lubię i bardzo lubię takie rzeczy, wiesz, second handów i taki recycling rzeczy, więc to jest bardzo fajne, szczególnie, że te rzeczy designerskie.

0: rzeczywiście musimy przyznać, że czasami potrafią być naprawdę dobre jakościowo niż te rzeczy z takiego fast fashion, no nie? Chociażby ta bawełna na zwykłej koszulce.
1: A ty w ogóle masz jakiś sposób, żeby wygrzebać coś takiego? To znaczy, nie wiem, to jest takie koczowanie pod lumpem o 7 rano w środę,
0: nie,
1: czy nie?
0: Nie, musisz, wiesz co, to jest tak samo jak z tymi najęcami w poniedziałek. Trzeba mieć farta.
1: No to ty się urodziłeś pod szczęśliwą gwiazdą, biorąc pod uwagę to, o czym
0: tylko
1: mówisz.
0: Tylko w tych dwóch tematach.
1: Okej, okay. ale jesteśmy umówieni na kolejne telefony. Trzymaj się, Karolino, szerokości.
0: Dzięki, cześć.
1: Pozdrów wszystkich w Sieradzu. 226452100. Co jest dla was największym luksusem? Nasz gość, którego wywołała Karolina, to oczywiście Michał Zaczyński, dziennikarz i autor podcastów, ale razem z nami również Grzegorz. Grzegorzu, czy my się słyszymy?
2: Słyszę cię doskonale, jest ze mną mój syn, który nazywa się...
3: Piotruś!
1: Cześć, Piotruś! Piotruś występował też w słynnym Koglu Moglu i Galimatiasie, był małym chłopcem i on akurat nie mówił, Marian tu jest jakby luksusowa, ale to wszystko, jak się okazuje, dzisiaj się łączy. Panowie, czy wy żyjecie luksusowym życiem?
2: Wiesz co, powiem tak, byłem teraz sobie parę dni na urlopie i napatrzyłem się na luksusowe jachty w Grecji i napatrzyłem się na luksus taki, który jest po prostu niewyobrażalny, jeżeli chodzi o majętność, ale kiedy usłyszałem zajawkę twojej audycji, to sobie pomyślałem, że mój luksusowy czas, który właśnie spędzam, jest taki, że każdego dnia mogę Piotrka odebrać ze szkoły i możemy sobie potem pojechać na piłkę i nie muszę się nigdzie spieszyć.
3: Właśnie dzisiaj.
2: I wiesz co, to jest taki fajny luksus dla mnie, że wtedy naprawdę nie muszę patrzeć na telefon, na swoją pracę, na to, co się dzieje, jakby wszystko jest mniej lub bardziej ogarnięte, no i sobie możemy do wieczora kopać piłę na bramkę i to jest coś, co jest dla mnie taką, no czymś takim przywilejem, z którego nigdy nie chciałbym rezygnować.
1: To ładne. Grzegorz, możesz mnie zaadoptować. Ja się piszę, ja się piszę. Piotruś, a powiedz, Piotruś, powiedz, czym dla ciebie jest luksus? Jak rozumiesz to słowo? Takie hasło luksus. Co to znaczy?
2: Jak coś jest luksusowe, to jest jakie, Piotrek?
3: Po prostu fajnie i...
2: I bogato, czy nie? Nie
3: musisz. Bogato.
1: Bogato jednak. To co masz takiego luksusowego w domu? Opowiadaj. Tata zamyka uszy, a Piotruś teraz zdradza wszystko, co ma w chałupie.
2: Co jest najbardziej luksusowego?
3: Że oglądam telewizję i się luksusuję.
1: No, to faktycznie. O tej adopcji to my musimy jeszcze porozmawiać. Chętnie się do was wproszę.
3: Czasami gram w niedzielę albo we wtorki w gry na konsolę, a mogę grać tylko w poniedziałki.
2: A, no to jest luksus, że 3 dni w tygodniu zamiast jednego są, to prawda. Tak, no
1: ale,
2: tak.
1: Ale patrzcie, jaki to jest luksus. Nie musicie za niego płacić, wystarczy, że tato pozwoli.
2: No.
3: A moja babcia jest taka, że... Ogólnie ona mi wszystko kupuje za swoje pieniądze.
2: O, to już luksus jak dla małego człowieka, to prawda.
1: Czyli twoja babcia, można powiedzieć, że jest luksusowa. Żyje luksusowym życiem albo pozwala tym życiem luksusowym żyć tobie, Piotruś. Bardzo
3: zawsze mi daje w domu i zawsze mi daje w domu niespodzianki.
2: No tak,
1: ja też miałem taką babcię. Też miałem taką babcię. Babcie w ogóle są najlepszymi dealerami pieniędzy. To znaczy one potrafią tak dać w łapę, że nikt nie zauważy. Nie wiem, czy ty to też widzisz, Piotruś.
2: I w ogóle, wiesz, to z naszej perspektywy i mojej, i małego... Powiedz, Piotruś, proszę.
3: Jeszcze ja mam taką panią blisko... Ja mam jeszcze taką panią blisko mojej babci domu i ona mi zawsze proponuje, żebym coś kupił. Ja to kupuję nawet. No to ona jest ekstra miła, bo mi pomogła zdjąć picie.
2: A widzisz, i babcia płaci. A w ogóle jeszcze zamykając trochę nawiasem to, co mówi mały, to luksusem też myślę, że dla dużej części moich rówieśników, którzy są rodzicami, to jest w ogóle obecność babci i dziadka w życiu, jak są blisko, wiesz? Pod każdym względem chyba.
1: No, to myślę, że dobre podsumowanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że życzenia padły wczoraj z okazji Dnia Ojca. Chociaż u was to chyba Dzień Ojca właściwie codziennie, bo spędzacie czas razem. Panowie, wszystkiego dobrego, szerokości. Słyszę, że w trasie Grzegorz i Piotruś, znana czwórkowa ekipa.
2: Trzymajcie się.
1: Pozdrowienia.
3: Siemanko.
1: Co jest dla was największym luksusem? 226452100.
4: Pogadajmy.
1: Razem z nami, choć we Włoszech, Michał Zaczyński, dziennikarz i autor podcastów. Michale, no kilka różnych definicji luksusu się pojawiło w tych telefonach. Nie wiem, czy się zgodzisz.
5: Zgodzę się. No, znam takie osoby, które mówią, że największym luksusem jest nieposiadanie aplikacji randkowych w telefonie i po prostu bycie w związku udanym. Że to jest jakby szczyt luksusu. Nie musieć przechodzić przez ten znój i trud tych wszystkich, nie wiem, randek, tych spotkań,

0: tych wymiany, tych wiadomości i tak dalej.
1: Ty pracujesz też i od lat pracujesz z ludźmi, którzy zajmują się modą, zajmują się kulturą, to są gwiazdy. Myślisz, że gdybyśmy wśród gwiazd zrobili taką sondę, co jest dla ciebie największym luksusem, to by szczerze odpowiedziały, że chodzi o pieniądze, czy jednak by właśnie odeszły w tę stronę, o której już zaczęliśmy dzisiaj rozmawiać, że to niekoniecznie o kasę i jakieś markowe ciuchy chodzi?
0: No to zależy, czy mają podpisane kontrakty z tymi wszystkimi markami i po prostu muszą tak mówić, tak? I podpisywać te wszystkie współprace w ten sposób. Ale myślę, że nie, że generalnie każdy człowiek, nie wiem, jakieś miary myślący, przepraszam, wie, że tak naprawdę w życiu chodzi o to, żeby mieć, kurczę, czas i żeby mieć dobrych ludzi wokół i żeby... Bo na przykład w przypadku ważna też jest bardzo cisza, o co jest niezwykle trudno w wielkich miastach, na przykład takich jak Warszawa chociażby, prawda? I żeby była ta przestrzeń. No to są jakieś takie fundamenty. I dopiero gdy mamy zaspokojone takie fundamenty, możemy wtedy myśleć właśnie o jakichś, nie wiem, łódkach, o jakichś plażach, o jakichś ładnych ubraniach, butach, nie wiem, okularach, biżuterii.
1: Słuchaj, a mnie się zawsze wydawało, że jest zupełnie odwrotnie. To znaczy my musimy mieć zapewnione takie podstawowe rzeczy do naszego życia, żeby o kasę się nie martwić i wtedy możemy iść do radia i opowiadać, że luksusem jest dla mnie pojechanie sobie z przyjaciółmi na wyjazd. Bo nie musimy się martwić tym, że mamy związać koniec z końcem na co dzień, od 1 do 31 dnia miesiąca.
0: No tak właśnie, to jest ten czas, no bo luksusem jest to, co tak naprawdę najtrudniej kupić, albo to, czego de facto kupić nie można. No nie kupimy, nie przywrócimy też życia naszych bliskich, prawda? Czy ojców.
1: A za kilka minut zadam Michałowi Zaczyńskiemu jedno podstawowe pytanie. Jakie było najbardziej luksusowe miejsce, w którym był? Czy faktycznie to był ten bar, gdzie mógł wypić kawę za 1 euro gdzieś na południu Włoch, czy może chodzi o zupełnie inną miejscówkę? Ale pytanie do was brzmi, co jest dla was największym luksusem? Dajcie znać, złapcie za telefon 226452100, ale podejrzewam, że ten numer telefonu to wy znacie.
2: Daj znać, co o tym myślisz.
1: Faustyna Maciejczuk, Kuba Karaś. Ciekawy jestem, co oni by powiedzieli, gdybym ich o luksus spytał, ale zanim powiedzą, to na pewno zaśpiewają. 226452100.

0: 26452100. Co jest dla was największym luksusem? To jest takie pytanie, z którym zmierzy się już teraz Tomek z Białegostoku. Halo, halo, cześć Tomku.
1: Halo, halo Kubo, witam serdecznie.
0: Ciekawy jestem, jak wygląda twoje luksusowe życie, o ile takie prowadzisz.
1: To mam czas. Pomimo, że pracuję zawodowo, cały czas czynnie pracuję. Ale z tego Białegostoku wspominałem, jak mówiłem, że jeżdżę 60 km do Hajnówki, do CZP, pracuję jako asystent zdrowienia. Wyobraź sobie, miałem różne prace w życiu, ale ten czas, który teraz mam, godzinę jadąc do pracy, godzinę wracając z pracy, to jest mój niesamowity luksus.
0: Że masz taki czas dla siebie.
1: Dokładnie. I to uważasz, że to jest dla mnie teraz obecny luksus też.
0: Czyli jednak nie pieniądze, nie marzenia o jakimś wypasionym aucie, o domu za granicą, tylko czas.
1: Miałem złotą upadki w życiu i naprawdę, to ja nie jestem finansowy, pieniądze są potrzebne do życia, no jak ja to mówię, miłości do ludowców nie może.
0: To prawda, ale u ciebie ta definicja też luksusu się zmieniała? To znaczy kiedyś jako coś luksusowego traktowałeś, no nie wiem, właśnie auta i te sprawy, a teraz jest inaczej czas?
1: Pieniądzem. W końcu upadło moje zdrowie psychiczne, całe życie, można powiedzieć, się przewartościowało i teraz jestem tym asystentem, jestem zadowolony, pomagam mu w zrobieniu i to jest świetne. No i ten czas, który mam do pracy, jest naprawdę moim.
0: A no właśnie, bo Tomek dzwoni do nas nie po raz pierwszy i zajmuje się bardzo ciekawą rzeczą, jest asystentem zdrowienia, jest takim ekspertem przez doświadczenie, więc dzieli się z ludźmi, którzy mają kryzys psychiczny, też własnymi doświadczeniami, więc to jest misja absolutnie super. Cieszę się, że znalazłeś ten czas dla siebie nawet w drodze z i do pracy. Jak jesteś w trasie, numer znasz, zawsze możesz dzwonić, Tomku.
1: Świetnie, dzięki serdecznie, pozdrawiam całą redakcję, dzięki.
0: 226452100. O czym dzisiaj rozmawiamy? No o luksusie, który można definiować na rozmaite sposoby. Czym dla was jest luksus? Co dla was jest największym luksusem? Pomyślcie o swoim życiu, no i dajcie znać. 226452100.
2: Pogadajmy.
0: Razem z nami Michał Zaczyński, dziennikarz, autor podcastów. Łączymy się z południem Włoch. Michale, gdybym zadał ci to pytanie 10-15 lat temu, co jest dla ciebie największym luksusem, to myślisz, że odpowiedziałbyś mi inaczej niż dziś?
3: Tak.
0: A co byś wtedy powiedział?
3: Muszę teraz powiedzieć coś, co może podnieść ciśnienie wielu słuchaczom. 10-15 lat temu nie było pandemii. A to pandemia sprawiła, że uświadomiłem sobie, czym jest największy luksus. A we Włoszech ona przebiegała inaczej niż w Polsce, te wszystkie lockdowny. To znaczy w Polsce były zamknięte restauracje, był zamknięty sklep, ale można było wsiąść pociąg i jechać, prawda, z Krosna do Szczecina i z powrotem. We Włoszech z kolei miasta były zamykane, regiony były zamykane, trzeba było siedzieć w swojej gminie, czy w swoim osiedlu niemalże i nie można było wychodzić, ale okazjonalnie czynne były bary, czynne były sklepy i tak dalej. Raz na jakiś czas kraj się otwierał, na przykład przed świętami, i wtedy można było podróżować. I wtedy widziałem Fontanę di Trevi sam, będąc jedynym na tym placu. Wtedy byłem prawie sam na schodach hiszpańskich. Byłem w Wenecji jeszcze przed końcem lockdownu, gdzie na placu Świętego Marka było kompletnie cicho i pusto. No bo była też godzina policyjna, chyba 22. Te wszystkie gondole, ta cała biennale, gdzie chodziłem, bo były już biennale, to było biennale architektoniczne. Wystawy oglądałem często, będąc w pawilonie jedyną osobą. To jest luksus tak oszałamiający. Oczywiście on miał swoją cenę, bardzo ponurą dla wielu, ale mamy też świadomość, że zapewne szybko taka okazja się nie trafi.
0: Ale to rozumiem.
3: Czyli luksusem też jest posiadanie czegoś dla siebie, nie de facto nie dzielenie się z innymi. To są rzeczy zupełnie wyjątkowe. To jest, moim zdaniem, takie zupełnie doświadczenie, nie wiem, nawet nie pokoleniowe, tylko się może raz na zdarzyć.
0: No ja nie wiem, komu się zdarzy następnym razem być samemu na placu Świętego Marka w Wenecji. No, faktycznie to się nie zdarza. To jest miasto po prostu zalane przez turystów.
3: No właśnie. I to jest właśnie ten luksus, prawda?
0: Ale patrz, wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem się dowiedzieć, jakie było najbardziej luksusowe miejsce, w którym byłeś. To ja rozumiem, że to może być plac Świętego Marka, to może być Rzym, to może być Fontana di Trevi, ale nie rzucisz hasłem, że to był jakiś jacht, na którym byłeś w 2012 i on był taki bardzo drogi, tam były takie złocenia i w ogóle podawali napoje i byli ludzie, którzy wkładali ci winogrona do ust.

0: Znaczy, z racji z mojego zawodu, od ponad 20 lat jestem dziennikarzem, który pisze o tej tematyce z takiego stylu życia, no to Jezu, no było się i w tych hotelach pięciogwiazdkowych, nie wiem, od Tokio po Los Angeles. I bywałem w tych restauracjach z gwiazdkami Michelin i na jakichś wyjątkowych pokazach mody, na jachtach i tak dalej. Nie powiem, że to jest jakieś, nie wiem, nudne, już mi głowa tego szampana bolała. Nie, bez przesady, to jest bardzo przyjemne, tylko że... wszędzie są ludzie, jest bardzo dużo wszędzie ludzi w takich sytuacjach, a jak miło po prostu być samemu i mieć ten spokój i ciszę.
1: A myślisz, że media społecznościowe dzisiaj trochę zmieniły też nasze podejście do luksusu? Tak jak my ten luksus widzimy?
0: Zmieniły. Zmieniły, bo on się tak jakby zbanalizował mocno, bo influencerki i influencerzy o bardzo miernej, czy marnej, żadnej reputacji, prawda, tymi dobrami epatują nas i otaczają się, bo wszystko zostało już takie spłycone, to, że wszędzie jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Kiedyś klasyczną przecież definicją luksusu było to, że jest to bardzo ograniczone ilościowo, a teraz i że trudno to zdobyć i że to jest naprawdę ograniczona liczba, czy czegokolwiek, tak? Natomiast w momencie, kiedy to można kupić wszędzie, że jest to wszystko jest w internecie, że cały świat, nie wiem, w tym chodzi i to ma, to się właśnie tak przestało tak przyciągać po prostu klientów, no. I jeszcze wychodzą inne historie po drodze, na przykład to, jak mało tych rzeczy ma charakter inwestycyjny. Przez ostatnie 10 lat, to a propos tej pani słuchaczki spod Sierradza, tak? Tej lumpiary, która wyszukuje ładne rzeczy. Przez ostatnie 10 lat bardzo dużo mówiono, moja branża mówiła o tym, że kupno jakiejś drogiej torebki, butów i tak dalej, to jest super inwestycja, potem zawsze można sobie to odsprzedać jeszcze z zyskiem. Nieprawda, poza jedną, dwoma markami, gdzie są jakieś wyjątkowe, to muszą być też jeszcze egzemplarze, czy limitowana edycja. Wszystko, co się kupuje, jest trochę jak wyjazd nowym samochodem z salonu. Od razu na przekroczenie tego progu, od razu się traci połowę wartości, jak nie wiem.
1: Bo wiesz, z tymi torebkami i zegarkami jest tak, że w psychologii ktoś powie, że to jest mechanizm racjonalizacji. Kto z nas tak nie robił? Nie racjonalizował swoich nieracjonalnych zachowań. Tak po prostu jest. No ja tu widzę dwie rzeczy, że mówimy o luksusie jako o czasie na przykład, a nie o pieniądzach. Z jednej strony, że my się bogacimy jako społeczeństwo i to jest super, a z drugiej, skoro zaczęliśmy już rozmawiać o social mediach i influencerach, to może oni nam tak obrzydzili te wszystkie zegarki, torebki, że nawet przestaliśmy o tym marzyć, pomimo tego, że nas nie stać i nie traktujemy tego jako luksusu, tylko właśnie idziemy w stronę bycia z przyjaciółmi, wyjeżdżania gdzieś daleko, bo mamy czas i mamy taką możliwość, żeby spędzić wakacje z kimś bliskim.
0: Znaczy, jeszcze umówmy się, taka prawda jest, nas nie stać na ten luksus. Możemy sobie pooglądać te drogie torebki, te zegarki, poczytać o tych markach, pooglądać te pokazy, nie wiem, te wszystkie jakieś premiery najnowszych samochodów sportowych. Ile zarabiamy w Polsce średnio? No to jak sobie kupimy, nie wiem, z oszczędności jakąś szminkę czy okulary znanej marki, to jest właściwie wszystko dla większości z nas.
1: No, takiego...
0: jest łatwo nam jest powiedzieć, że nie idziemy w luksus, wybieramy czas i rodzinę, prawda, i nie wiem, i ognisko nad jeziorem, ale no trochę nie mamy też w sumie wyjścia.
1: Ale gdzieś w nas chyba takie pragnienie tego luksusu cały czas jest, bo ja pamiętam niedawno swoją drogą z kolegą jednym, byłem w Mediolanie i on kupił tam slipy, bo mu dziewczyna powiedziała, że ma kupić jakieś ubranie w Mediolanie i on przez cały dzień paradował z taką torebką luksusowej marki z tymi slipami. No ciekawe to było doświadczenie. Takie pragnienie, żeby coś mieć stamtąd, gdzie jest stolica mody, gdzie jest luksus, gdzie jest high fashion.
0: A nie, no to zawsze jest przyjemnie. Zawsze jest przyjemnie kupić sobie coś ładnego, przecież to broń Boże. Natomiast Włochy po prostu są takim krajem, że właściwie luksus jest na wyciągnięcie ręki, ponieważ wszędzie właściwie jest tak przyjemnie, pięknie, inspirująco, że jakby się no nie myśli o tych produktach, chociaż naturalnie ten kraj wytwarza, przeczytałem w zeszłym tygodniu, 70% dóbr luksusowych świata.
1: Michale, to na
0: koniec... Same jedne Włochy.
1: To na koniec najtrudniejsze pytanie. Najlepsza miejscówka w Puli, na południu Włoch, to...
0: Ojej, a to dlaczego takie się wylosowało? Nie wiem, cała Puglia jest świetna. Ja bym bardzo polecał moje Lecce, polecałbym Gallipoli, w którym mieszkałem 4 lata, bo są tam bajeczne plaże, ale poza sezonem, ponieważ jest bardzo dużo ludzi, no właśnie, i jest bardzo gorąco i jest bardzo drogo, ale tak w październiku to co

0: Przepraszam, tutaj jest bajecznie. I jeszcze jest, och, ktoś się nazywa Santa Cesaria di Terme i to wygląda jak taka, taka bombonierka na skalę no, właściwie, zupełnie nierzeczywiste. Zdecydowanie polecam.
1: No jest tam jeszcze Polignano Amare, poprawnie, jeśli się mylę. Przepiękne miejsce.
0: Tam w ogóle nie... ale tam w ogóle nie ma de facto piaszczystych plaży. Protip jest taki. Chcecie, drodzy państwo, spędzić cudowne wakacje, czy cudowną jesień tak naprawdę, nad ciepłym morzem turkusowym. Jedźcie nie nad Adriatyk, tylko nad Morze Jońskie, czyli na tę drugą stronę. I tam też słońce będzie zachodziło właśnie w morze, więc będziecie mieli dodatkowo ładne zdjęcia na tle tych pomarańczowych drinków, które wszyscy tutaj uwielbiają, bo bardzo pasują do koloru opalenizny i do błękitu fal.
1: A w każdym razie Michał zaprasza do siebie. Michał Zaczyński, tak dziennikarz jest. I autor podcastów, był gościem Pogadajmy w Czwórce. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy serdecznie Włochy i tych wszystkich, którzy słuchają nas na całym świecie. W Sieradzu również. Co jest dla was największym luksusem? 226452100. Czekam na telefony dziś do godziny 18.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Confidence Man i właśnie za sprawą tego elektropopowego zespołu przenieśliśmy się do Australii, bo tam ta grupa powstała. Zresztą możliwość wyjazdu do Australii moim zdaniem jest pewnego rodzaju luksusem.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A my dzisiaj to hasło rozkładamy na czynniki pierwsze. Co dla was jest największym luksusem? Czekamy na telefony 226452100.
2: Nie, no, pierwsze pomyślałem o Audi.
3: O Audi?
2: Tak.
3: Czyli samochód dobry.
2: No, fajny Audi, chyba to jest luksus.
4: W sumie spędzanie czasu z przyjaciółmi, możliwość właśnie wzięcia długiego urlopu i spędzania tego czasu ze znajomymi, z rodziną.
3: Nic o pieniądzach nie mówisz, zupełnie.
4: Myślę, że to nie jest aż... Znaczy, jest ważne, ale generalnie nie jest dla mnie aż tak ważne. Myślę, że ten czas na pewno jest dla mnie ważniejszy niż jakiekolwiek pieniądze.
3: Czyli ludzie, to luksus.
4: Tak.
0: Próbuję ograniczyć to moje dopytywanie o pieniądze, bo wyjdzie zaraz, że jestem jakimś sienuszem biznesu, ale zadam

0: To pytanie raz jeszcze, co jest dla was największym luksusem? I teraz już o pieniądzach przez moment przynajmniej nie myślmy. Pomyślmy o tym, co mamy na co dzień, co doceniamy, a byłoby dla nas trudno, gdybyśmy tego nie mieli. Może w ten sposób. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Co może być taką rzeczą? No taką rzeczą na przykład może być muzyka. Chociażby taka muzyka, jaką serwujemy wam w czwórce. Ten kawałek należy do Dylema, a jego tytuł to Świat. Posłuchajcie sami.

ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania.

0: Pogoda.
1: Straż Pożarna ostrzega przed upałem. W ciągu najbliższych dni temperatura w kraju przekroczy 30 stopni, a na przełomie tygodni termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, apeluje, by w czasie największego nasłonecznienia starać się znaleźć zacienione miejsce.
2: Apelujemy o zachowanie ostrożności, unikanie przebywania długo na dworze, szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej operowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia. Pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu i starajmy się unikać nasłonecznionych miejsc.
1: Jutro będzie ciepło, choć nie będzie tragicznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 29 w centrum, do 32 na zachodzie.
0: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
3: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
0: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
3: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
4: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
3: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
0: i Bartek Czarkowski.
3: U nas spotkasz jutro, już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Marian, tu jest jakby luksusowo i to jest hasło przewodnie naszego dzisiejszego spotkania. Jest środa, 24 czerwca.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: W czwórce bierzemy dziś na tapet luksus, dlatego że z luksusem jest tak, że on niedawno kojarzył się nam jeszcze z drogimi samochodami, z egzotycznymi wakacjami, markowymi produktami, ale minęło trochę czasu i nagle się okazuje, że pytamy ludzi o to, czym jest luksus dla nich. Oni mówią, że to jest czas dla siebie, że to jest spokojny sen, że to jest zdrowie, że to jest brak stresu, możliwość wyłączenia telefonu na kilka godzin. No trochę się pozmieniało, chociaż ja uważam, że jeśli ktoś dzisiaj traktuje luksus jako możliwość wyjazdu na wczasy all inclusive, albo to, że ma dobry samochód, to też jest spoko. Jak to jest u was? Co dziś dla was jest największym luksusem?
2: Spokój, no cisza i jak można sobie usiąść i poczytać książkę. To.
0: Czyli żeby się wszyscy odczepili.
2: Dokładnie tak.
0: Co jest dla ciebie największym luksusem w
3: największym
0: życiu?
3: Luksusem, do którego na przykład dążę, taki luksus, to jest taki spokój w sobie. Bez takiego ciśnienia, lęków, presji. I to czasami, jak uda mi się to osiągnąć jakimś... Czasem, jak tam taki czuję taki spokój, to uważam, że to jest największy luksus, jaki można mieć, bo żadne pieniądze tego nie zmienią.
0: To powiedz, co musi się wydarzyć, żebyś ten spokój miał?
3: Właśnie nie wiem, dążę do tego. Jestem na tym etapie, pewnie mam 45 lat i do tego dążę. Pewnie, jak będę miał 50 parę lat, to też do tego będę dążył. I właśnie do tego dążę cały czas.
0: Karolina dzisiaj zadzwoniła i zwróciła uwagę na ciekawą rzecz. To znaczy, zachęciła nas do tego, żebyśmy wyobrazili sobie sytuację, w której mamy zatkany nos, bo mamy katar. I nagle ten katar znika. I czy to, że nie możemy, możemy oddychać przez dwie dziurki w nosie, nie jest luksusem? No jest. Ja rzuciłem hasło, że jak mi zdjęli gips, który miałem od pachwiny do kostek, to też się okazało, że posiadanie nogi, która jeszcze funkcjonuje, jest pewnego rodzaju luksusem. Ale to jest słowo, które możemy odmieniać przez absolutnie wszystkie przypadki, dlatego dziś pytam was o to, co dla was jest luksusowe. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Magda, Alek, Kuba, jesteśmy z wami do godziny 18:00.

0: Tu na ficie Georgia Smith, a to oczywiście AJ Tracy. Ma 32 lata, urodził się w Londynie, 1,88 m, więc kawał chłopa. Numeru buta nie znam, ale zakładam, że jego buty mają metkę z napisem luksus. I o ten luksus dziś was pytam. Co jest dla was największym luksusem w życiu? 226452100. Pytam o rzeczy materialne, ale też te pozamaterialne.
1: Największym luksusem? Chyba możliwość posiadania czasu wolnego i odpoczynku. Wydaje mi się, że to nasze pokolenie młodsze wyróżnia szczególnie się tym, że doceniamy fakt posiadania czasu wolnego, że nasze poprzednie pokolenie było bardzo nastawione na to, żeby się dorobić, żeby bardzo dużo pracować, a dla mnie największym luksusem jest fakt posiadania czasu wolnego.
0: I żyjesz luksusowo w takim razie?
1: Staram się.
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Pytanie do was. Co jest dla was największym luksusem? Właśnie o tym rozmawiamy dziś w Pogadajmy w czwórce. Dziś do godziny 18:00. Łapcie za telefon i dajcie znać. 226452100. A razem z nami Kamila Drężek, która jest psycholożką, jest psychoterapeutką, i Łukasz Drężek, który jest specjalistą terapii uzależnień i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, a wspólnie tworzą warsztaty herbaciano-medytacyjne Łyk Ciszy. Kamilo, Łukaszu, dzień dobry, cześć.
3: Cześć.
1: Cześć.
0: Czy wy żyjecie luksusowo? Kamila.
3: To pewnie zależy, jak ten luksus zdefiniujemy, ale myśląc o takim luksusie, jaki sobie sprawiamy z Łukaszem, jeżeli chodzi o ciszę, spokój i posiadanie jakiejś takiej wewnętrznej, luksusowej przestrzeni, może trochę wolnej od natłoku myśli, to można powiedzieć, że tak.
0: Ale czekaj, jeszcze w twojej wypowiedzi nie pojawiły się ani razu pieniądze.
3: Pytanie właśnie pewnie, jak ten luksus zdefiniujemy. Czy to luksusowo to musi oznaczać na bogato, czy luksusowo to znaczy na przykład coś takiego, czego rzadko doświadczamy, coś, co jest wyjątkowe i być może niekoniecznie związane z pieniędzmi.
0: Łukaszu, a ty żyjesz luksusowo, czy nie?
4: Ja się zastanawiam w ogóle, do jakiego luksusu dążę w życiu. To chyba łatwiej będzie mi na takie pytanie odpowiedzieć. I właściwie to, czego ja szukam jako takiego luksusu w życiu i czego chciałbym doświadczać jeszcze więcej, no to jest taki po prostu wewnętrzny spokój, że ja wiem, co robię, wiem, po co robię, ale też to, że potrafię sobie dawać takie momenty, w których nic konkretnego nie robię, albo robię coś przyjemnego, w picie herbaty, w ciszy, kiedy sobie daję jakąś godzinkę na takie siedzenie i tylko na przykład to robienie. I dla mnie to jest taki luksus, do którego dążę.
0: Tylko nie wiem, czy się zgodzicie, że nie uciekniemy do końca od tematu pieniędzy, bo właśnie ten luksus, który sprowadza się do ciszy, do odpoczynku, on jest możliwy wtedy, kiedy mamy też takie zabezpieczenie finansowe. To znaczy mamy jakiś taki spokój, że nie musimy się martwić o wszystko dookoła nas, o to, czy starczy nam do pierwszego, tylko możemy szukać luksusu w czymś innym niż te dobre materialne. Kamilo.
3: Można tak na to spojrzeć, ale też wiesz, wyobrażam sobie taką sytuację, że możemy mieć niewiele jakoś dóbr materialnych, a jednocześnie dążyć do takiego luksusu, który polega na jakimś spokoju umysłu i wewnętrznym wyciszeniu, który paradoksalnie nie zawsze towarzyszy osobom, które są wysoko usytuowane i na przykład mają dużo pieniędzy, ale w związku z tym też jakoś dużo takich operacji myślowych, które ciągle wykonują. Więc tutaj bym się zastanawiała, czy to rzeczywiście musi się wiązać z pieniędzmi.
0: Łukasz, jak to jest? Kasa się liczy, czy nie?
4: Wiesz, to jak tak teraz mówisz, to mi przychodzi do głowy takie zdanie, które się przypisuje Buddzie, że oczekiwania są źródłem wszelkiego cierpienia. I jeżeli oczekuję tego, że właśnie, że będę miał super samochód, super mieszkanie i nie wiem, najdroższe ciuchy i tego nie będę miał, no to rzeczywiście nie będę doświadczał tego luksusu, ale jeżeli nie mam takich oczekiwań, no to nie wiem, czy tak musi być. No myślę, że jakieś bezpieczeństwo finansowe to jest coś, co jest mi potrzebne do tego, żeby czuć luksus.
0: A ty się musiałeś tego nauczyć, takiego podejścia,

0: je miałeś od samego początku. Bo jednak jest część ludzi, która będzie uważać, że tym luksusem będą na przykład pieniądze, faktycznie.
1: Zastanawiam się. No różne chyba miałem okresy w życiu. Ja po prostu potrzebowałem różnych rzeczy doświadczyć, żeby zobaczyć w ogóle, co jest takie ważne, a co nie jest najważniejsze.
0: Co jest dla was największym luksusem? Dzisiaj można powiedzieć absolutnie wszystko. 226452100 to jest nasz numer telefonu.

0: Ten kawałek to In My Dreams. Ja zakładam, że w niektórych marzeniach, w niektórych głowach jest takie myślenie o luksusie. Pytanie tylko, jak my ten luksus definiujemy. No właśnie, bo kiedyś chodziło o samochód, o dobre mieszkanie, o to, żeby zarabiać sporo. A dzisiaj może chodzić o zupełnie inne rzeczy. O to, żeby mieć czas dla innych ludzi, o to, żeby sobie wyjechać wtedy, kiedy chcemy na wakacje. Po prostu trochę nam się zmieniły wartości. 226452100. Jak to wygląda u was? Czym dla was jest luksus?
1: Największym luksusem? Może spokój. To jest największym luksusem.

0: To są w dzisiejszych czasach.
1: Czyli nie pieniądze?
0: Nie, no z pieniędzmi też idzie spokój.
1: A dla ciebie największy luksus to?
2: No chyba dostęp do wszystkich rzeczy, które mam, że mam gdzie spać, mam co jeść i wydaje mi się, że to jest luksus.
1: To już jest luksus?
2: No tak, no bo większość ludzi tego nie ma.
1: Żyjesz luksusowo?
2: No, wydaje mi się, że tak.
1: 226452100. Halo, halo, cześć Darku. Arku,
3: halo, halo.
1: Arku, zmieniłem ci imię. Masz na drugie chociaż Darek?
3: Wojtek, ale
1: też
3: Darek,
1: ładnie. Też ładnie.
3: To
1: też
3: taki
1: ładnie.
3: Arek z dodatkiem D na przykład.
1: Arku, powiedz, czy twoje życie jest luksusowe?
3: Myślę, że jest, ale myślę, że to jest też najtrudniejszy luksus. Bo ja uważam, że luksusem są podróże. Najbardziej wzbogacają życie, najbardziej budują najwięcej wspomnień, najwięcej relacji, najbardziej rozszerzają horyzonty wiedzy o świecie, o ludziach. Dlatego luksusem jest podróżowanie. Ja myślę, że w moich czasach młodości to było utrudnione, bo jestem z czasów z lat 80., 70., więc wtedy to było w ogóle niemożliwe. Teraz jest to możliwe, ale w poukładanym świecie znaleźć na to czas. Zresztą jak przejrzy się teraz oferty wakacyjnych podróży, to same ceny już wskazują, że to jest luksusowe. Natomiast no ja uważam, że luksusem jest podróżowanie, poznawanie świata i no i chciałbym, żeby mnie na to było stać i żebym mógł zawsze to zorganizować.
1: Ale popatrz, jakie to jest ciekawe, że z jednej strony w przypadku podróży traktujemy je jako luksus i to jest coś, co wymyka się tym kwestiom finansowym, bo chodzi o doświadczenie, o to, żeby poznawać świat, a z drugiej jednak to wciąż jest rozmowa o pieniądzach, bo żeby na te podróże sobie pozwolić, to trzeba te pieniądze mieć.
3: Nie, no wiadomo, że wtedy, kiedy się nic nie ma, no to właściwie jest są ograniczenia, następują ograniczenia. Wiadomo, że posiadanie pieniędzy to zawsze otwiera jakieś tam horyzonty i jakieś warstwy poznawania, poznawcze, bo nie wejdziemy do drugiej restauracji, która nie dlatego jest droga, bo jest droga, tylko dlatego, że serwuje coś wyjątkowego. Ja to tak postrzegam. Po prostu pieniądze zawsze tworzą, otwierają jakieś tam horyzonty i od tego jest zależne nasze życie. No tak na to się cywilizacja zgodziła i wszystko jest jakby odzwierciedleniem wartości pieniądza. Fajnie jest to wszystko wyważyć, ale ja uważam, no, że luksusem jest to, nie jest materialnym takim tutaj, nie wiem, sztabka złota, czy posiadanie, nie wiem, zegarka za, nie wiem, jakie tam pieniądze, tylko właśnie luksusem jest dostarczanie swojej głowie, swojej osobie właśnie tych doświadczeń, pięknych doświadczeń, brzydkich doświadczeń, znaczy złych doświadczeń, ale no to są zawsze doświadczenia, które wzbogacają nasze życie. Ja uważam, że to jest największy luksus, jaki człowiek sobie może stworzyć.
1: To ładne. A dokąd jedziesz na wakacje tak swoją drogą, skoro luksusem są podróże?
3: W tym roku Gran Canaria. No to chyba taka jedna z ostatnich wysp, na które tam lecę, ale no byłem w wielu miejscach pięknych i każde jest po prostu wyjątkowe i specyficzne, dlatego nie wiem, Wenezuela, Ameryka Północna, Południowa, no to są piękne kraje, piękne kultury, inne rasy ludzi, takie w ogóle Meksyk ma najpiękniejsze, najwięcej ras ludzi, które do nas nie docierają i spotkanie się z nimi, jak żyją, poznanie ich mentalności, czy nie, no to jest w ogóle niezwykłe. Także teraz Gran Canaria, ale też byłem dwa tygodnie temu w Tunezji i Tunezja jest też świetnym krajem, najmniej
1: arabskim,
3: europejskim.
1: To jednak luksus, to jednak luksus. Luksusowe życie Arka.
3: No tak.
1: Ale ci szczerze tego nie tylko zazdroszczę, ale po prostu gratuluję, bo znalazłeś coś, co jest twoją pasją. Pasja to jest coś, o czym możemy mówić w kontekście luksusu, a jak jeszcze luksusowo możesz sobie pozwolić na te podróże, no to
3: oby
1: tak dalej.
3: I to nie chodzi o luksus 5, 8, 12.
1: Wiadomo, chodzi o to, żeby jakoś

0: się tam odnaleźć, w przyzwoitych warunkach po prostu dać sobie prawo do tego, żeby poznać nowe miejsce.
1: No,
0: tego ci gratuluję.
1: Wtedy wszedł poczucie drugiego, trzeciego, piątego życia, że nagle doświadczyło się życia w inną cywilizacją. No, tak to nazwijmy.
0: Słuchaj, koty mają 7 żyć. Okazuje się, że ty masz zdecydowanie więcej. Szapoba. Wszystkiego dobrego, Arku. Dziękuję ci za telefon. Znowu z ciebie Darka zrobiłem.
1: Na razie.
0: Ale następnym razem będę pamiętał. Trzymaj się.
1: Na razie.
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Tu się nic nie zmienia, czekamy na wasze telefony, czekamy na telefony, które będą wyrazem tego, co jest dla was największym luksusem, bo o to dzisiaj was pytamy. 226452100, razem z nami Kamila Drężek i Łukasz Drężek, którzy oprócz tego, że zajmują się psychologią, psychoterapią, to są twórcami warsztatów herbaciano-medytacyjnych Łyk Ciszy. No jeśli chodzi o herbatę, Łukaszu, to ja podejrzewam, że istnieje coś takiego jak kubek albo czarka na herbatę, którą można określić mianem luksusowej.
3: Kubek albo czarka, w sensie, że mówisz o naczyniu. Mhm. No tak, rzeczywiście. No tutaj tak będzie, że no będą jakieś takie bardzo drogie rzeczy, na przykład antyczne jakieś kubki, albo robione przez jakiś tam słynnych ceramików. Ja nie wiem, ja chyba jestem dziwny, bo jakoś ja nie dążę do tego. To jest coś, co tak bardzo potrzebuję. Dla mnie jest jakoś cenniejsza taka użytkowość tego naczynia i to, czy ono mi się po prostu podoba. Ja chyba w odróżnieniu do Kamili, może ty, Kamila, się wypowiesz, ja mam taką alergię na coś, co jest takie luksusowe, że jest bardzo drogie.
4: Z tą alergią to rzeczywiście czasami się śmieję, że Łukasz, kiedy wchodzi do restauracji, w której są obrusy na stołach i wygląda, że jest zbyt luksusowo, to już mu się nie podoba i chce wyjść, więc pewnie do tego Łukasz nawiązuje. Ja lubię rzeczywiście otaczać się tym, co sprawia mi taką sensoryczną przyjemność, na co lubię patrzeć, co ma jakiś zapach, który lubię, co w dotyku jest miłe, więc pod tym kątem rzeczywiście to ma dla mnie znaczenie, ale nie liczy się tak bardzo jakoś cena, co jakość, po prostu to, że jest to coś, co jakoś jakościowo mi pasuje. Ja jakoś jestem bardzo przy takim luksusie, może ze względu właśnie na moją pracę, przy takim luksusie kontaktu, bycia w jakiejś uważności z drugim człowiekiem, czy właśnie z samym sobą chociażby, że to mi się wydaje takim towarem deficytowym w dzisiejszych czasach, który paradoksalnie no jest jakoś ciężko kupić. Nawet jak myślę o tej ciszy, to ją też jest ciężko sobie zapewnić, zwłaszcza tą ciszę wewnętrzną, taki wewnętrzny spokój. Możemy kupić sobie na przykład, nie wiem, sesję w kabinie floatingowej, gdzie będzie w takiej kabinie deprywacji sensorycznej, gdzie będzie ta cisza, a w środku dalej możemy mieć niepokój i multum myśli, więc to wydaje mi się dzisiaj luksusem.
0: To trochę idąc tym tropem, jaka jest taka najdroższa rzecz, której nie można kupić za pieniądze, waszym zdaniem?
3: Jak mówisz rzecz, to mi jest trudno jakąś rzecz znaleźć, ale myślę sobie, że wszystko to, co tworzy taki komfort życia. Luksusem jest po prostu czuć się dobrze ze sobą i w swoim życiu. Trochę do tego, co ty mówisz, Kamila, odnoszę. No bo samo to na przykład, że potrafię usiąść, nic nie robić i jest w miarę okej, to właściwie już jest spory luksus i wcale nie każdy go ma.
0: Kamila, co dorzucasz? Najdroższa rzecz, której nie można kupić.
4: To taka oparta jakoś na głębi relacja z drugim człowiekiem.
0: 22 645 2100. Dziś rozmawiamy o luksusie, o tym, jak go na różne sposoby definiujemy. Nie wiem, czy pamiętacie ten film Kogel Mogel, a właściwie Galimatias, bo to była druga część Kogla Mogla, kiedy państwo wolańscy jadą na wieś do domu Kasi, wchodzą spodziewając się nie wiadomo czego i mówią wprost: Marian, tu jest jakby luksusowa. Tak mówi właściwie pani Wolańska, więc my dzisiaj odmieniamy to hasło luksus na rozmaite sposoby i czekamy na wasze telefony. Co jest dla was największym luksusem? O tym rozmawiamy do godziny 18. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
0: A jeśli chcecie dowiedzieć się, jak w luksusie pławią się niektórzy ludzie, warto posłuchać Wojtka. Halo, halo, cześć Wojtku.
5: Cześć. No ja właśnie luksusowo stoję w korku na czwórce, dojeżdżając do Opola.
0: Ale patrz, jaki to jest piękna sprawa, że możesz do nas zadzwonić. Czy to nie jest luksus?
5: Jest to luksus, ponieważ po

0: posiadam luksusowy telefon, który działa bez kabla w samochodzie.
1: Okej.
0: Okay. Można do tego też tak podejść. Ja trochę chciałem z innej perspektywy na to popatrzeć, co może być luksusem. Dzisiaj padło to już parę razy u moich przedmówców, ale wydaje mi się, że takim chyba największym luksusem dzisiaj jest to, żeby móc w pełni być sobą, nie musieć odgrywać ról w życiu, niekoniecznie tych, których się nie chce robić, i móc w pełni spełniać siebie. To chyba jest taki luksus, na który naprawdę niewielu z nas dzisiaj pozwoli.
1: Cieszę się, że o tym mówisz, bo być sobą, ktoś powiedziałby, że takie słowa wyświechtane, ale to jest jednocześnie spotkanie ludzi, którzy akceptują cię takim, jakim jesteś. To znaczy, możesz być przy nich prawdziwy, z tymi swoimi wadami, wszystkimi, ale jednak.
0: No dokładnie, dokładnie o to mi chodzi, że nie trzeba zmuszać się do odgrywania pewnych ról w swoim życiu, żeby móc w jakiś tam, powiedzmy, przyzwoicie, niekoniecznie luksusowe, przeżyć i dać tą myśl gdzieś dalej, przekazać ją dalej jako ważną informację, że właśnie nie tylko pieniądze, nie tylko dobra materialne, ale to, kim się rzeczywiście jest, i trzymanie się tego jest takim luksusem, na który nie każdy umie sobie pozwolić mentalnie.
1: To niech ten luksus towarzyszy ci absolutnie przez całe życie i w korku, i poza korkiem. Tego ci życzę. Szerokości na trasie, żebyś wreszcie mógł jechać, a nie tylko stać. Wszystkiego dobrego, Wojtku.
0: Również wszystkiego dobrego. Trzymajcie
1: się. 2-2-6-4-5-2-1-0-0. Pytanie na dziś. Co jest dla was największym luksusem? Słuchacie Czwórki. Do godziny 18 jesteśmy razem z wami.

0: To JWP, o tym, na czym polegało kiedyś luksusowe życie, albo wręcz przeciwnie, nie luksusowe, ale przynajmniej prawdziwe. Na Ficie znakomicie znane wam między innymi z Anteny Czwórki Problem, a pytanie na dziś, co jest dla was największym luksusem? Dajcie znać, złapcie za telefon 226452100.
1: Luksusem zawsze się mierzę, jest to, że starsza pani nie musi rano wstawać, może sobie poleżeć i decyduje, co będzie robić w danym dniu, swobodę wyboru.
0: Czyli Marian tu jest jakby luksusowy.
1: Tak jest bardzo luksusowo.
0: Co jest dla ciebie największym luksusem w życiu?
2: Luksusem? Spokój.
0: Spokój? A co to znaczy?
2: Nie mam żadnych kłopot do następnego dnia.
0: U ciebie tak jest?
2: Tak.
3: Wydaje mi się, że bliska rodzina i przyjaciele, taka grupa wsparcia, tak?
4: Pogadajmy.
5: Pogadajmy.
0: Co jest dla was największym luksusem? 226452100. Razem z nami Kamila Drężek, Łukasz Drężek. Zwykle na co dzień zajmują się psychologią, ale dzisiaj opowiadają raczej o ciszy, która sprowadza się chociażby do warsztatów herbaciano-medytacyjnych. Łyk ciszy. Jeśli chodzi o Kogel Mogel i Galimatias, oglądaliście czy nie? Bo kiedy o tym mówiłem Łukaszu, to słyszałem taki delikatny śmiech z twojej strony. Pamiętasz?
6: Tak, ja bardzo lubię ten film i bardzo dobrze pamiętam też tą scenę. No właśnie, tak jak sobie myślę o tej ciszy, no to jest w ogóle bardzo takie przewrotne, zagadkowe, może nawet taki chichot losu zabawne, bo właściwie to przed taką erą rozpowszechnionej cyfryzacji, skoro już jesteśmy w tym temacie Kogel-Mogel, to mogę użyć takiego słowa jak cyfryzacja, to ta cisza była czymś normalnym, a dzisiaj ta cisza rzeczywiście jest luksusem, który nie każdy może doświadczać.
0: No, a to ciekawa perspektywa, bo może faktycznie jest tak, że przez to, że dostęp do ciszy był kiedyś na wyciągnięcie ręki, to ludzie nie traktowali tego jako luksusu. I pewnie gdyby ktoś taką rozmowę prowadził 30-40 lat temu, no to ona raczej sprowadzałaby się do tych kwestii finansowych, a nie tych rzeczy pozafinansowych, pozamaterialnych.
7: Tak, tym luksusem jest też to, czego tak łatwo nie możemy otrzymać, tak? Coś, za czym być może tęsknimy, czego pragniemy, i w dzisiejszych czasach to pragnienie ciszy i spokoju na pewno w nas jest i być może właśnie stąd powstają też różne nurty, które próbują nas tak jakby nauczyć na nowo kontaktu z naturą, spokoju, uważności, właśnie tej chwili zatrzymania. Coś, co ja z Łukaszem próbujemy robić też właśnie w warsztatach herbaciany. Czyli można powiedzieć, coś naturalnego, coś takiego pierwotnego staje się na nowo czymś do odkrycia i czymś wręcz luksusowym.
0: O herbatę zaraz was spytam i o warsztaty, natomiast w gabinecie psychoterapeutycznym wątek luksusu się pojawia czasem. Nie mówię, że tak dosłownie, ale być może gdzieś naokoło ktoś opowiada o swoich wyobrażeniach, marzeniach, które właśnie do życia w luksusie jakkolwiek się sprowadzają. Kamilo.
7: Na pewno taki wątek dobrostanu, tego jak ten dobrostan definiujemy, dobrostanu, ale też dobrobytu, tego, co dla kogo oznacza życie w takim właśnie dobrym stanie. On się pojawia i też jakoś sprawdzamy, śledzimy, jak to się kształtowało na przestrzeni życia danej osoby, czyli też w jakich chociażby warunkach właśnie też tych materialnych człowiek się wychował, ale też w jakim luksusie bądź biedzie emocjonalnej się wychowywał. Więc myślę, że tutaj też możemy mówić o takim luksusie właśnie tym relacyjnym i emocjonalnym.
0: No bo Łukasz, zakładam, że tak trochę jest, że ty poznając ludzi w swoim gabinecie poznajesz też różne perspektywy patrzenia na luksus.
6: Tak właśnie, tak zadałeś to pytanie, się zastanawiałem i chyba takim najczęstszym pragnieniem takiego luksusu, które słyszę w gabinecie, to jest to, że ja bym chciała, żeby mój partner, moja mama, moje dzieci zachowywały się tak, jak ja chcę. I że to jest chyba takie najczęstsze pragnienie.

0: doświadczania luksusu, które jest u mnie w gabinecie.
1: No to tego się nie spodziewałem, żeby zmienić innych i wtedy moje życie będzie luksusowe.
0: Tak, tak. No, znaczy, to wiadomo, że to jest pułapka, że to tak nie zadziała, ale to jest taki luksus, o którym najczęściej słyszysz, że ktoś chciałby doświadczać czegoś takiego, że nie, żeby on no już inaczej wieszał te ubrania, które zdejmuje po bieganiu.
2: Tak, właśnie tak pomyślałam sobie, że to jest trochę może też tak przewrotnie z tym luksusem, że czasami właśnie coś nam się wydaje, że byłoby takie wspaniałe i luksusowe, gdyby już nastąpiło, a kiedy następuje, to się okazuje, że to wcale nie jest to, czego potrzebowaliśmy, albo wręcz coś, co zaczyna nam utrudniać życie, więc tak pomyślałam właśnie o tych, gdyby tak spełniły się te wszystkie nasze wyobrażenia i o tym, jak mogłoby być dobrze, gdyby inni zachowywali się tak, jak ja chcę, albo jak mogłoby być dobrze, gdybym wygrała jakąś pokaźną sumę pieniędzy, to tak jakoś moja intuicja mi podpowiada, że wcale mogłoby nie być tak dobrze, jak sobie wyobrażamy.
1: A kiedy myślicie o tych ludziach, którzy decydują się na to, żeby przyjść na warsztaty herbaciano-medytacyjne, to są ludzie, którzy mają taką nieutartą definicję luksusu jako czegoś, co wiąże się z pieniędzmi, z samochodami, z mieszkaniami. Właśnie idą w stronę tego bycia tu i teraz, ciszy. Jak to widzicie?
2: Ja myślę, że na naszych warsztatach jest dużo osób poszukujących, takich, które gdzieś są w takim momencie w życiu, że jakoś potrzebują doświadczyć czegoś nowego, czyli być może idąc tym tropem myślenia poszukują jakiejś nowej definicji swojego życiowego luksusu.
1: Zaczęliśmy dzisiaj naszą rozmowę od tego, czy czarka może być luksusowa. Łukasz powiedział, że ma taką luksusową przed sobą, tylko że nie chodzi o to, że ona jest naładowana karatami złota. A czy herbata, istnieje coś takiego jak luksusowa herbata, Łukaszu?
0: Oczywiście, że tak. Aczkolwiek chyba nigdy nie miałem takiego pociągu, żeby to było dla mnie takie ważne, że ta herbata jest taka droga na przykład, że raczej czy ta herbata mi smakuje, to jest to pytanie. Jeżeli herbata mi smakuje, no to jestem w stanie za nią zapłacić, ale sama cenówka jakoś mi jeszcze nie robi.
2: Ja pomyślałam o takim napięciu, które wtedy musi towarzyszyć, jeżeli właśnie sprawimy sobie coś takiego luksusowego, ale jednocześnie jakoś zaczynamy się, nie wiem, albo obawiać o tą rzecz, że ją stracimy, albo jakoś projektować na siebie, jak teraz mam ją przeżywać, skoro była taka droga, czy taka luksusowa. I to z kolei właśnie w tej mojej definicji tego luksusu opartego o spokój ducha jakoś zupełnie się rozmija, tak? Bo chodziłoby właśnie o to, żeby móc cieszyć się tą rzeczą i pozwolić sobie na to, żeby te doświadczenia przychodziły takie, jakie są, bez wymuszania na sobie czegokolwiek. I myślę, że też takie niewymuszanie na sobie to też jest rodzaj luksusu.
1: To kiedy w takim razie kolejne warsztaty herbaciano-medytacyjne Łyk Ciszy, kiedy ktoś będzie mógł poszukać luksusu, ale w trochę innym wymiarze?
2: W tym roku na pewno w sezonie wakacyjnym będziemy na festiwalach herbacianych w Cieszynie i w Poznaniu i tam na pewno będzie można nas spotkać.
1: Kamila Drężek, Łukasz Drężek, zajmujący się na co dzień psychologią, psychoterapią, ale dzisiaj również twórcy warsztatów herbaciano-medytacyjnych Łyk Ciszy opowiadali o tym, jaka jest ich definicja luksusu. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy.
0: Dzięki.
3: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: Wet Legged. Tak gramy specjalnie dla was w czwórce. Czy to mogłaby być muzyczna ilustracja drugiego odcinka mojego podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty? No nie do końca. Natomiast jeśli macie 20 minut albo 40 i stoicie w korku, to zawsze możecie po ten drugi odcinek sięgnąć. On pojawił się na YouTubie, ale pojawił się też na platformach takich jak Spotify, Apple Podcasts i platformie podcastowej Polskiego Radia. Rodzina Miłości, chyba największa patologiczna rodzina świata, którą stworzył David Berg.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: To było normalne, że on jako prorok powinien iść do łóżka z młodymi dziewczynami nie z jedną, ale z dwoma albo z trzema. Później powoli starał się zmuszać tą właśnie córkę do kazirodztwa i właśnie dlatego ona odeszła.
3: Młode kobiety, później dziewczynki, były wysyłane w miejsca, w których mogły pozyskiwać bogatych, majętnych partnerów seksualnych po to, żeby wyciągać od nich pieniądze.
2: Nie mogłam znieść już dłużej kontrolowania, prowadzenia mnie przez tych ich liderów i takiego bezwzględnego posłuszeństwa.
4: Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, ale w tym przypadku to powiedzenie może być nadużyciem. Poznajcie największą patologiczną familię świata. Rodzinę miłości.
0: YouTube Polskiego Radia i Czwórki, a także platformy podcastowe Polskiego Radia, Spotify czy Apple Podcast. Tam znajdziecie kolejny odcinek mojego podcastu.
1: Pogadajmy.
0: A w studiu Czwórki znajdziecie Martę Zienkiewicz, uśmiechniętą, rozradowaną, bo metro dzisiaj w Warszawie nie jeździ. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, wspaniały powód do radości. Uważajcie.
0: To jest zawsze trudna informacja.
5: Z Warszawy.
0: Kiedyś opowiadałem, że jechałem komunikacją zastępczą mniej więcej półtorej godziny do domu. Wchodzę, taki zmęczony i spocony. Wkładam rękę do kieszeni i wyjmuję klucz od radia, więc wracałem z powrotem.
5: O matko, już myślałam, że to się zakończy tak, że właśnie jesteś przed drzwiami mieszkania i okazuje się, że nie masz kluczy. To by było combo. Mało kto by to przetrwał.
0: Ale wiesz co, no wyszło na to samo, bo i tak musiałem jeszcze raz te trasy pokonać.
5: Masz rację.
0: A ty z czym będziesz się mierzyć po 18?
5: Po godzinie 18 pojawią się u nas studenci Politechniki Warszawskiej i od razu lampka mi się zapaliła w głowie. Czy oni do nas dotrą? Mam nadzieję, że tak. Oni mają niezwykle fajną umiejętność. To jest grupa młodych osób, która bierze udział w przeróżnych hackatonach po całym świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych. I zaczyna się odliczanie, kończy się po, uwaga, 36 godzinach i oni w trakcie tego maratonu tworzą różnego rodzaju prototypy, które łączą i sztuczną inteligencję, i robotykę.

0: robotykę i elektronikę. Ja jestem bardzo ciekawa tego procesu, bo jak się czuje człowiek po 24 godzinie? Jak się wpada na te pomysły? Czy to jest jakaś wielka burza mózgów? Czy może jedna osoba mówi, dobra, zrobimy to i od razu się tym zajmuje? To wszystko oczywiście wokół nowych technologii. Czy to jest tylko zabawa? A może coś, co jest takim zalążkiem do tego, jakie projekty mogą powstawać w przyszłości już tak stuprocentowo na poważnie, biznesowo, a nie tylko studencko.
1: A ty potrafisz tak wieczorem
0: Taki maraton?
1: Taki maraton sobie zrobić?
0: Na pewno.
1: Ja na przykład mam taką godzinę, że wysiadam po prostu i chętnie poznałbym tę receptę, o której twoi goście pewnie będą opowiadać.
0: No właśnie, słuchaj, 36 godzin, trudno to sobie wyobrazić. Bo to mamy wieczór, ale później, wiesz, jest 6 rano i lecimy dalej.
1: To propozycja jest taka, nie wyobrażamy sobie, tylko słuchamy po godzinie 18:00, a my za ostatnie 2 godziny bardzo wam dziękujemy. Magda Żelazowska, Alek Zaleski, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali.

0: godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
2: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Od 3 dni mamy astronomiczne lato i to już widać na pogodowej mapie Polski. Upał nas nie opuszcza. Kolory ciemno-czerwone. Można powiedzieć, że zaczyna być naprawdę ekstremalnie gorąco, bo w tym momencie najcieplej jest w Słubicach. Tam ponad 31 stopni Celsjusza. Najzimniej, ale nie jest to chyba odpowiednie słowo, jest w Ustce. Tam 21 stopni na plusie. Taką średnią dla Polski

0: Polski dziś to 26, 27, 28 stopni. Jeśli chodzi o zachmurzenie, tego praktycznie nie ma. Słońce świeci na nas prosto z samej góry, z nieba. Jedynie na wschodniej części Polski pojawią się chmury, ale to będzie takie zachmurzenie raczej umiarkowane i spokojne.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

którzy są zawsze o krok do przodu i już dziś tak działają, mając z tyłu głowy jutro. No i właśnie, już za moment poznamy zespół Hard Canter. Jest to grupa studentów Politechniki Warszawskiej, która podczas hackatonów tworzy działające prototypy, które łączą elektronikę, robotykę, oprogramowanie i sztuczną inteligencję. Ale to, co jest równie ciekawe, to to, jak pod jaką presją czasu trzeba tworzyć te wszystkie innowacje. Wyobrażam sobie, że to jest z jednej strony ogromna frajda, robić coś wspólnie, stworzyć coś razem, widzieć później tego efekty, więc porozmawiamy trochę i o tych emocjach, o tym, jak w ogóle wypracować sobie styl pracy w takich warunkach, ale też o innowacjach, które powstają podczas takich wielogodzinnych maratonów. Zapraszam na wspólne 2 godziny. Marta Zienkiewicz.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: 13 minut po godzinie 18. W studiu czwórki zespół Hard Counter. Osoby, które biorą udział w hackatonach i projektują. Z jednej strony robotyka, elektronika, sztuczna inteligencja i co wychodzi z tego połączenia. Mnóstwo różnych historii i ja dziś będę chciała właśnie o nie pytać. I już przedstawiając kolejno osoby, które siedzą naprzeciwko mnie. Piotr Czechowski, Denis Lisowicki, Aleksander Jeżowski. Na co dzień studenci informatyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, no ale dzisiaj przede wszystkim członkowie zespołu Hard Counter. Cześć.
2: Cześć, witamy.
3: Witamy wszystkich Państwa.
4: Hej, hej.
1: Ja myślę, że na początku trzeba w ogóle wyjaśnić, czym wy się na co dzień zajmujecie, bo to nie jest tak, że wy wzięliście udział w jakimś hackatonie, było fajnie, my sobie porozmawiamy o efekcie. Wy, to jest dla was jakiś maraton. Wy bierzecie udział w kolejnych, w kolejnych. Ile macie już na koncie?
4: W tym momencie to mamy na koncie 6 zwycięstw, parę drugich miejsc, no i było też, przyznam, że parę nieudanych podejść, ale łącznie myślę, że tak od 10 do 15.
1: Można powiedzieć, że całkiem sporo, czyli lubicie maraton i pod względem godzin pracy, które trzeba spędzić nad tworzeniem jakiegoś projektu, ale też nie odpuszczacie i to taki trochę maraton skakania od jednego hackatonu do drugiego. Powiedzcie w ogóle, jak się zaczęła ta przygoda? Jak to jest, że zebraliście się w 6-osobową ekipę, dzisiaj jesteście we trójkę, no i stwierdziliście, że będziecie chcieli robić coś, co mimo wszystko dla niektórych może być nietypowe?
4: Ta historia ma tak naprawdę dwa początki. Tutaj muszę wspomnieć członków zespołu, których z nami teraz nie ma, czyli Rafała Lasotę i Mateusza Błażejowskiego. Nasz pierwszy robotyczny hackathon to było już 2 lata temu. Byłem na nim tylko ja i Mateusz. Poszliśmy tak dla zabawy, zobaczyć co tam można zrobić, co można wygrać i po prostu sprawdzić się tak na tle innych. Zajęliśmy 2. miejsce, także całkiem spory sukces i dalej już wciągaliśmy resztę teamu.
2: Mhm. Też taki mocny chyba etap się zaczął od listopada zeszłego roku, kiedy rozpoczęliśmy w sumie taki już mocny maratonowanie od tego listopada. To ja chyba liczyłem przedwczoraj, że to było około 8 hackatonów, w których wzięliśmy udział, więc w przeciągu tych paru miesięcy, to czasem co 2 tygodnie nawet startowaliśmy. No i wiadomo, jest to czasem bardzo męczące i wymagające też fizycznie, bo to czasem są na przykład 3 dni spania po 4-3 godziny.
1: I jeszcze trzeba tak intensywnie myśleć w międzyczasie.
2: Tak, tak, tak. I to na przykład tak po 20 godzin pracowania, myślenia, więc jest to bardzo wycieńczające na pewno.
1: Aleksander, czy u was jest tak, że każdy ma swoją inną rolę i po prostu kiedy ten zegar już pokazuje czas start, to każdy wie, co ma robić?
5: Znaczy, to bardzo zależy

0: tego, z jakiej kategorii jest dany konkurs, dany hackathon. W najczęściej braliśmy udział w hackathonach właśnie fizycznych, hardware'owych, takich powiedzmy z robotyki, gdzie chyba wtedy najbardziej mamy role podzielone, w stylu właśnie dwóch kolegów tutaj ze mną w studiu, Denis i Piotr, najwięcej montują faktycznego robota, Mateusz często odpowiadał za wydruki 3D, no ja z Rafałem zajmowaliśmy się oprogramowaniem do tego, ale to bardzo zależy od danej kategorii.
1: Piotrek, a dlaczego właśnie nie kończy wam się ochota ani motywacja do tego, żeby brać udział w kolejnych hackatonach, maratonach? Mówisz, że to jest z jednej strony fizycznie męczące, ale co dwa tygodnie kolejny. Co was motywuje?
2: Ja bym powiedział, że taki trochę mindset, takie nastawienie do budowania, do tworzenia i do robienia czegoś w tak krótkim czasie, no bo na przykład w obecnej też rozwoju technologii jesteśmy w stanie na przykład w ciągu 24 godzin wymyślić i zbudować od zera działającego robota, oprogramowanie na przykład, czy jakąś aplikację. No i to taka wizja, że jesteśmy zbudować to w stanie w tak krótkim czasie, no jest bardzo taka, powiedziałbym, dla mnie też motywująca. No i też powiedziałem, że taki też prestiż niektórych tych wydarzeń, poznawanie ludzi, no teraz tak jak niedawno byliśmy w Stanach Zjednoczonych na największym na świecie hardware'owym hackathonie, no to bardzo to są ciekawe takie przeżycia i doświadczenia i na pewno całe życie będziemy pamiętać te przygody. No i też mamy bardzo fajny zespół, którym się nam świetnie współpracuje, więc jest to dla nas czysta przyjemność, żeby siedzieć na przykład 3 dni wspólnie i myśleć, budować i no w sumie, no.
1: Denisa, ja się zastanawiam, czy trochę nie jest tak, że to jest adrenalina, która po prostu uzależnia.
3: No, wstyd się przyznać, ale tak. Uczucie wchodzenia na podium jest czymś niezastąpionym. I za każdym razem, jak uda nam się coś tam wygrać, to później świętujemy całkiem długo i ta adrenalina no, nie schodzi jeszcze przez tydzień.
1: No to wydaje mi się, że udało nam się trochę rozgryźć wasz styl działania i oczywiście macie za sobą mnóstwo sukcesów, o których ty już wspomniałeś. Jakie powstają projekty podczas takich 24 czy 36-godzinnych wyzwań? Porozmawiam o tym za chwilę. Ja też jestem ciekawa, czy to są takie projekty, które można tylko pokazać. Świetnie to wygląda, a później chowamy do szafy taki projekt robota. Czy on jeszcze ma jakieś drugie życie? Co się z nim dzieje później? O tym wszystkim już za moment w naszym studiu czwórki Denis, Piotr, Aleksander, zespół Hard Counter.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: 22 minuty po godzinie 18, a my wracamy do naszej rozmowy o hackatonach i o tym, co można stworzyć w 24 czy 36 godzin. Denis Lisowicki, Piotr Czechowski, Aleksander Jeżowski, czyli trzy szóste połowa zespołu Hard Counter tutaj obecna w studiu czwórki. No właśnie, co można stworzyć w trakcie tych 24 godzin? Czy to już są jakieś sprzęty, które w zasadzie są gotowe do działania i mogłyby funkcjonować, pomagać nam w życiu codziennym? Czy to są jakieś takie bardziej makiety, pomysły? Jak to wygląda?
2: To co do tego hackatonu, którym braliśmy udział niedawno w Stanach Zjednoczonych, to były chyba takie najbardziej fizyczne przedmioty, które faktycznie mogliśmy ich dotknąć, jakby zauważyć, do czego mogłyby być zastosowane. Jednak w obydwu przypadkach, bo z powodów logistycznych musieliśmy się podzielić na dwa zespoły, no i chłopaki robili robota jeżdżącego do serwisowania serwerowni. Było to w ramach kategorii wymyślonej przez firmę Microsoft i tam zajęli pierwsze miejsce. No i naturalnie robot był trochę za duży, żeby przywieźć go do Polski, więc na miejscu musieliśmy go rozmontować, jakby wziąć tylko te najcenniejsze rzeczy, w tym nie tylko elektronika, ale także te, które były na pamiątkę. W każdym razie ładnie demonstrowało to tak zwany proof of concept, że faktycznie da się coś takiego zrobić i tworzy to, jest to faktyczne rozwiązanie. Z kolei właśnie ja z Rafałem braliśmy udział w innej kategorii, gdzie tworzyliśmy nakładkę do robotów przemysłowych. No i zastosowanie miało mieć miejsce w fabrykach przede wszystkim. W fabrykach, domyślam się, Forda, gdzie zajęliśmy właśnie drugie miejsce w jego kategorii tym razem. I to też niestety nie udało się tego przywieźć do Polski. No.
1: Czyli nie macie takiej swojej gablotki z robotami, które udało wam się stworzyć podczas ilu? 15 hackatonów?
3: Mamy gablotkę z częściami. Tak jak z tego robota ze Stanów przywieźliśmy taką płytę z góry. Ona jeszcze została pomalowana w kolory naszej polskiej flagi. Także to jest ta pamiątka, którą zabraliśmy ze Stanów. Innym przykładem tego, co robiliśmy, tym razem już bardziej z oprogramowania, na hackatonie astrobiologicznym parę miesięcy temu stworzyliśmy oprogramowanie do tworzenia digital twinów, czyli tak zwanych cyfrowych bliźniaków egzoplanet, na których byliśmy w stanie przeprowadzać symulacje klimatu planety i oceniać, jak bardzo przydatne do życia mogą być te egzoplanety.
1: Jestem też ciekawa, czy z kolei zdarzył wam się jakiś spektakularny błąd albo awaria. Zostało pół godziny. Tak. Muszę powiedzieć, że Denis położył rękę na ramieniu Piotrka. Słuchamy.
4: Tak, musiałem się zastanowić, o co tu może chodzić, ale mi się przypomniało to chyba w styczniu byliśmy na AGH w Krakowie i tam udało mi się jedną z płytek, które są takimi trochę mózgami robotów, to udało mi się uspalić przez złe podłączenie kabli. No i niestety taka jedna z płytek nam wtedy umarła i tam prowadziliśmy walki właśnie trochę z organizatorami, żeby zdobyć zastępczą płytkę. No i na szczęście udało nam się dowieść tam projekt i wygrać też ten hackathon. No też tutaj była różnie z tymi produktami, bo niektóre są to faktycznie fizyczne projekty, niektóre są to bardziej aplikacje oprogramowania. W ten weekend przebudowaliśmy

0: byliśmy na takim hackathonie z obronności, no bo powiedziałem też, że warto może dołożyć, że powiedzmy są dwa typy hackathonów. Niektóre są organizowane przez firmy, które szukają innowacji i na przykład szukają pomysłów od studentów na takie rzeczy, a niektóre są bardziej studenckie, gdzie już takie powiedzmy możemy bardziej puścić wodze wyobraźni i budować bardziej rzeczy właśnie dla ludzi, takie dla zwykłych użytkowników. Więc to też zależy bardzo od kategorii, jeżeli chodzi też o kontynuowanie tych projektów. No bo tak jak w ten weekend budowaliśmy system, który ma na podstawie komend naprowadzać lokalizację dla mapy, dla żołnierzy, no to było stricte pod firmę, która się tym zajmuje i która szuka właśnie takich innowacji też w tej dziedzinie. No więc takie projekty, tak jak w Stanach też robiliśmy, to raczej ciężko je kontynuować, bo to jest bardziej właśnie taki hub, w którym takie duże firmy szukają i ludzi, i pomysłów, jak bardziej, jak jeszcze w inny sposób, które zmieniać świat.
1: Wracając do naszych projektów takich bardziej z kosmosu, to jest projekt, który zamierzamy kontynuować i zamierzamy wypuścić faktyczne dokumenty naukowe o naszych, no powiedzmy to, odkryciach. Nie tylko pod względem tego, co odkrywamy tym algorytmem w kosmosie, a bardziej jak to wszystko działa i jak do tego doszliśmy.
2: Ale rozumiem, że w tym przypadku to jest wasza wola, pomysł, intencja, żeby ten projekt kontynuować, no i później szukać na pewno z jednej strony sponsorów, ale też osób, które mogłyby was może wspomóc w realizacji wdrożenia tego w życie.
0: No tutaj też tak poszliśmy trochę za taką radą jednego właśnie z profesorów na naszym wydziale, który nam powiedział, że jest to bardzo fajny projekt i tam tak doradził nam, że możemy spróbować go kontynuować. No i też za jego poleceniem zgłosiliśmy się do Europejskiej Agencji Kosmicznej, do programu takich otwartych innowacji, gdzie można zgłaszać swoje pomysły. No i też jak tutaj Denis wspominał, możliwe, że w te wakacje będziemy to dokumentować i pisać taką pracę naukową na ten temat.
2: I to jest chyba najciekawsza historia, kiedy w zasadzie takie później duże projekty, pomysły, innowacje rodzą się najpierw od grupy znajomych, które chce coś robić dla przyjemności, trochę dla frajda, potem robi się coś z tego naprawdę dużego, pożytecznego i ciekawego. Dzisiaj o tym wszystkim opowiada zespół Hard Counter, a do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Denis Lisowicki, Piotr Czechowski, Aleksander Jeżowski, czyli członkowie zespołu Hard Counter, dzisiaj są z nami w studiu czwórki. Rozmawiamy o projektach, które można stworzyć w 24 godziny czy 36. Tak chyba było w przypadku hackathonu w Stanach Zjednoczonych, w którym wzięliście udział, największy na świecie. Ja jestem też ciekawa, z jakimi wróciliście myślami stamtąd i jakie mieliście spostrzeżenia dotyczące chociażby podejścia do takich wydarzeń, do technologii właśnie Polski, a na przykład amerykańskich studentów.
2: O to ja mogę powiedzieć, bo tak sobie od razu pomyślałem o tym, o takim kontekście polskim. I właśnie powiedziałbym, że po porównaniu tego do takiego trochę światowego poziomu i do tej amerykańskiej, powiedzmy, naszego wizji Stanów Zjednoczonych, no to powiedziałbym, że nasza polska myśl techniczna jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie i też nam na pewno zrobiliśmy ogromne wrażenie jako jedyne, no powiedzmy jeden zespół, powiedzmy dwa, bo tam byliśmy podzieleni ze względów na to, że tam było ograniczenie 4 osób w zespole, to ze względu na naszej organizacji, jaką mieliśmy naszego zespołu, czy nasze ubrania zespołowe, no to też ogólnie na to, że byliśmy chyba jednym z najbardziej tam utytułowanych zespołów na tym konkursie, to no pokazaliśmy, że Polska i polska myśl techniczna, taka inżynierska jest w stanie konkurować z najlepszym na świecie. I to też tak bardzo wspominam z tego wyjazdu. Nie wiem, jak wy, chłopaki.
3: Moim wspomnieniem jest to, że na podium głównie wezwali nas aż 3 razy. Wezwali zespół z Czech i wezwali zespół z Włoch.
1: Także czyli 3 razy wy, Czechy i Włochy.
3: Tak.
1: No to absolutnie zwycięzcy.
4: Skoryguję tutaj kolegę, bo zapomniał jeszcze o Szwajcarach i Chorwatach, ale co tylko...
1: Chciał podkoloryzować.
4: Wiadomo, no podkreśla tylko, że jeszcze więcej Europejczyków jakby faktycznie no dorównuje, wiadomo, jak myślimy o technologii, no to Stany Zjednoczone, może jakaś daleki wschód, Azja, ale no nie inaczej, jakby Europa też trzyma poziom, trzeba to przyznać.
1: A jakie projekty tam zaprezentowaliście?
2: Tam z naszej strony, naszego zespołu, którego reprezentuję ja i Denis, to zbudowaliśmy projekt Rack Medic w kategorii, którą wymyślił i sponsorował Microsoft i inżynierowie też z tego. I to był robot, który zajmował się utrzymaniem centrum danych, w którym jest ogromnej ilości serwerów. I taki robot, który zbudowaliśmy, w ogóle cały system w sumie, miał namierzać awarie w serwerach, na przykład przegrzewanie się albo inne problemy, które w takich serwerach mogły występować. Miał takiego serwera podjeżdżać, wyciągać go z szafki, tak jakbyśmy wyciągali szufladę. Bardzo, bardzo to podobnie działa. I potem z taką, powiedzmy, trochę szufladą, bo one też wyglądają te serwery jak szuflady, jedzie na punkt serwisowy, gdzie on może zostać wymieniony i on cały system jest autonomiczny, od wykrycia po podjechanie równo pod tą szafę, po złapanie taką ręką tej, powiedzmy, szuflady, wszystko robi sam i możemy tym sterować sobie na przykład z tablet czy z komputera. No a nasz drugi zespół...
4: Jako przedstawiciel drugiego zespołu robiliśmy projekt Zero Depth, gdzie polegał on na ulepszeniu systemów właśnie maszyn przemysłowych i robotów, które, no, aby właśnie tak w duchu automatyzacji nie były zależne od człowieka, to znaczy nie musi siedzieć człowiek i faktycznie kontrolować danej maszyny, tylko komputer sam za tym decyduje, no ale to wymaga, aby komputer widział, jaki przedmiot ma przed sobą i to tworzy spore ograniczenia, albo właśnie przedmioty odbijają światło i komputer tego nie widzi, albo, no nie wiem, no chociażby nie da się jakoś tego dobrze złapać. No to właśnie razem z Rafałem wdrażaliśmy tak naprawdę projekt według dokumentów naukowych dosłownie z świeżynka ze stycznia tego roku opublikowanych na Uniwersytecie w Tokio. No i nasz system opierał się na analizie właśnie systemu z wielu różnych kątów, tak jakby

0: niejako naśladując to, w jaki sposób my jako ludzie patrzymy na dany obiekt i widzimy, że to jest dana, nie wiem, szklanka albo coś takiego, to żeby komputer też widział właśnie z różnych perspektyw ten sam przedmiot i był w stanie go no, podnieść i zamontować w odpowiednim miejscu, gdzie tam fabrykant by sobie życzył. No i ten projekt zajął nam drugie miejsce właśnie w kategorii sponsorskiej u Forda.
1: No właśnie, powiedzcie, ile w waszych projektach jest sztucznej inteligencji?
2: Całkiem sporo, zależy od projektu. Jeśli jest to projekt tak z czystego oprogramowania, no to teraz wszyscy jacyś tam sponsorzy patrzą, czy to ma AI, czy to ma sztuczną inteligencję, czy jakiś agent podejmuje jakieś decyzje. Także staramy
1: rozumiem,
2: się...
1: Rozumiem, że to są pożądane cechy takiego projektu.
2: Jak najbardziej, tak. Teraz wszyscy chcą, żeby ta sztuczna inteligencja była w projektach, żeby to wszystko było autonomiczne, z jak najmniejszą ingerencją ludzką.
3: No ale też ogromne są możliwości teraz tych nowych technologii i w zasadzie do tych wielu tych projektów to jest ogromny też dodatek, bo czy to na przykład z astrobiologii, czy jak teraz robiliśmy z tym dla żołnierzy, no to ta sztuczna inteligencja jest tam, no powiedziałbym, nawet game changerem czasami, bo tam jest w stanie tyle rzeczy nam zrobić, czy podjąć decyzję, czy tak szybko analizować sytuację, że jest to nieporównywalne.
1: Ja jestem też bardzo ciekawa, jak wygląda rzeczywistość tych 24 godzin. Kiedy pojawia się zmęczenie, kiedy pojawia się pierwsza kłótnia, jakie są realia tego, że jednak to jest praca pod dużą presją czasu, to jest wyścig, to jest konkurs. No i właśnie o tym, jak to wygląda od kuchni, porozmawiamy za moment. Denis Lisowicki, Piotr Czechowski i Aleksander Jeżowski są dzisiaj razem z nami w czwórce.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Dziś rozmawiamy o hackatonach. Myślę, że moglibyśmy to określić takim sportem ekstremalnym dla inżynierów, dla informatyków. No, maraton totalny. Dziś o swoich doświadczeniach opowiadają członkowie zespołu Hard Counter, Denis Lisowicki, Piotr Czechowski, Aleksander Jeżowski. No i tak jak zapowiedziałam, chciałabym teraz was zapytać właśnie o te kulisy tej pracy przez 24 godziny, przez 36 godzin, czyli co? Zegar pokazuje czas start, wiecie jaki macie temat przewodni, no i co się dzieje później?
2: No zazwyczaj na początku zaczyna się, zależy jeszcze od jaki to jest konkretny typ konkursu, ale zaczyna się burza mózgów, czyli wymyślanie pomysłu, co chcemy robić, w którą stronę iść. No czasem już wiemy przed, ale raczej jest to mniejszość takich konkursów i zazwyczaj od pomysłu do projektu mamy ten czas określony w ramach konkursu, czyli na przykład tych 24 godzin. Czasami jest to 2 godziny na przykład na wymyślenie pomysłu, czasem chyba nawet i 3, i 4 były, jak były takie trudniejsze.
1: Czyli to też jest tak uporządkowane, że organizacja czasu podczas tych 24 godzin jest z góry narzucona.
2: Nie. Tam tak jak się wymyśli, po prostu dostajemy 24 godziny i za 24 godziny mamy pokazać, co zbudowaliśmy. Jak zajmie nam na przykład 15 minut wymyślenie pomysłu, no to fajnie, to mamy więcej czasu na budowę, no ale często, żeby wymyślić coś faktycznie, co przekona sędziów, żeby wybrali faktycznie nas, to zajmuje trochę czasu. No i potem zaczyna się planowania, budowania. To na przykład, nie wiem, jak w Krakowie, czy tutaj w Warszawie, na tym 24-godzinnym formacie. No to czasem na przykład z Denisem nie spaliśmy, jak w Warszawie startowaliśmy, przez całe 24 godziny aż do prezentacji, więc pewnie potem na prezentacjach wyglądamy trochę nieprzekonywująco. Ale no, przedstawiamy trochę ten duch.
1: No właśnie, powiedzcie, jak to jest z tym spaniem, jak to jest z jedzeniem, czy to jest jakaś zmiana warty i teraz my tworzymy projekt, a na przykład dwie osoby idą spać?
3: Generalnie z tym spaniem jest bardzo różnie. Powiedziałbym, że spanie na hackatonie to nie jest coś, czego my się spodziewamy. To raczej jak ktoś albo już bardzo potrzebuje, albo jak są naprawdę wygodne miejsca do spania, co jest stanowczo rzadkością, no to wtedy może jakieś 2-3 godzinki ktoś tam złapie, ale no nie robimy jakichś takich wart, że teraz dwie osoby śpią, dwie osoby pracują. To raczej robi się do upadłego i później trzeba jednak zmartwychwstać i robić dalej.
1: No dobra, no to kiedy pojawia się zmęczenie? Czy może jest z kolei tak, że ta adrenalina, o której rozmawialiśmy na początku, podtrzymuje was przy życiu, te emocje, ta rywalizacja i tego zmęczenia w ogóle nie ma?
4: Znaczy to ja bym powiedział, że adrenalina wystarcza, dopóki sam projekt idzie dobrze, ale prędzej czy później każdy natrafi na jakąś ścianę, na problem, którego rozwiązanie wcale nie jest takie proste i no siłą rzeczy już wtedy człowiek odczuwa zmęczenie, że już tyle godzin pracuje i kurczę, nie ma efektów, bo właśnie problem jest za trudny i właśnie w takich momentach najczęściej wychodzą te 2 godziny czy 3 spania, no tak już z ostateczności, czy właśnie przerwa, żeby no pójść, pojechać po jakieś jedzenie, ale też jakby coś najszybszego jak tylko się da, żeby złapać w biegu i cały czas dalej pracować.
1: Opowiedzcie, czy było tak, że z kolei musieliście w jakiś sposób swój projekt uprościć, bo coś, co wymyśliliście na początku, było w ogóle świetnym rozwiązaniem i na pewno komisja byłaby zachwycona, ale że to nadal jest w zasadzie tylko doba, no to trzeba było no, trochę ściąć tych funkcji, funkcjonalności, no i sprawić, że projekt był taki bardziej podstawowy.
3: Ja bym raczej powiedział, że idziemy w drugą stronę, że zaczynamy od czegoś podstawowego, takiego minimal proof of concept. Sprawiamy, żeby to działało, no i później iteracyjnie dobudowujemy do tego jakieś fajniejsze funkcje i dzięki temu za każdym razem udało nam się faktycznie gdzieś tam dowieść i skończyć ten projekt.
2: Też ja bym powiedział, że to zależy trochę od konkursu, w którym startowaliśmy, bo w niektórych trochę musieliśmy zmierzyć nasze siły na zamiary, tak na przykład na

0: hackathonie z obronności w Krakowie, gdzie zaczęliśmy z pomysłem budowania faktycznie fizycznych neutralizatorów do dronów i chcieliśmy je faktycznie budować z części. No i potem przeszliśmy na budowanie bardziej oprogramowanej do symulacji tych, co się nazywają interceptorów dronów. No i też w sumie trochę tak było z projektem w Stanach, gdzie jednak zbudowanie takiego łazika, który ma sam coś łapać i wyciągać, powiedzmy trochę myśleć, no jest to wymagające i też trzeba to dostosować do dostępnych części, bo z tym też mieliśmy duże problemy i ze zdobywaniem specyficznych komponentów, tak jak mieliśmy problem z silnikami, które nam się ostatecznie spaliły, więc unieruchomiły nam tego robota. Ale w niektórych przypadkach jest tak, że wraz z potem czasu ten projekt jeszcze bardziej nabiera kształtu, jeszcze dodajemy więcej rzeczy, więc to wszystko zależy, to powiedziałem, od projektu.
1: Wyobrażam sobie, że podczas takich hackathonów można bardzo dużo nauczyć się o technologii. W przyspieszonym tempie też wytworzycie projekty, które łączą różne dziedziny w sobie, ale z drugiej strony to chyba też jest trochę lekcja o ludziach, o charakterach, no bo kiedy kilka osób, kilkanaście, czy nawet w kontekście wszystkich uczestników, 1000 osób w jednym miejscu pracuje pod presją czasu, no to domyślam się, że pojawiają się różne emocje, ale wy mówicie, że wy się nigdy nie kłócicie.
2: Nie, raczej jesteśmy zgranym zespołem. Każdy mniej więcej zna każdego od 3 lat, więc raczej tutaj jest dobra więź zespołu, każdy się wspiera i każdy jakoś jest w stanie komuś pomóc, jak są problemy, przejąć zadania. Także to nie ma tak, że nie wiem, ktoś robi w tym momencie gorzej i będziemy się kłócić, albo że ktoś ma inną wizję i zaczniemy się o to kłócić. Raczej wszystko jest bardzo pokojowo.
3: No to w ten sposób muszę tutaj chłopaków pochwalić, bo po powrocie ze Stanów, wiadomo, wielka przygoda. No i zostało mi powierzone, żebym złożył, zmontował filmik z vlogiem też w formie podziękowań dla naszych sponsorów i no tak jakby dla promowania na social mediach. No i z różnych powodów bardzo długo nie mogłem się za to zabrać. Opóźnienia były tak jak na polskiej budowie i nigdy nie usłyszałem złego słowa, że no Olek, czemu ty tak się obijasz z tym projektem? Już powinno być dawno zrobione, więc...
0: No ja nie powiedziałbym, że ja tam trochę próbowałem cię motywować, żebyś szybciej to montował, ale no tak, to tak. Zazwyczaj jest to po prostu wspólny cel, który nas jednak tak motywuje i solidaryzuje, więc bardziej jest to wspólna walka jako jeden zespół.
1: No to wyobraźcie sobie na koniec, że nie macie 36 godzin, a na przykład 36 dni i nieograniczony budżet. Jestem ciekawa, czy macie taki projekt marzenie. Coś, co wam zawsze chodzi po głowie, no ale może w warunkach hackathonu trudno byłoby to zrealizować.
0: Tutaj pewnie tak ciężko też tak szybko to wymyślić. Tutaj na pewno...
1: Ale co pokazuje, że nie macie chyba takiego, o którym gadacie i po prostu z jednej edycji na kolejną mówicie, że a może teraz?
0: Znaczy to zazwyczaj się też projektami dostosowujemy do konkretnego wydarzenia. No mam ogólnie w sobie taką trochę wizję i chęć, że chcielibyśmy faktycznie budować coś i coś takiego bardziej naszego i coś takiego, już faktycznie prawdziwy produkt, który może trafi do ludzi. No ale no te projekty zazwyczaj no nie jest tak, że możemy sobie wymyślić wcześniej i potem szukać wydarzenia, na którym możemy go zrealizować, czy bardziej wypuścić. No chociaż tak czasem trochę jest na tych obronności, kiedy to jest bardziej już faktycznie szukanie trochę rozwiązań, innowacji na problemy obecnych realiów wojny i pola walki. No to tam faktycznie już są, czasem ludzie przyjeżdżają z gotowymi projektami, żeby je pokazać. No ale no, my tak na przykład teraz walczyliśmy już z wieloma gotowymi projektami. Nasz projekt powstał w 42 godziny tylko. No i udało nam się też tam wygrać z tym naszym projektem.
2: Myślę też, że każdy z nas, jak ma jakiś swój tam, powiedzmy, wymarzony projekt, to gdzieś tam to w tle faktycznie robi.
1: Myślę, że to też jest motywujące, to, że bierzecie udział w takiej liczbie imprez, pokazuje, że w zasadzie wszystko jest możliwe, bo tworzycie i cyfrowe bliźniaki egzoplanet i elementy maszyn produkcyjnych, więc ten wachlarz waszych możliwości jest naprawdę duży. I dziś o tym wszystkim opowiadali nam Denis Lisowicki, Piotr Czechowski, Aleksander Jeżowski, członkowie ekipy Hard Canter. Bardzo wam za to spotkanie i za rozmowę dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
4: I thought it was all over.
5: What's up, Dolce?
6: Hey, girl.
5: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
6: Has it?
5: has it really.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Autopromocja. Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy. Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18:00.
2: Justyna Dżbik-Kluga
1: i Kuba Jamrozek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to

poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Dużo słońca, praktycznie zero chmur i wysoka temperatura. Tak zaczynamy astronomiczne lato, które trwa od niedzieli. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna wynosi 23 stopnie na Suwalszczyźnie. Tam zawsze jest najchłodniej, jednak w tym momencie to w Ustce jest najzimniej, 21 stopni Celsjusza, około 26 stopni w centrum, do 30 na zachodzie. Rekord biją w tym momencie Słubice, tam 31 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, ten jest słaby, także ten upał odczuwany jest jeszcze intensywniej. Bierzcie ze sobą wodę, nakładajcie kapelusze, czapki i okulary słoneczne, bo tak w najbliższych dniach będzie wyglądała pogoda.
1: Autopromocja.
2: Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: miasta i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Czwórka, Polskie Radio.

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: 19:07. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania i tym razem będziemy rozmawiać o kompetencjach przyszłości. I ja mam wrażenie, że wokół tego tematu mówi się naprawdę dużo. I to, że kompetencje miękkie są dzisiaj nam niezbędne i powinniśmy się ich uczyć, praktykować, to jest temat, który wielokrotnie już wybrzmiał w wielu miejscach, ale zastanawiam się też nad umiejętnościami przyszłości w kontekście sztucznej inteligencji, która jest dzisiaj stałym elementem niemal każdego dnia wielu z nas. Jestem o tym przekonana. Bo z jednej strony mówi się o tym, że powinniśmy korzystać z AI w sposób umiejętny, sprytny. W internecie, w mediach społecznościowych możemy trafić na różnego rodzaju podpowiedzi, triki, jaki prompt powinniśmy wpisać w danym momencie. Ale z drugiej strony, jak właśnie to robić to w sposób inteligentny, żebyśmy sami nie zatrzymywali się w rozwoju, żeby nie oddawać stuprocentowej decyzyjności czy nawet kreatywności narzędziom sztucznej inteligencji, jak traktować ją nadal jako narzędzie, a nie jako partnera, który robi tą po prostu ciekawszą część naszej pracy. Zastanowimy się również nad rolą czytania w kontekście krytycznego myślenia, które również bardzo często jest dzisiaj podkreślane w kontekście rozmowy o umiejętnościach i kompetencjach przyszłości. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Dziś porozmawiamy o temacie, który może na pierwszy rzut oka nie wydaje się, żeby miał wiele wspólnego z nowymi technologiami, ale paradoksalnie w dzisiejszych czasach jest z nimi mocno powiązany. Jak się uczyć? Czego się uczyć, jak robić to mądrze i czego w zasadzie od nas wymagają dzisiejsze realia. To, mam wrażenie, szczególnie ważne pytania w dobie sztucznej inteligencji, bo my coraz częściej oddajemy jej decyzyjność. Oddajemy również wszystko to, co związane jest z kreatywnym myśleniem. Mówi się, żeby tego nie robić, ale jednak w praktyce często tak wychodzi. I to właśnie ona szuka za nas rozwiązań, ona łączy za nas kropki, więc jak się uczyć, jakie umiejętności w sobie rozwijać, żeby nie pozostać w tyle. Żeby korzystać ze sztucznej inteligencji, ale robić to mądrze i nie ze szkodą dla siebie. O tym dziś będziemy rozmawiać z Jagną Pomorską, przedsiębiorczynią z 20-letnim doświadczeniem. Jagna jest również ekspertką branży wirtualnej rzeczywistości oraz laureatką licznych nagród. Między innymi jest finalistką 16. edycji konkursu Sukces pisany szminką w kategorii Liderka nowych technologii. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jagno, przede wszystkim, jakie umiejętności są niezbędne w czasach sztucznej inteligencji?
2: No tak, mogłabym powiedzieć, że w ogóle praca ze sztuczną inteligencją, ale znowu to możemy rozłożyć na czynniki pierwsze, wiesz, co to znaczy, nie? Ta praca ze sztuczną inteligencją. Ja myślę, że to jest przede wszystkim, wiesz co, takie stawianie samemu sobie odpowiednich pytań. Czyli to nie jest stawianie pytań sztucznej inteligencji od razu, bo bardzo szybko możemy postawić najprostsze, szybkie pytanie i dostać jakiś tam efekt, nie? Natomiast to jest takie zastanowienie się nad złożonością problemu, jakby nad złożonością też problemu poznawczego i efektu, jaki chcemy uzyskać. I wiesz co, to bardzo często jest też taka praca po prostu projektowa. Praca, ja w ogóle jakby wywodzę się z takiej kultury myślenia o każdej rzeczy jako projekcie. I jakby najczęściej w ogóle jak przystępuję do pracy, wiesz, z nowymi technologiami, to jest sposób stawianie sobie takiego wyzwania, to znaczy jaki problem ja chcę rozwiązać, nie? I teraz czego do tego potrzebuję, jakich zasobów, jakie mam, jakie dane muszę pozbierać. I to jest taka praca niezwykle analityczna, która powoduje, że my nie ulegamy prostym pytaniom i szybkim odpowiedziom, tylko że żeby uzyskać jakiś efekt, nawet pracując w kontekście, wiesz, sztucznej inteligencji, to po prostu nadajemy im jej właśnie ten szerszy kontekst. I teraz im bardziej pracujemy kontekstowo, im nadajemy jakby szerszy obraz też tego, jakby

0: jakiego efektu oczekujemy, na czym nam zależy, w jakiej jesteśmy konkretnej sytuacji, to możemy dostać po prostu lepszy efekt. Czyli ja zawsze mówię, że to jest przede wszystkim taka kluczowa umiejętność, analizy. Umiejętności takiego analitycznego podejścia do po prostu wyzwania, z którym chcemy się zmierzyć. No i wiesz, i to wymaga przede wszystkim cierpliwości, to wymaga przede wszystkim takiej pracy własnej, a nie szybkiego efektu, czyli czegoś, do czego jesteśmy dzisiaj ekstremalnie przez tą kulturę cyfrową przyzwyczajeni. Szybkie pytanie, prosta odpowiedź, proste wideo, krótki tekst, nie? I teraz, no, jeśli myślimy, że na tym po prostu jesteśmy w stanie rozwijać się jako społeczeństwo dalej, no to będziemy wszyscy dosyć mierną kulturą cyfrową.
1: Co więc twoim zdaniem jest ważniejsze, żeby nabyć takich umiejętności, czy wyrobić sobie takie kompetencje, które poprowadzą nas w tym dobrym kierunku, jeśli chodzi o współpracę ze sztuczną inteligencją, czy mimo wszystko powinniśmy się uczyć takich rzeczy, które sprawią, że my bez AI sobie doskonale poradzimy?
0: Oczywiście, że to druga odpowiedź. To znaczy, absolutnie, wiesz, jest coś takiego, że jest bardzo dzisiaj dużo przypadków, które słychać, wiesz, w korporacjach, że nagle budżety po prostu na AI się wypalają, tak? Założyliśmy jakiś budżet na dany miesiąc, po prostu tyle ludzi z tym pracowało, że po prostu jest przepalone i już nie ma. Jest dostęp, stop. I ludzie nagle mówią, no i co? I co ja mam teraz zrobić? No i właśnie teraz chodzi o to, że my nie możemy być zależni od żadnego systemu. My musimy polegać na własnych umiejętnościach i to jest najważniejsze. I teraz niezależnie od tego, jakie dostaniemy narzędzie, bo prawda jest taka, że większość dzisiaj narzędzi, z którymi pracujemy, była już też przed tym boomem trzyletnim w jakiś sposób zasilana algorytmami, w jakiś sposób zasilana sztuczną inteligencją. Teraz po prostu mamy coraz mniej musimy włożyć jakby wysiłku w to, żeby dostać podobny efekt. Natomiast wiesz, no kluczem dla mnie jest kształcenie po prostu własnych kompetencji i to są często nieoczywiste też kompetencje, bo ja bym postawiła przede wszystkim na taką wszechstronność, na wielodziedzinowość, na to, żeby nie zamykać się tylko na jedną specjalizację. Wiem, że to łatwo się mówi, tak? Bo jakby w pędzie życia codziennego mamy coraz mniej czasu na to, żeby w ogóle pomyśleć o tym, żeby chcieć się czegoś nauczyć, ale wiesz, no dane też są bardzo smutne, bo na przykład jeśli chodzi o Polskę, to my w kontekście lifelong learningu jesteśmy jedni z najniżej w Europie, czyli u nas po 25 roku życia kończy się w zasadzie taka chęć do doskonalenia, samodoskonalenia swojej wiedzy, czyli kończymy ten system edukacyjny na studiach i to jest koniec, nie? A dzisiaj prawda jest taka, że ja bardziej wierzę w to niż nauka konkretnego narzędzia kolejnego, to bardziej po prostu takie pożyczanie swoich umiejętności, czyli to nawet możesz wykorzystywać do tego sztuczną inteligencję, czyli jeśli na przykład ja mam jakiś problem albo chcę sobie zastanowić się, na ile dobrze poszły mi jakieś negocjacje z klientem, to mogę do tego wykorzystać sztuczną inteligencję, ale mogę nie powiedzieć jej, ty słuchaj, zrób coś za mnie, tylko opisać jej na przykład, w jakim kontekście poprowadziłam daną rozmowę, co się wydarzyło, jak ja zareagowałam, jakie mam wątpliwości, czyli zobacz, bardzo dużo wykonać pracy, podzielić się swoimi przemyśleniami i odbić myśli na przykład od tego, że ona przeanalizuje wszelkie dane, które ja jej przekazałam. A to jest zupełnie co innego niż napisać, słuchaj, powiedz mi, jak poprowadzić te negocjacje, tak, klient jest taki, a on coś tam wypluje oczywistego. I teraz, jeśli wszyscy będziemy w taki sam sposób pracować ze sztuczną inteligencją, czyli bardzo prosty, no to wszyscy będziemy dostawać bardzo podobne efekty, nie? Więc ja najbardziej zachęcam do kształcenia swoich własnych umiejętności. I to nie jest prosta droga, wiesz, którą stronę je kształtować, bo to też oczywiście każdy z nas gdzieś tam ma swoją wizję, tak, swojej drogi. Jak mamy 25 lat, no to myślimy o tym, że chcemy pozyskać pierwszą pracę, a jak mamy 50+, no to zastanawiamy się, że chcemy utrzymać swoją pracę. I teraz każdy z nas po prostu musi sobie postawić inne wyzwanie w kontekście tego, jakie umiejętności powinien rozwijać.
1: Wiesz co, mam teraz taką myśl, że 2-3 lata temu, kiedy sztuczna inteligencja zaczynała być bardzo obecna w naszym życiu. Wszyscy uczyliśmy się tego, jakich kompetencji wymaga od nas pisanie odpowiednich promptów, jak się uczyć kolejnych narzędzi, a dzisiaj uczymy się tego, jak w zasadzie tego nie robić. Trochę się oduczamy tego, tych umiejętności, które nabyliśmy właśnie kilka lat temu. Dziś rozmawiamy o tym z Jagną Pomorską i do naszej rozmowy wracamy za moment.
2: Słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los.

świat. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może

0: morze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Wszyscy ludzie przyszłości.
2: Dziś rozmawiamy o tym, czego i jak należy się uczyć w czasach sztucznej inteligencji. Razem ze mną w studiu czwórki niezmiennie jest Jagna Pomorska, przedsiębiorczyni, ekspertka branży wirtualnej rzeczywistości i liderka transformacji cyfrowej. Jagno, ja jestem ciekawa, jakich umiejętności, jakich kompetencji czy jakich zadań uważasz, że nigdy nie powinniśmy powierzać sztucznej inteligencji, że to powinno być nasze, to powinno być ludzkie i... No i niech tak pozostanie.
3: No wiesz, no przede wszystkim wszystko, co jakby dotyczy komunikacji, wszystko, co dotyczy inteligencji emocjonalnej, wszystko, co dotyczy też tego kontekstu, o którym wcześniej powiedziałam, czyli absolutnie musimy mieć świadomość tego, że to są narzędzia, które bazują po prostu na programie komputerowym. My rozmawiamy z programem komputerowym, jakkolwiek nie będzie on dla nas miły, jakkolwiek nie będzie na wszystko przytakiwał, bo tak najczęściej jest, chyba że go zaprogramujemy inaczej, to nic nie zastąpi po prostu tego, że my musimy sami kształcić nasze kompetencje komunikacyjne. I ja w ogóle bardzo dużo o tym mówię, bo mam wrażenie, że dzisiaj w kontekście naszej pracy, w kontekście naszej nauki, w kontekście w ogóle relacji, bardzo rzeczy dużo dzieje się cyfrowo, a za mało dzieje się takich relacji po prostu offline'owych, nie? I teraz do czego to prowadzi? Do tego, że po prostu my, kiedy mamy poprowadzić duży, złożony projekt, kiedy mamy duże wyzwanie badawcze, kiedy mamy nawet duży projekt inwestycyjny, jeśli nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy dobrze definiować celów, nie potrafimy przewidywać przede wszystkim też tego, co się może wydarzyć, ale tylko jakby ufamy po prostu prostemu, nie wiem, przygotowanemu harmonogramowi w sztucznej inteligencji, bo tak często widzę już takie projekty, no to jakby zginiemy, nie? Więc teraz dla mnie taką kluczową kompetencją, o której ja bardzo często mówię, jest faktycznie rozwijanie po prostu kompetencji komunikacji, ale to jest... Co to oznacza? To oznacza to, że my po prostu jasno artykułujemy, co chcemy na przykład osiągnąć. Jasno artykułujemy, jakie mamy zasoby, czego nam brakuje. Jasno też artykułujemy, że coś nam się na przykład nie podoba, tak? I teraz, wiesz, im więcej po prostu ludzie ze sobą będą rozmawiać, tym łatwiej też będzie im absorbować sztuczną inteligencję w organizacjach, bo wiesz, bardzo często jest tak, że mówimy tak, proszę, masz to narzędzie, używajcie sobie. Nie? No i okej. Ktoś tam sobie intuicyjnie używa, coś posprawdza ci i każdy z nas po prostu ma jakąś tam opcję, żeby coś zweryfikować. Ale prawdziwą po prostu taką wartością byłoby to, że mówimy, dobrze, zespołowo pomyślmy, jaki mamy problem do rozwiązania w kontekście organizacji. Nie wiem, za dużo czasu schodzi nawet na głupie wgrywanie faktur, jakby sprawdzanie wyciągów bankowych. To są, wiesz, zwykłe rzeczy, ale w MŚP dużo zajmują czasu. I teraz można zastanowić się, w jaki sposób to oprogramować samemu, mówię poważnie, samemu dzisiaj w kontekście narzędzi, które mamy, albo jakie narzędzie zaimplementować i jak po prostu podejść do tego wyzwania, co nam po prostu uwolni czas, zasoby i energię. Ale to jest, zobacz, komunikacja. Wszystko się wywodzi od tego, że definiujemy jakiś ból operacyjny na przykład.
2: Myślę teraz o tym, o czym mówiłaś w pierwszej części naszej rozmowy, czyli o long life learningu i tak. O tym, że w Polsce niestety jesteśmy na szarym końcu, tak. Jeśli chodzi o to, ile poświęcamy na to czasu. Teraz mówisz o takich umiejętnościach jak komunikacja i myślę, jak my możemy w praktyce

0: praktyce uczyć się czegoś takiego jak komunikacja, bo to nie jest takie proste jak matematyka, że my dobrze lub źle rozwiążemy jakiś przykład i im więcej przykładów, tym prawdopodobnie będziemy w tym coraz lepsi.
1: No i wiesz, i tutaj zobacz, ja mogę podać taki przykład, że do tego możesz wykorzystać sztuczną inteligencję. Możesz wykorzystać też to, o czym ja często lubię mówić, czyli awatary, które są zasilane sztuczną inteligencją i z którymi po prostu możesz na żywo porozmawiać. I teraz to jest wszystko dosyć istotne, w jaki sposób po prostu te awatary, z którymi będziemy rozmawiać i jakby też ćwiczyć te techniki komunikacji, będą zaprogramowane, ale wiesz co, na studiach, już na wielu kierunkach, oczywiście też w korporacjach, są dostępne takie szkolenia. I teraz to jest super, że po prostu mamy narzędzia, które uczą nas po prostu i podpowiadają w czasie rzeczywistym, jak możesz zareagować w danej sytuacji. I dlaczego twój komunikat był niewystarczający, żeby druga osoba mogła domyślić się, o co ci chodzi. Bo my też bardzo często w tej komunikacji jakby zamiast po prostu jasno i otwarcie i klarownie, to jesteśmy wszyscy wycofani. Bardzo często też nie potrafimy reagować na rzeczy odpowiednio szybko, tylko mamy taką refleksję, że o, mogłem powiedzieć to, o, mogłem zrobić to. I teraz, kiedy sobie sam ćwiczysz na przykład w środowisku imersyjnym, czyli na przykład poprzez te role wirtualnej rzeczywistości, czy po prostu z awatarem wgranym na komputerze, to jakby wiele korporacji udostępnia takie narzędzia, tak, żebyś ty sam mógł sobie w spokoju, w ciszy, i to zobacz, to nie o to chodzi, że rozmawiał ze sztuczną inteligencją, tylko z tak zaprojektowanym narzędziem, które jest po prostu dostarczone, nakarmione wiedzą konkretnych trenerów, konkretnych specjalistów, konkretnych metod badawczych i po prostu widzisz, możesz to testować na żywym organizmie, masz podpowiedzi, które też są oparte po prostu na jakimś doświadczeniu, na ekspertyzie, na nauce, a nie są po prostu wyssane po prostu z palca przez sztuczną inteligencję i masz, wiesz, na żywo po prostu możliwość ćwiczenia i to jest też dla mnie najlepszy po prostu przykład na to, że nową technologię można wykorzystać w ten sposób, tak w szkołach, tak na studiach, ale pod warunkiem, że jakby ona będzie odpowiednio zaprojektowana i na przykład poblokujemy wiele możliwości, czyli ona nie będzie w każdym momencie po prostu reagować entuzjastycznie na to, co my mówimy, nie będzie, wiesz, zawsze uprzejma, tylko właśnie będzie na przykład czasem mówiła, nie, pomyśl sam, nie, tutaj powinieneś się zatrzymać, albo idź sprawdź tą książkę. I dzisiaj na przykład w Stanach takie programy edukacyjne to są miliardy, które idą na to, żeby uczyć młodzież pracy z nowymi technologiami właśnie w ten sposób, poprzez odpowiednio zaprojektowaną sztuczną inteligencję.
0: Komunikacja po pierwsze, jestem też ciekawa innych umiejętności i tego, jak w praktyce może wyglądać ciągłe uczenie się w momencie, kiedy no, jesteśmy dorosłymi ludźmi, każdy ma swoje obowiązki. Nauka nie jest jednym z nich, a jednak dobrze byłoby to do swojego życia wdrożyć. O tym rozmawiamy dziś z Jagną Pomorską i do naszej rozmowy wracamy za moment.

0: przyszłości. Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Wracamy do rozmowy z Jagną Pomorską, która jest przedsiębiorczynią, ekspertką branży wirtualnej rzeczywistości i liderką transformacji cyfrowej. Rozmawiamy o uczeniu się, o tym procesie w czasach sztucznej inteligencji, nowych technologii. Te z jednej strony mogą nam w tym pomagać, ale z drugiej strony są przyczyną, dla której powinniśmy jeszcze intensywniej to robić, więc koło nam się zamyka, mam wrażenie. Jak to właśnie robić, żeby uczyć się jednak na co dzień? I tu oczywiście nawiążę do tego, o czym Jagna mówiła w pierwszej części naszej rozmowy, czyli jeśli chodzi o long life learning. Uczenie się samodzielne osób dorosłych, już po szkole, już po studiach. W Polsce nie jesteśmy w tym najlepsi, delikatnie mówiąc. Jak znaleźć na to czas i jakie praktyki, jakie nawyki do swojego życia wprowadzić?
2: No ja mam na przykład, na chwilę powiem o takich swoich doświadczeniach, że faktycznie mam coś takiego, że ja sobie wygospodarowałam taką 30 do godziny dziennie, że jakby wiem, że mam ochotę się czegoś nauczyć. I wiesz, to są bardzo proste rzeczy, bo to jest kwestia po prostu nawyku, czyli na przykład kiedy podróżuję specjalnie komunikacją miejską, to jest tak, że zamiast tego telefonu w kontekście scrollowania rzeczy oczywistych jak media społecznościowe, po prostu albo się uczę techniki danej promptowania, albo odpalam sobie różne kursy ze sztucznej inteligencji, albo odpalam sobie rzeczy, które kompletnie jakby są niezwiązane ze sztuczną inteligencją, typu, wiesz, literatura polska na przykład, bo też się tym fascynuję i tego typu rzeczami. I one jakby bardzo często kontekstowo też poszerzają moją świadomość. Ale wiesz co, jest jedna rzecz, bo każdy z nas musi wyrobić sobie nawyk, ale bardzo ważne w tym jest, żeby skorzystać dzisiaj z tego i chcę o tym powiedzieć, że jest taki czas, w którym dzisiaj wiedza jest bezpłatna i trzeba sobie korzystać. Jest bardzo dużo firm potężnych, takich jak chociażby Google, które robią dzisiaj bezpłatne szkolenia z wielu bardzo narzędzi, tak? Są politechniki, są uczelnie, które mają programy dotowane przez Komisję Europejską i inne fundusze unijne i my możemy dzisiaj naprawdę znaleźć ogrom wiedzy, ale takiej większej niż wiedza, umiejętności. Bo na przykład zobacz, ja teraz robiłam taki kurs na Politechnice we Wrocławskiej, w którym się uczyłam, jakie są zagrożenia w sztucznej inteligencji, jak hakować sztuczną inteligencję, jak ona może zhakować też moją firmę. Czyli w ogóle uczyłam się rzeczy, o których nie do końca wszyscy dzisiaj myślimy, nie? Że bardzo często ktoś się może podszyć po prostu pod tą sztuczną inteligencję, że wiele rzeczy po prostu może być zagrożeniem dla mojej firmy. I zrobiłam sobie taki kurs, który poszerza moją świadomość też o zagrożeniach w kontekście, nie wiem, pracy z moimi klientami, w kontekście też tego, jak buduję zespoły w swoich firmach. I to się skończy. Na pewno ta bezpłatna wiedza się skończy, dlatego dzisiaj radzę sobie po prostu, wiesz, pomyśleć, tak jakby jakiej kompetencji chciałam się nauczyć. Ja na przykład chciałam się nauczyć budowania stron internetowych sama. Znalazłam sobie kurs, który jakby przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji na oprogramowaniu jednych z gigantów nauczył mnie tego, że jestem w stanie sobie postawić taką stronę, nie? I wiesz, robisz to w swoim tempie, ale jakby przeznaczasz odpowiedni na to czas w tygodniu, na przykład, tak? Więc ja też nie wierzę w coś, że mówimy, że jeden dzień jest od nauki, bardziej wierzę w tą metodę mikrolearningu, bo dzisiaj dużo mamy o tym, żeby wiedza była targetowana do nas w odpowiedni sposób, w konkretnych momentach, sytuacjach, kiedy potrzebujemy. Co więcej, musimy być otwarci na to, że ta wiedza i te umiejętności jakby są zmienne. Czyli my musimy mieć też taką umiejętność oduczania się. Nawet jeśli dzisiaj nauczyłam się jakiejś techniki, nie wiem, promptowania, o którym mówiliśmy, tak? Albo tego, że coś mi działa w kontekście budowania tej inżynierii kontekstowej dla środowiska AI, to za miesiąc to może być okej, ale za pół roku ja już będę się musiała oduczyć pewnych rzeczy. Bo już to pójdzie tak naprzód i technologia idzie tak naprzód, że to jest to

0: lifelong, czyli akceptacja dlatego, że nic, czego się niestety nauczyliśmy, nie jest do końca stałe, bo nawet jak ja się uczę śpiewać, słuchaj, nie? No to też jakby ten cały czas jakby muszę to doskonalić, zmieniają się też pewne techniki, jest dużo pomysłów na to, jak wykorzystać nowe technologie do nauki, do analizy swojego głosu i to też jest taka stała po prostu, w której ty gdzieś tam musisz wzrastać, a nie się poddawać. I ja wiem, że to jest, wiesz, no ja już mam 40 tam lat plus, więc też nie jest tak, że jestem takim super młodym pokoleniem. Wiem, ja często rozmawiam z ludźmi 50 plus, 60 plus, no to już w ogóle, że to jest trudne. Ja mam świadomość, ale no faktycznie właśnie uważam, że tu jest też mega ważne wsparcie po prostu i państwa i w ogóle, wiesz, wielu takich kwestii na poziomie publicznym, żeby też takie programy kształcenia wprowadzać, nie? I trochę mówić coraz otwarcie i głośniej o tym, że czasy specjalizacji się skończyły.
1: Kilkukrotnie dzisiaj wspominałam, że jesteś przedsiębiorczynią z wieloletnim doświadczeniem, więc jeżeli twoi pracownicy czy potencjalni pracownicy mogliby ci ogłosić, że właśnie tych trzech rzeczy zaczęłam się ostatnio uczyć, to co chciałabyś, żeby to było?
0: Wiesz co, chciałabym, żeby przede wszystkim uczyli się takiej otwartości, mówię poważnie, otwartości przede wszystkim na nowe. Na to, że kiedy ja do nich mówię, że słuchajcie, no jakby do tej pory pracowaliśmy tak, ale dzisiaj musimy po prostu zacząć testować inne rozwiązania, to że będzie taka otwartość na to i przez tą otwartość rozumiem też dalej za tym idącą po prostu chęć do pracy własnej. Ja jako pracodawca muszę stwarzać możliwość tej pracy własnej i czas i też dlatego myślę sobie, że wiesz co, my w tych kompetencjach cyfrowych w różnych raportach jesteśmy dosyć nisko jako Polska w Unii Europejskiej, bo najwięcej przedsiębiorstw jest MŚP. Najmniej mamy czasu na to, żeby przeznaczać czas na edukację naszych pracowników, nie? Bo po prostu mamy wysokie koszty, stałe wysokie koszty utrzymania pracy i po prostu musimy osiągać efekt, biedniemy, zamiast po prostu się zatrzymać, tak? Więc dla mnie taką pierwszą rzeczą byłoby też ta otwartość. Drugą, chciałabym, żeby każdy nauczył się czegoś nowego.
1: To, żeby cię zaskoczył.
0: Tak, znaczy umiem poważnie, nie? To znaczy, żeby to w ogóle było coś takiego, że każdy sobie jakiś swój mini projekt i po prostu z nim przychodzi i to może być w każdej dowolnej absolutnie branży. Jak przyjdą i powiedzą, że chcą koncert robić, też jest super, nie? I myślę sobie, że wiesz co, że trzecia część i ja o niej bardzo dużo mówię, to jest faktycznie ta inteligencja emocjonalna, bo ja w tym świecie programistycznym i w tym IT widzę bardzo dużo po prostu takich kwestii tego, że my za dużo jakby pracujemy sami ze sobą, jesteśmy introwertyczni, za mało po prostu na zewnątrz, takim kluczem w ogóle do technologii i tym, żeby ona naprawdę wspierała, a nie zabierała, o czym dużo mówimy, że będzie zabierać te miejsca pracy, to jest właśnie to, żebyśmy otwarciej komunikowali nasze obawy, otwarcie też mówili o tym, że się czegoś boimy i wtedy na wszystko, jeśli jest mądra i dobrze poukładana firma czy organizacja, można przynajmniej próbować znaleźć rozwiązanie.
1: I o tym mówiła nam dziś Jagna Pomorska, przedsiębiorczyni, ekspertka branży wirtualnej rzeczywistości i liderka transformacji cyfrowej. Bardzo ci za to spotkanie dziękuję.

0: dziś rozmawiamy o umiejętnościach przyszłości, o tym, jak współpracować ze sztuczną inteligencją, żeby ta nas nie wyręczała, a wspomagała. No bo kiedy dzieje się odwrotnie, no to my sami tracimy zdolność chociażby do krytycznego myślenia, o którym mówi się ostatnio coraz częściej. I czymś, co może nam pomóc rozwijać tę umiejętność, jest czytanie. Niedawno w Warszawie odbyła się konferencja Literacy for Democracy Shaping the Future, a wzięli w niej udział eksperci z wielu państw. Z Wielkiej Brytanii, z Finlandii, Stanów Zjednoczonych czy Polski, żeby wspólnie porozmawiać o roli czytania właśnie w czasach sztucznej inteligencji. Umiejętność czytania i pisania, a także interpretacja i tworzenie tekstów stanowią fundament przyszłości naszej cywilizacji. Dokładnie tak twierdzą organizatorzy wydarzenia. Dziś jeszcze uczymy się takiego podejścia do tego tematu, ale co się stanie, gdy zrozumiemy to wszyscy? O tym mówi Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania.
1: Zmieni się bardzo dużo, a co to znaczy? Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo czytanie i rozmowa buduje nasze mózgi i wpływa na to, jak funkcjonujemy społecznie, ekonomicznie. Nawet są dowody na to, że buduje to nasze zdrowie. Więc całe nasze funkcjonowanie faktycznie bardzo właściwie ciekawy sposób, ale gdzieś zasadza się na takim wczesnym kontakcie z bogatym językiem i drugim człowiekiem, bo to też o tym bardzo dużo mówimy, że w kontekście małych dzieci to czytanie łączy się z relacją. No a potem jest to nawyk, który, tak jak wiemy, że trzeba uprawiać sport, żeby nasze mięśnie nie zanikły, tak to czytanie w późniejszym okresie jest nawykiem, który sprawia, że nasze synapsy też się ćwiczą i nie zanikają. Badań wokół tego jest masa, ale właściwie powinniśmy tak zacząć do tego podchodzić, jak podchodzimy do ruchu fizycznego. Jako coś, co niektórzy mogą postrzegać jako obowiązek, a w sumie jest wielką frajdą, która jest naszym prywatnym wyborem, a społecznie ma gigantyczne znaczenie dla funkcjonowania całej społeczności.
0: To jeszcze zapytam o znaczenie czytelnictwa w czasach sztucznej inteligencji. Jak dziś patrzymy na tą kompetencję?
1: Paradoks jest taki, że sztuczna inteligencja bardzo techniczno-technokratyczna, rozwijająca się urobek cywilizacyjny człowieka, wspaniały, powoduje, że my będziemy w jakiś sposób potrzebni tym bardziej jako ludzie. Wszystko, co jest w nas naprawdę ludzkie, emocje, umiejętność współpracy, komunikacja z drugim człowiekiem, empatia, wszystkie te rzeczy są dzisiaj nazywane kompetencjami przyszłości, bo paradoksalnie albo właściwie nie, jak o tym pomyśleć, to bardzo logiczne, AI wyręczy nas z bardzo wielu rzeczy i dzisiaj te kompetencje, które przez lata były nazywane kompetencjami miękkimi, zaczynają być właściwie kompetencjami twardymi, a one, tak jak powiedziałam, empatia czy umiejętność współpracy, otwartość na drugiego człowieka, wszystko, co się wiąże z umiejętnościami komunikacji, one są bezpośrednią pochodną tego, czy

0: zbudowaliśmy sobie te kompetencje no też poprzez czytanie. Czytanie i rozmowę, które no od samego dzieciństwa gdzieś budują te nasze mózgi, a potem potrafimy sobie na tym namnażać różne umiejętności i kompetencje, które będą nam potrzebne.
1: Na konferencji Literacy for Democracy Shaping the Future obecna była również Dana Suskind z Uniwersytetu Medycznego w Chicago. Jest ona profesorem chirurgii, pediatrii i polityki publicznej na wspomnianym uniwersytecie oraz jedną z czołowych amerykańskich ekspertek badających rozwój mózgu we wczesnym dzieciństwie. Profesor Dana Suskind również bada, jak zapobiegać nierównościom poznawczym oraz rolę rodziców jako kluczowych architektów rozwoju. W swoich pracach analizuje, jak sztuczna inteligencja może wspierać, a nie zastępować opiekunów w tym procesie, a więc jak korzystać z niej mądrze.
2: Myślę, że przede wszystkim trzeba zrozumieć, że AI nie jest jedną konkretną rzeczą. To całe spektrum rozwiązań. Można to porównać do jedzenia. Z jednej strony mamy pełnoziarnisty chleb czy fasolkę z puszki, produkty wartościowe. Z drugiej strony mamy żywność wysoko przetworzoną, jak chipsy czy nachosy, które przyznam, czasem sama lubię. Dlatego pytanie o to, jak korzystać z AI w dobry sposób, nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, o jakim zastosowaniu mówimy. Powiedziałabym, że najbardziej wartościowe wykorzystanie AI we wspieraniu rozwoju dzieci nie polega na tym, że sztuczna inteligencja pracuje bezpośrednio z dzieckiem. Chodzi raczej o wspieranie rodziców i nauczycieli, odciążenie ich z części obowiązków, na przykład związanych z organizacją zakupów czy codziennymi zadaniami, tak aby człowiek mógł być bardziej obecny dla dziecka. Natomiast takie rzeczy jak generowane przez AI filmiki niskiej jakości albo to, co nazywam dezinformacją dla maluchów, czyli materiały uczące dzieci błędnych rzeczy, są moim zdaniem z gruntu złe. To trochę tak, jakby jeść nachosy posypane odrobiną arszeniku. Nie widzę żadnego konstruktywnego sposobu wykorzystania takiego AI slopu. Przede wszystkim musimy pamiętać, że badania naukowe w tym zakresie wciąż są prowadzone. Nadal się uczymy i poznajemy skutki tych technologii. Wiemy jednak, jak rozwijają się takie umiejętności. Powstają one dzięki interakcjom między ludźmi, budowaniu relacji i całej tej nieuporządkowanej, czasem trudnej rzeczywistości kontaktów międzyludzkich. Tymczasem AI oferuje doświadczenie pozbawione tarcia. To środowisko, które często przytakuje użytkownikowi i utwierdza go w przekonaniu, że jest najlepszy, najmądrzejszy i ma zawsze rację. W takiej sytuacji nie uczymy się funkcjonowania w świecie ludzi, ani rozwijania kompetencji, takich jak krytyczne myślenie, które pozwala odróżniać to, co prawdziwe, od tego, co nieprawdziwe. Mogę oczywiście opowiedzieć o badaniach naukowców, których znam, a którzy wykorzystują roboty społeczne do badania tego, jak dzieci uczą się czytać. Jednak mam wrażenie, że pani mówi raczej o produktach, które są już dostępne na rynku. A te rozwiązania zazwyczaj nie są tworzone na podstawie badań naukowych. Są tworzone po to, by zarabiać pieniądze. Są jednak naukowcy, którzy rzeczywiście próbują zrozumieć te procesy i badają je w sposób rzetelny. I to właśnie od nich powinniśmy się uczyć.
1: Fundacja Powszechnego Czytania oraz Koalicja Czytająca Polska skierowały do premiera Donalda Tuska list otwarty w tym temacie. Ten pokazuje czytanie w świetle badań jako sprawę publiczną o znaczeniu strategicznym. Narzędzie do budowania odporności społecznej na dezinformację oraz gotowość na świat sztucznej inteligencji. To już wszystko na dziś. Audycja Wszyscy Ludzie Przyszłości dobiega końca. Ja Wam bardzo dziękuję za ostatnie wspólne 2 godziny, a już za moment, bo po godzinie 20 Antenę Czwórki przejmuje Eldo i rozpocznie się audycja Miejski Folklor. Jola!

0: Reklama.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: No niestety od dwóch dni można już zapowiadać pogodę, czytając datę, godzinę, przepraszam, godzinę, nie datę zachodu słońca. Coraz krótsze te dni będą. Więc współczuję tym, którzy całe wakacje będą odczytywać 20.50, 20.40. Na razie jeszcze 21.01. Za minutę zajdzie słońce, ponownie pojawi się o godzinie 4.15. Ta 6-godzinna noc to piękne wydarzenie sprzed dwóch dni. Nie wiem tylko czemu, bolała mnie głowa całą noc. 20 stopni w Olsztynie i Suwałkach, 21 na Pomorzu, w Gdańsku i Koszalinie, 25 na północnym zachodzie. Piękna pogoda w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu. W Zielonej Górze nawet 27, co jak na godzinę 20, no to trochę ukrop, a nie normalne warunki. Warszawa też cały czas żarleje się z nieba, 25 stopni. Ściana Wschodnia wcale lepiej nie jest. Lublin 23, Kielce 22 w pięknym słońcu, Rzeszów i Kraków 23. Tak samo na Śląsku, Katowice, Opole 23-24 stopnie. Dzień czerwcowy 24 żegna się z nami przepięknym słońcem.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

0: miejski.
1: Na miejski folklor zaprasza Eldo.
2: Dobry wieczór Państwu, 6 minut po godzinie 20. Zaczęliśmy od niegrzecznych gentlemanów z Queensbridge. Mobb Deep, Apostles Warning. Za chwilę będziecie mogli też usłyszeć numer, z którego samplowano Apostles Warning. I dwa takie przypadki, bo jeszcze The Red, Jay Liba też pojawi się w wersji, z której samplowano. Zresztą ten kawałek fenomenalnie chodzi. Nieważne, że Jay Dilla tam nic z tym praktycznie nie zrobił. W obu przypadkach i beat, i kawałek, który został zrobiony z tego sampla, i sam oryginalny kawałek to majstersztyki. Za mikrofonem jak co środę od 20 do 22 Eldoka w radiowej czwórce miejskiej Folklor, i selekcja dzisiaj będzie mocno boom-bapowa. No to w związku z tym, że to ten 24 to mi się tak zawsze kojarzy z końcem roku, więc jak koniec roku, oczywiście

szkolnego. To był zawsze mój ulubiony dzień. Byłem już wtedy zawsze pewny, że zdam do następnej klasy. To akurat mi nigdy nic nie groziło. Ja byłem z tych, co raczej...

Dostałeś to świadectwo z pieczątką od pani dyrektor, wakacje, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. I trochę tak również ja jestem w takiej sytuacji dzisiaj. Więc wakacyjnie, ale nie będzie żadnego Summertime Will Smitha, tylko będą boom-bapy od góry do dołu. I te hustlerskie, bo pojawi się Smooth Da Hustla, i te truskulowo-grzeczne, bo pojawią się Tribe Called Questi. Więc zapraszam gorąco, spędźmy razem 2 godziny w oczekiwaniu na mecz Curaçao. Nie wiem, czy Curaçao gra dzisiaj, ale możemy w oczekiwaniu na mecz Curaçao sobie coś posłuchać. Nie, Curaçao chyba gra jutro. Jutro gra Curaçao i myślę, że będę trzymał bardzo gorąco kciuki. W ogóle powiem wam, że oglądam mundial, co dla mnie jest niespodzianką, bo nie spodziewałem się, że będę oglądał mundial, a okazuje się, że te Mistrzostwa Świata naprawdę są ciekawe, można się sporo pośmiać, szczególnie z panów na warze, którzy są ślepi, ale też muszę wam powiedzieć, że Meksyk chyba lepszej wizytówki PR-owo sobie nie mógł jakby wymyślić na świecie, więc tylko prośba do społeczeństwa Meksyku, wykopcie stamtąd trusty i kartele i będziecie krajem, który każdy człowiek świata będzie chciał odwiedzić, no bo patrząc na to, jak społeczeństwo meksykańskie się bawi, jak fajni są tam ludzie, no to moi drodzy, urlop w Meksyku to na pewno niezapomniane 2 tygodnie. Marzy mi się tak trochę, no ale dopóki nie można sobie spokojnie rowerem przez jakieś bezdroża Sonory pojeździć, no to wiecie co, no Baja Kalifornia, ja wiem, że tam są tylko kaktusy, no ale fajnie by było zobaczyć też na przykład coś przy granicy z Gwatemalą, bo tam ładnie, albo z Gwatelamą, jak mówił jeden z komentatorów w telewizji polskiej na ostatnim meczu. No dobrze, boom-bapowa tracklista, dzisiaj słyszymy się już za parę minut.

Jak widzicie, niewiele potrzeba, żeby zrobić beat rapowy. Takim jeszcze bardzo mocnym przykładem można by było teraz rozłożyć tutaj w studio na czynniki pierwszy kawałek Craig Mecca, Flava in Your Ear, to tam byście zobaczyli, że wystarczyły dwa klawisze na klawiaturze, żeby beat zrobić. No ale czasami nie trzeba za dużo, wystarczy w odpowiednim miejscu nacisnąć Enter i wszystko się będzie zgadzało. W przypadku J. Dilly zgadzało się to bardzo, bardzo często. No dobrze, lecimy dalej.

Bugging Out Tribe Called Quest, jak można takie Bugging Out przetłumaczyć? Świrujesz? Świrujesz? Myślę, że tak można by było to przetłumaczyć. Jakimś refrenem numer razem mi zapachniało, jak taki refren wymyśliłem właśnie. Nie wiem czemu, pozdro numer. Tribe Called Quest, jedna z najlepszych ekip hip-hopowych. Midnight Marauders to płyta, która, jedna z niewielu płyt, która konsensusem gdzieś tam jest uznawana za jedną z najbardziej klasycznych płyt hip-hopowych. Chyba takie ma opus magnum w katalogu Tribe'ów, chociaż pewnie

niektórzy by pewnie by wpisali The Low End Theory zamiast, zamiast Midnight Marauders. Tak mi się wydaje, że mogliby być tacy ludzie. Ale no niepodważalna pozycja. Trochę szkoda, że nikt nie umiał być... jak to nazwać, dyskretnym w biografiach Tribe Called Quest, dlatego że no szkoda, że im dalej w las, tym większe wychodzą sprawy związane z nimi. Parę kwasów, parę fajnych spraw wyszło. Człowiek się dowiaduje o tym, w jak wielu płytach na przykład maczał palce Q-Tip, albo na jak wiele wydarzeń w świecie hip-hopowym miał Q-Tip wpływ, no ale też wyszły sprawy związane z tym, jak na przykład traktowany był Five w tej ekipie, no a to chyba nie bardzo rzuca dobre światło na, to, na ten zespół. I też świadczy o tym, że nie zawsze zespoły w zespołach dzieje się dobrze, mimo tego, że na powierzchni wszystko wygląda bardzo ładnie. Znakomici raperzy. Moi drodzy, ja też muszę się z wami podzielić, bo wczoraj byłem na spotkaniu z Martą Cooper, kobietą, która razem z Henry Szalfantem chyba przyłożyła największe zasługi do tego, żeby subkultura hip-hopowa tak mocno strzeliła na zachód, dlatego że, znaczy na cały świat, dlatego że zdjęcia, które ona wykonywała w tej rodzącej się mekce hip-hopu w Nowym Jorku w tamtym czasie. Przepiękne zdjęcia. Gdzieś tam na bardzo wiele osób miały wpływ. I spotkanie z tą niesamowicie sympatyczną kobietą, która swoją drogą ma już 42 rok urodzenia, 84 lata. To naprawdę wielka przyjemność. Też udało mi się zdobyć podpis na Subway Arcie, jednej takiej z ikonicznych pozycji albumowych świata graffiti. Świetna kobieta. Jeśli będziecie mieli okazję w galerii Brain Damage na ulicy Płaskiej zobaczyć wystawę Marty Cooper, to gorąco was do tego zachęcam, żebyście odwiedzili, bo tam są naprawdę przepiękne zdjęcia, łącznie ze zdjęciami z przepięknego albumu, który się nazywa Street Life, gdzie Marta Cooper fotografowała już nie graficiarzy, ale fotografowała dzieciaki na ulicy, często z tych środowisk, których dziećmi się raczej nie opiekowano, tak? Więc mistrzowskie zdjęcia, świetna dokumentacja tego, jak Nowy Jork wyglądał w końcówce lat 70., na początku lat 80. Gorąco polecam, żebyście to sprawdzili, ale jeżeli nie możecie iść na wystawę, to proszę sobie wpisać w Google po prostu Marta Cooper i znaleźć jej rzeczy. Pani Marto, wszystkiego najlepszego i życzymy długich lat w zdrowiu. Wracamy do naszej truskulowej tracklisty Miejski Folklor do godziny 22. Phony rappers who do not write, phony rappers.

No nie wiem, czy parę lat po tym kawałku Black Rob chciał rapować, że my man Puffy hold me down like wow. Smutna historia życia tego rapera, który w zasadzie nigdy nie miał szansy zrobić karierę, no bo trafił na okres, w którym Sean Puffy Combs musiał finansować swoje dziwne życie, plus zasypywać dziury, które powstały po płaceniu pieniędzy różnym wykonawcom. No i niestety jedną z osób, z których pieniędzmi właśnie zasypywano długi Seana Combsa, był Black Rob. Jak się okazało, 10 lat niezapłaconych tantiemów. O tyle rodzina Black Roba próbuje Seana Combsa drapnąć. No jakbym miał problemów. No ale to niestety dość często była taka sytuacja wydawnicza wielu wykonawców, nie tylko w branży rapowej. No to przecież Kazik miał taki chyba kawałek, tak, że twój wydawca jest złodziejem. Nie wszyscy. Zdarza się na tym rynku dość dużo ludzi, którzy są uczciwi, ale młodzi artyści zazwyczaj na swojej drodze spotykają tych z drugiej strony barykady. No i niestety Black Rob miał ten niefart, że trafił do Bad Boy Records właśnie wtedy, kiedy Puffy z różnych sztuczek korzystał, żeby tylko i wyłącznie on zarobił. No, dość smutna historia, też już nieżyjący raper, który się zmagał z uzależnieniami, też wielokrotnie siedział w więzieniu, a przez ostatni rok, kiedy dużo czasu spędzał w szpitalu, kilka udarów, no i w końcu śmierć. Wow, chyba najbardziej znany jego numer, taki dobry numer do samochodu, taki dobry gangsterski numer ze starych czasów. Trochę taki, można powiedzieć, że Rick Ross musiał się Black Roba nasłuchać w starych czasach. I MC Rena, którego też za chwilę posłuchacie, bo takie właśnie rapowanie i tak podobne podziałki i też trochę podobna wrażliwość estetyczna na sample, więc no. Proszę świecie hip-hopowym pamiętać o Black Robie, bo to naprawdę przyzwoity raper z dobrych hip-hopowych czasów, który chyba trochę też wyprzedzał tym brzmieniem to, co wtedy się działo muzycznie, głównie na rynku hip-hopowym nowojorskim.

Czwórka. Polskie Radio. Yo, tonight, ain't no more bitches. Ain't no more hoes. No freaks. No niggas.

Crew, a przed Crew Paris. To dopiero kontrowersyjna postać. Raper, jeden z moich ulubionych raperów. Chociaż jakbyśmy usiedli przy jednym stole i zaczęli gadać o polityce i kwestiach społeczno-politycznych, to na pewno jakąś minutę później już byśmy się prali po gębach. Tak to by pewnie było. Ideologicznie zupełnie jesteśmy po dwóch różnych stronach barykady. No ale nie przeszkadza mi to kompletnie w tym, żeby słuchać jego muzyki i bardzo cenić jego muzykę. Pamiętam, że jako nastolatek poznałem jego albumy. Ten wydany w szczególności w 1994 roku, czyli Guerrilla Funk, to niesamowity klasyk. Chociaż dla mnie najlepszym jego albumem jest ten wydany w 1990 roku, debiutancki album o tytule The Devil Made Me Do It. Fantastyczna płyta. Tekstowo był to dla mnie niewiarygodny szok. Pamiętam, że jak wydrukowałem sobie teksty Parisa, przyszedłem do domu i zacząłem to czytać, byłem w opcji what the F, co tam się dzieje? Na pewno nie można zarzucić temu dżentelmenowi, że nie wie, o czym gada. Tematy, które porusza, zgłębia bardzo dogłębnie pan Oscar Jackson. No i to też mądrala jest, moi drodzy, dlatego że on w ogóle założył sobie sam wytwórnię na samym początku, przed tym jak zaczął wydawać. Wytwórnia się nazywa Scarface Records. I z pozycji właściciela wszystkich swoich masterów zaczynał rozmowy zawsze z wytwórniami, więc był bardzo mądrym człowiekiem. Na początku wydawał w Tommy Boy Records. Tommy Boy go oczywiście szukał metody na to, jakby się go pozbyć, dlatego że kontrowersji z Parisem było co niemiara. Dość powiedzieć o tylko jednej. Ten gentleman miał na płycie wydanej zaraz po 11 września miał taką okładkę, na której samolot leci w kierunku Białego Domu. Proszę sobie wyobrazić entuzjazm rynku amerykańskiego wobec takiego postawienia sprawy, no ale Paris od zawsze taki był. No ale w związku z tym też, że jest mądralą i z zawodu brokerem, znaczy agentem giełdowym, o jakoś tak, to zrobił bardzo duże pieniądze, grając na giełdzie, sprzedając akcje i sam jest w stanie sobie finansować karierę. To człowiek, który bardzo dużo muzyki produkuje, w szczególności do filmów. Bardzo ciekawa postać. Cały czas człowiek aktywny, cały czas na rynku muzycznym od już bardzo, bardzo wielu lat. Tak jak mówię, jego debiut wydawniczy to rok 1990. Fantastyczny raper, gorąco polecam do tego, żeby się zapoznać, ale też proszę się przygotować, to bardzo mocno afrocentryczna dawka tekstów i bardzo polityczna, bo to pan, który absolutnie cierpi na TDS, a wcześniej na chyba RDS, więc jakby proszę się uwrażliwić na to, że ten pan z Czarnych Panter mocne teksty ma. Słyszymy się po 21 w Miejskim Folklorze, cały czas do 22 w czwórce jestem przy radiowym telefonie. Mikrofonie, a nie telefonie.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku Czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Słońce zaszło, zajdzie, za minutę zajdzie słońce. Jak pięknie się czyta to, że słońce zachodzi o 21. Ale za dwa dni już ktoś czytający pogodę będzie mówił, że to będzie 20:59. Cały czas piękne słońce w całej Polsce. Ta ostatnia minuta na pewno jest przyjemna, jak ktoś siedzi w miejscu, gdzie widzi to. My niestety tutaj w naszym radiowym studiu nie mamy okna, więc nie możemy tego golden hour kończącego się oglądać. 24 stopnie w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi. Na Pomorzu już wieczór troszkę chłodniejszy, bo stopni 20. 23 i 24 na południu i południowym zachodzie. W Zielonej Górze nadal 26 stopni, jak na godzinę 21, to bardzo ciepło. W tym szczycie upałowym dwa dni temu też miałem koszmarny problem, żeby z tym, żeby zasnąć, bo w nocy było po prostu za ciepło. 26 stopni w nocy to trochę za dużo, ale nie będę narzekał. To piękny czerwiec.
1: Autopromocja.
2: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
3: O nie, kolejny trend?
2: Ale ten jest serio ciekawy.
3: No okej, no to musimy to obgadać.
2: Ale kiedy?
3: Może w czwartek o 12? W czwórce?
2: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
4: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
2: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia.
4: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko Dla Zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
2: i Julia Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa!
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: Nieodżałowana ta postać, Sean Price, 8 sierpnia 2015 roku, 43 lata jedynie. Nigdy nie ujawniono przyczyn śmierci. Panowie z Duck Down nigdy nie powiedzieli, co było powodem. No, gigantyczna postać, nie tylko pod względem fizycznym gigantyczna, ale no fenomenalny raper. Ja też trochę... Muszę powiedzieć, że na początku rzeczywistości zaznajomienia się z bootcampami Sean Price'a niespecjalnie. Ja gdzieś generalnie Starman Wanda z

GC to był mój ulubiony raper. No i w samym Helta Skelta też Łak był takim, taką osobą bardzo, bardzo charakterystyczną, ale im dalej w las, tym okazywało się, że ten Sean Price to rapuje jak szatan. Monkey Bars wydane w roku 2005 to fantastyczna płyta, jedna z tych, które znam od tyłu, można powiedzieć.

wyprodukowany przez Crysisa, to coś fantastycznego. Od 1 do 16 numeru super, super płyta. Ktoś nie zna, to proszę się zaznajomić i można się uczyć, jak składać podwójne i potrójne i poczwórne rymy, bo to, co Sean Price wyprawiał na kartce, to coś niesamowitego. Myślę, że jedna z tych większych muzycznych legend rynku amerykańskiego. No i też ogromna szkoda, no bo to postać, która zawsze powodowała, że człowiek się uśmiechał, bo wszystkie punchline'y zawsze miał takie, że można było go słuchać jak stand-upowego komika. Świetny raper. Gramy dalej.

No, jeśli gramy w lidze dobrych raperów, no to kolejny szatan, który wie doskonale, jak się układa na potrójne, poczwórne, czyli Jadakiss. Ajajajajaj. To jest konkretny gracz. Jeszcze raz powtórzę, polecam gorąco bitwę, którą panowie z Deluxe odbyli przeciwko panom z Diplomaców, czyli Versus Battle. Polecam bardzo, bardzo gorąco. Co tam Jadakiss ze Stylesem P wyprawiają, to ojojojojoj. No dobrze, cały czas Bubba po wątaklistą do godziny 22 w miejskim folklorze. Survive and now get on.

No i też jedna z postaci, która bardzo długo ma już na rynku swoją karierę. Masta Ice, Take a Look Around, to płyta z roku 1990. I z tego albumu właśnie pochodzi utwór sprzed chwili, I Gotta. Kelvin LeBrun, czyli Mr. C, zrobił beat do tego numeru. To wieloletni producent Big Daddy Kane'a. I po tej płycie Masta Ace miał aż 10 lat, proszę, nawet 11 lat, proszę sobie wyobrazić, przerwy w nagrywaniu. Raper cały czas aktywny i nawet jeżdżący bardzo często do Europy, więc bardzo łatwo go spotkać. Jak ktoś ma na przykład płyty do podpisania, to można wpaść i podpisać po prostu z Masta Ace'em, ale też bardzo komunikatywny, w porządku człowiek. Chociaż też pamiętam na backstage'u jednego z warszawskich koncertów dość mocne spięcie warszawskiego rapera z Masta Ace'em o kwestie rasowe i czy można w kawałkach rapując tekst, zarapować słowo na N. Masta Ace był bardzo mocnego zdania, że nie można. Śmiesznie by się rapowało teksty, jak tak na przykład w domu, nie wiem, w wannie, jak sobie rapujesz raperskie teksty i nagle musisz je cenzurować. No, zastanawiam się, czy kiedykolwiek komuś to wychodziło. No nic. Jedziemy dalej. Bomba po tracklista. Jesteśmy w czwórce z miejskim folklorem do godziny 22. A dla tych, którzy nie znają wyników, to już się szybko podaje. Dwa fascynujące mecze na mundialu. Dzisiaj Szwajcaria, Kanada i Bośnia i Hercegowina właśnie teraz. I panowie z klonowego liścia remisują z panami od czekoladek i drogich zegarków 0-0. A panowie od Olimpiady Zimowej w Sarajewie z gośćmi, którzy używają klimatyzacji ponad miarę, czyli panami z Kataru też używają, znaczy też remisują 0-0. Słyszymy się za niedługo.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: One, two, one, two, one, two, one, two, one, two.

Ależ to jest płyta, o mamuniu. Tikal oczywiście, debiutancki album Method Mana, 15 listopada 1994 roku Def Jam wydał tę płytę, no coś fenomenalnego. Liquid Swords to mój ulubiony album ze stajni wu-tangowej, Tikal to numer 2. Mega brudny, mega fajny, większość bitów autorstwa Ryzy, tylko dwa numery nie są spod jego ręki. No i Ryza też w gigantycznej formie na tym albumie. A na dodatek wszystko później jeszcze okraszono remiksem kawałka All I Need, w którym wzięła udział Mary J. Blige i wyszła im najlepsza, absolutnie najlepszy love song, taki truskulowo hip-hopowy, mocny, brudny, a zarazem bardzo ładnie wykonany. No i też osiągnął on taki status, że MTV i MCM francuskie grało ten numer do Wy i tutaj Ania na końcu. Też bardzo ciekawy wybór sampli na tą płytę, bo jak się prześledzi to, z czego samplował Ryza na tą płytę, no to można się mocno zdziwić, bo tam na przykład Ennio Morricone jest w kredytach, ale też na przykład, moi drodzy, i tu na pewno się tego nie spodziewacie, a mianowicie rosyjski kompozytor Modest Mussorgski. Obrazki z wystawy są samplowane właśnie w kawałku Tikal, który przed chwilą mogliście posłuchać. To dość odważne samplowanie. Teraz by zabronili sampli z Mussorgskiego. Prawdopodobnie. No dobrze. Płyta też oceniona bardzo wysoko. Większość serwisów temu albumowi, który jest stosunkowo krótki, bo tylko 43 minuty, dała po 4 czy 5 gwiazdek, ale absolutnie zasłużenie Tikal to moim zdaniem jego najlepsza płyta. Nawet jeśli Tikal 2000 Judgment Day też ma wielu wyznawców, ale myślę, że to ta debiutancka płyta tam była, och, aż się roi od numerów, chociaż komercyjnie to płyta bardzo spokojna, nie ma tam wielkich sensacji, no ale też to był czas, w którym można było nagrywać takie płyty i sprzedawać je w platynowych nakładach, mimo tego, że nie miały one brzmienia z list przebojów. Taki urok złotej ery lat 90. rapowych.

0: Lion King.
1: Derek Keys, znany jako Nine, wielka inspiracja dla DMX-a w starych czasach. No, zawodnik, który dysponował potężnym głosem, polecamy jego płytę z roku 96, która się nazywa Cloud Nine. Lecimy dalej.

0: 49 minut po 21, a ja bym chciał podziękować wszystkim słuchaczom miejskiego folkloru za ten czas, który spędziliśmy razem. Ja z tej strony, wy przy odbiornikach, chociaż ciężko to w przypadku naszego radia o odbiornikach radiowych mówić, no ale po drugiej stronie odbiornika. Bardzo dziękuję i słyszymy się, mam nadzieję, w jesiennej ramówce. To ostatni miejski folklor w tym sezonie. Ja wam życzę wszystkim udanych wakacji i proszę uważać na florę i faunę tam, gdzie będziecie. Ja postaram się misiowi Jogi pod łapy nie wpaść i wracamy, mam nadzieję, do siebie jesienią. Miłego wieczoru i jeszcze raz udanych wakacji. I proszę być łaskawym dla swoich pociech. W piątek, jak przyniosą świadectwa, przypomnijcie sobie, z jakim drżeniem rąk wynieśliście te świadectwa do domów po waszych zakończeniach roku. Aha, i pamiętajcie, że kwiatek dla wychowawczyni to dobry zwyczaj. Szkoda, że zanikł. Dobrego wieczoru i wszystkiego dobrego.
1: There was no turning point. We should have won this case, period.
2: Do you feel that justice has been served?
1: He obviously knows somebody.
3: They all had true beef for me. State's attorney, the police, even my lawyer didn't like me. Doesn't matter, though. They got their hustle and I got mine. I didn't choose this game. It chose me. This is the only thing I know. I guess you could say I grew into this lifestyle.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: No jest godzina po zachodzie słońca, następne pojawi się na naszym niebie o 4:15. Niebo bezchmurne jutro, możemy o tym pomarzyć? Nie. Będzie piękny poranek, 23 stopnie już o godzinie 9, to średnia temperatura w kraju, chociaż w Zielonej Górze o 9 rano będzie już 25 stopni. Proszę się przygotować na ukropy jutro. Żar będzie lał się z nieba powyżej 30 stopni w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Proszę na siebie uważać w takie upały. Ja wiem, że wszystkie dzieci je kochają, ale no trzeba na to uważać, bo 32 stopnie, 33, 35, 34 w Zielonej Górze jutro rekordowo. Burzowo na północnym wschodzie, Suwałki, Olsztyn w ciągu dnia może tam pogrzmieć z nieba. To taka zapowiedź lipca. No ale jeśli ktoś ma jutro wolne, to proszę z tego korzystać, bo będzie bardzo, bardzo afrykańska pogoda.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce.
3: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Pełna energii od samego rana w czwórce jest Dominika Płonka. Posłuchajcie, kogo zaprosiła do naszego studia.
3: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
4: Ze mną w studiu jest już Tomek Skawiński. Cześć.
5: Cześć, cześć.
4: Tomek, którego możecie znaleźć pod nazwą Konto Tomka na Instagramie, który przyszedł dzisiaj do nas z bardzo ciekawymi rekwizytami. Tomku, tworzysz niesamowite rzeczy, treści w internecie. Jesteś stylistą, stylizujesz się na poważnie i na żarty tak naprawdę. Chyba można tak na dwie ścieżki twoją działalność rozbić. Może zacznijmy od tego, opowiedz nam trochę o stylizacji dzisiejszej.

0: bo tutaj dostałeś od naszej ekipy czwórkowej taki quest, zadanie, choć słyszałam, że sam z nim już też z tą propozycją wyszedłeś w stronę wydawcy. Dzisiaj Tomek za inspirację wziął
1: logo czwórki.
0: Czwórkę właśnie.
1: Mam na sobie japoński long sleeve w pięknym żółtym kolorze czwórki. Kurtkę Raf Simons i kamizelkę moją ukochaną

0: Skąd pomysł na ubieranie się właśnie za marki piw, majonez kielecki, winiary, pasztet firmowy za Michała Wiśniewskiego? Czym to jest wszystko podszyte? Bo z jednej strony żarty żartami, z drugiej strony ty tu wymieniasz wiele bardzo ciekawych i wyjątkowych vintage, takich porządnych marek, więc tutaj te ubrania rozumiem, że nie są jak najbardziej przypadkowe.
1: Pasja do ubrań pojawiła się u mnie w zasadzie przez lumpeksy. Zawsze chodziłem za dzieciaka z mamą, którą bardzo pozdrawiam oczywiście, tatę również. A jeśli chodzi o treści w internecie, które tworzę, wiadomo, że koncept tworzenia outfitów pod Instagrama czy coś to jest absolutnie od zarania dziejów na tej platformie, ale stwierdziłem, że fajnym pomysłem było zrobić coś, co kontrastuje poważny styl, powiedzmy jakieś naprawdę poważne nazwiska projektantów z taką troszkę niewinnością, żartobliwym podejściem do tego, właśnie przebieraniem się za produkty, które raczej nie są kojarzone z premium ubraniami czy ze świetną jakością. No jest to też wszystko takie polskie w tym co robię i na tym mi mocno zależy, bo chyba nie widziałem jeszcze, żeby ktoś aż tak mocno sobie do serca wziął koncept tego, żeby się ubierać polskie produkty, powiedzmy, w polskie ikony.
0: Czy uważasz, że to jednocześnie jest trochę taka furtka, żeby oswoić takiego, powiedzmy, słuchacza, czy oglądającego twoje treści, który na co dzień jakby zazwyczaj nie wszedłby pewnie na jakieś treści dużych modów, domów mody, czy właśnie jakiś vintage, wiesz, oryginalnych części ubioru? To jest taka furtka, żeby pokazać im być może, jak ten świat mody wygląda, jakoś oswoić, bo mówi się o tym, że moda to często jest troszeczkę taka zamknięta bańka dla osób, które są bardzo w to wciągnięte.
1: Właśnie ja myślę, że te filmy, które tworzę, są oczywiście komedią, ale dla ludzi, którzy na przykład dopiero zaczynają się interesować modą albo nie interesują się w ogóle, to może być wręcz edukacyjne. To znaczy jest to taka furtka do wejścia w świat tej mody wysokiej, powiedzmy, czy awangardowej, czy niszowej, czy archiwalnej. Wiem, że ja sprzed 7 lat czy 5, niesamowicie bym się jarał tymi filmikami i miałbym takie wow.
0: Moda archiwalna, co to takiego w takim razie?
1: To zacznę od tego, że moda archiwalna nie jest konkretnie stylem ubioru, bo jeden fan mody archiwalnej może wyglądać jak dandys, jak największy elegant, a drugi może wyglądać jak bezdomny. W modzie archiwalnej myślę, że najważniejszą rzeczą jest wartość ubrania, ale nie wartość pieniężna, tylko historyczna. To, jaki miała wpływ na dany okres w modzie, to, czy jest jakaś w jakiś sposób rewolucyjna.
0: Czy jest jakaś przełomowa.
1: Zgadza się. Dlatego nie da się tego skategoryzować jako trend w modzie, tylko bardziej jako community ludzi, którzy kolekcjonują, robią chore researche na temat ubrań. Często jeżdżą po świecie w poszukiwaniu ich i po prostu się to niesamowicie jarają.
0: Czy ty jesteś częścią tej społeczności? Czy masz takie momenty, kiedy jakaś dana rzecz, powiedzmy, zobaczysz, że jakiś archiwalny element ubioru jest gdzieś do zdobycia, nie wiem, na drugim krańcu Polski, czy w innym państwie nawet i próbujesz ściągnąć właśnie ten, nie wiem, kurtkę, czy t-shirt, czy jakiś dodatek?
1: No, niejednokrotnie mi się to zdarzyło. No jest to bardzo fajna rzecz, bo jeśli jest to ubiór, który jest kawałkiem historii i ma wartość kolekcjonerską, to kupując to, wiedząc, że, bo to zazwyczaj są drogie rzeczy, nie oszukujmy się, kupując to, ja mam świadomość, że jest to świetny dodatek do tej kolekcji i że nie straci wartości. Do dzisiejszych czasów wszystkie marki modowe biorą te stare rzeczy z mody archiwalnej i kopiują, to znaczy biorą kroje, inspirują się prawie często bezpośrednio jakimiś elementami, nadrukami, bo ludzie też lubią takie skinięcie w stronę właśnie tych klasyków mody, tylko w nowym wydaniu. I to się zawsze świetnie przyjmuje i dobrze sprzedaje.
0: Ze mną w studiu cały czas Tomek Skawiński.
1: Cześć.
0: I Konto Tomka. Rozmawiamy o modzie archiwalnej, o tym, jak to jest mieć tyle ubrań w swoim mieszkaniu, że w zasadzie można już stylizować tylko ze swojego i nigdzie nie patrzeć. Czy ty, Tomku, kiedyś liczyłeś, ile masz w ogóle elementów w ubioru w szafie?
1: To było bardzo ciężkie, żebym wszystko liczył. Liczyłem kurtki, i było ich 60, aczkolwiek było to z pół roku temu.
0: Okej, okay. Czyli rozumiem,
1: może być,
0: że ta...
1: troszkę więcej lub troszkę mniej, raczej więcej.
0: Ta liczba się zmieniła delikatnie. W jaki sposób, Tomku, digujesz w takim razie ciuchy? Czy masz jakieś takie złote rady dla tych, którzy nie potrafią, wiesz, znaleźć odpowiedniego elementu ubioru? Bo jeżeli chodzi o te lumpeksy i vintage story, to mam wrażenie, że są tacy, którzy

0: prostu mają do tego oko i także ci, którzy zawsze mówią, no wchodzę i nigdy nie mogę tam nic znaleźć. Czy to jest wymówka?
1: Absolutnie nie, moim zdaniem. W dalszym ciągu najlepszym miejscem do znajdywania faktycznie ciekawych ubrań tanio są lumpeksy. Ani nie zastąpią tego platformy sprzedażowe, ani vintage store, bo po prostu tamten towar już jest w jakiś sposób przesiany i często te najlepsze rzeczy lądują w lumpeksach. Mam znajomych, którzy znajdowali rzeczy niesamowicie rzadkie i niesamowicie ważne historycznie w lumpeksie za śmieszne pieniądze, czy też więcej, na koszach PCK wyrzucone.
0: Czy ty masz taką historię jakiegoś takiego najciekawszego elementu, który po prostu, wiesz, zwalił cię z kolan, widząc go wśród jakichś innych ubranek, wiesz, za właśnie śmieszne pieniądze w lumpeksie?
1: W moim przypadku, z rzeczy, które ja znajdowałem, to pracowałem na sezonie kiedyś we Władysławowie. Poszedłem sobie do lumpa. Lumpeks był niesamowicie mały, ale bardzo zawalony ubraniami. Byłem tam chyba z dwa razy i za drugim razem widzę taki malutki znaczek błyszczący na spodniach. Okazało się, że jest to Christian Dior, tam z 2006 roku, w świetnym stanie.
0: Dodatkowa wypłata po prostu do pracy
1: tak,
0: sezonowej.
1: Tak, dokładnie, oddałem za nie chyba 7 zł, więc całkiem satysfakcjonujący zakup. Ale miałem znacznie więcej takich znalezisk, które faktycznie to podałem, bo było po prostu niesamowicie tanie, jak do, co do samej ceny tego, co znalazłem, ale zdarzało mi się na przykład znaleźć 3 różne przedmioty Helmuta Langa, czyli też jednego z takich bardziej cenionych projektantów na jednej zestawie w lumpeksie, też za jakieś bardzo śmieszne pieniądze. Dlatego polecam chodzić do lumpów i dokładnie przeglądać ubierania, zaglądać do środka, patrzeć na metki i nie pomijać, nie przelatywać szybko, bo to jest właśnie powód, dla którego ciężko coś znaleźć.
0: Dokładnie i regularnie. Ja chyba jestem właśnie niestety w tej drugiej grupie. Tomku, kogo marzy ci się wystylizować w takim razie? Czy bardziej skupiasz się na stylizowaniu samego siebie i tworzenia właśnie tej swojej persony w internecie?
1: No ja to w ogóle bardzo chciałbym stylizować wszystkich. W razie co zapraszam, ja zawsze jestem chętny współpracy. Najbardziej...
0: Czy jest jakiś jeden, nie wiem, aktor, wokalista, muzyk, postać jakaś, którą chętnie byś wziął pod swoje skrzydła? Album?
1: Chciałbym bardzo wystylizować Shaftera.
0: Okej.
1: Okay. Bo widziałem generalnie...
0: A to mi tak bardzo pasuje w ogóle twoje stylówki do jego, mam wrażenie.
1: Ja myślę, że też byśmy się dogadali, jeśli chodzi o styl. Ale to dlatego, że widziałem kiedyś zdjęcie, które mnie bardzo wkurzyło. Jakieś promocyjne dla niego. Nie spodobał mi się jego ubiór. Przepraszam teraz. Generalnie świetnie się ubiera, ale ja wiem, że mogę też tak podnieść jeszcze.
0: Bo ja mam wrażenie, że on prywatnie się świetnie ubiera, a bardzo często
1: tak,
0: być może ci styliści tego nie rozumieją. To w takim razie jeszcze na sam koniec pytanie. Jeden archiwalny element odzieży, który chciałbyś zdobyć, czyli coś, na co się po prostu czaisz i bardzo chciałbyś, żeby coś trafiło w twoje ręce. Czy masz jakiś taki...
1: Dries Van Noten Fall Winter 2014 Bug Zip Bomber.
0: O, wow, czyli furteczka jakaś.
1: Tak jest, kurteczka, która... jest moim zdaniem jednym z najładniejszych ubrań po prostu, jakie w życiu widziałem.
0: Prosta odpowiedź. To tego ci w takim razie życzę, Tomek, żeby to wpadło w twoje ręce. Śledźcie Tomka, konto.tomka na Instagramie, żeby sprawdzić jego stylizację, jeżeli w tym momencie tylko słuchacie. Tomek Skawiński był gościem w moim studiu czwórkowym. Manifestujemy tego Shaftera. Tu w studiu czwórki dużo marzeń się spełnia, także myślę, że do tego krótka droga. Dzięki bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Działo się.
1: Działo się.
0: W czwórce.
1: W czwórce.
2: W czwórce kultura jest nam bliska, o czym możecie przekonać się już teraz.
0: Stacja

0: Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzisiaj w czwórce razem z nami Augustynka, czyli Ania Augustynowicz, artystka, kolażystka, czyli artystka, która tworzy kolaże, twórczyni obrazów, które gdzieś tam funkcjonują na styku sztuki, mody, reklamy, internetu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy w ogóle kolaż jest językiem naszych czasów i też jak stworzyć obraz, który potrafi zatrzymać uwagę w świecie niekończącego się scrollowania, bo prawda jest taka, że ja na Anię trafiłam właśnie scrollując i już potem nie mogłam się jakoś oderwać od tych kolaży i stwierdziłam, że po prostu muszę ją zaprosić, żeby z nią na ten temat porozmawiać. Dzień dobry, witaj w czwórce, miło, że wpadłaś.
2: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, że tak cię zastopowałam przy tym scrollowaniu.
1: No to nie jest łatwe, żeby kogoś teraz tak zastopować. Nie wiem, ile sekundę, dwie sekundy mniej więcej poświęcamy na obrazy, które scrollujemy. No to nie za wiele, więc no musi być coś ciekawego w twoich obrazach, że postanowiłam jednak tam po prostu się zaczepić, sprawdzić twój profil. No i ostatecznie też zaprosić cię tutaj do nas, do studia. Widziałam, że wczoraj byłaś na zakupach i my tutaj nie mówimy o spożywczych zakupach, tylko to rozumiem, były zakupy potrzebne do tego, żeby tworzyć kolaże?
2: Dokładnie tak. Właśnie przemeblowuję znowu swoje studio i właśnie de facto wydawałoby się, że nie potrzeba wiele rzeczy w takim studio, ale no jakoś tak wyszło, że zawsze czegoś mi brak i właśnie robię to przemeblowanie i potrzebuję trochę nowej energii i to właśnie idealny moment, wtorek rano na takie zakupy.
1: A co potrzebuje osoba, która tworzy kolaże? Co tam sobie kupiłaś fajnego?
2: No właśnie to były bardzo ekscytujące zakupy, muszę powiedzieć, bo kupiłam sobie bardzo dużo papieru, różne gramatury, różne tekstury, dodatkowo różne nożyki do wycinania i to są takie gadżety, które są potrzebne do pracy z papierem, ale też, no wiadomo, ładny wystrój studia, więc dwa w jednym.
1: Czy ty w ogóle pamiętasz taki moment w swoim życiu, kiedy stwierdziłaś, że kolaż to będzie twoja forma wyrazu artystycznego?
2: Tak, to dokładnie pamiętam ten moment, to był moment, kiedy szukałam swojej właśnie formy wyrazu, eksperymentowałam z rysunkiem, z malarstwem i de facto wyszło na to, zatrzymało się na tym, że jak łączę te media i łączę je, na początku to było połączenie wycinek z gazet z rysunkiem na tym etapie eksploracji, no to też jakby poczułam takie wewnętrzne coś, co mi powiedziało, to jest to, idź w tym kierunku.
1: Powiedz, czy kolaż to jest coś takiego, co dobrze opisuje naszą współczesną rzeczywistość? To jest taka właśnie fajna forma współczesnego wyrazu?
2: Myślę, że tak. Szczególnie w tych czasach, kiedy tak dużo się dzieje i mamy tak wiele nośników, gdzie oglądamy różne, czy filmy, czy jakieś medialne rzeczy, myślę, że to jest totalnie, totalnie połączone.
1: A co tak naprawdę, jakbyś miała opisać swój kolaż? No bo wiadomo, że tych kolaży w świecie sztuki jest bardzo dużo. Gdybyś miała opisać jakieś cechy charakterystyczne twojego kolażu, to co by to było? Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby zajrzeć na profil i żeby sobie to zobaczyć, ale jak ktoś jeszcze chce posłuchać, żeby czuć się takim zainspirowanym, żeby w ogóle tam zajrzeć, no to jakie są cechy charakterystyczne tego, co ty tworzysz?
2: Myślę, że to jest na pewno coś bardzo eksperymentalnego, coś, co cały czas jakby staram się odnaleźć nową formę i nie jest to oczywiste, tak to mogę nazwać. I na pewno też opisałabym swoją pracę, no jest to bardzo mocno zakorzenione w świecie fashion i beauty, więc to na pewno się do tego odnosi i jest to bardzo papierowe, analogowe. W tą stronę zawsze się staram iść.
1: No to za chwilę też opowiemy o tym, w jaki sposób powstają w ogóle twoje kolaże, od czego ty w ogóle zaczynasz i też właśnie z jakich narzędzi korzystasz, tworząc swoje małe, tutaj dodam też ruchome dzieła sztuki.
3: Gość stacji.
1: Ania Augustynowicz dzisiaj jest razem z nami, czyli Augustynka. Zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na jej profil, jeżeli chcecie dzisiaj zobaczyć coś naprawdę ładnego, takiego, przy czym będziecie chcieli się zatrzymać na moment, to ten profil na Instagramie jest naprawdę uroczy, bo to są kolaże, ruchome kolaże, gdzieś tam, które funkcjonują na styku sztuki, mody, takiej bardzo przyjemnej estetyki, więc zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć. A tymczasem Ania Augustynowicz cały czas razem z nami. Rozmawiamy sobie właśnie o tych kolażach. A właściwie jak one powstają? Od pomysłu do gotowego obrazu.
2: Jest to bardzo długi proces, jest to bardzo czasami mozolny proces. Ja też dużo pracuję komercyjnie, więc jeżeli pracuję z klientami, no to wiadomo, wychodzi to od briefu, jakby są poprawki, co jest całe jakby... No, cały etap przechodzenia przez rzeczy.
1: W ogóle różni się ta praca, jak pracujesz dla konkretnego klienta, takiego, który jest właśnie komercyjny, a inaczej podchodzisz do tego, jeżeli tworzysz coś tak dla siebie?
2: Zupełnie tak, bo dla siebie to zazwyczaj jest więcej czasu i to się też bardziej rozciąga w czasie przez to, że mogę wszystko i przez to, że nie mam tych ograniczeń, no to de facto to jest trochę trudniejsze czasami dla mnie. A przy pracy z klientem, no to są jakieś ograniczenia, są konkretne wytyczne i są konkretne deadline'y. Także to jest zupełnie inny flow, tak naprawdę.
1: No dobra, no to od czego zaczynasz? To jest

0: jak od praca na ZPT?
1: Nie, to jest, zaczynam od pomysłu. Bez tego nie ma nic. I jest to bardzo, bardzo kreatywna praca i czasami te pomysły muszą wychodzić jak z rękawa, więc bardzo staram się o to dbać, żeby ta głowa pracowała odpowiednio i żeby była gotowa w każdym momencie dnia i nocy, aby wydusić z siebie coś ciekawego, dosłownie.
0: No i potem co?
1: I później jest egzekucja, czyli...
0: Ładnie to nazwałaś.
1: I później jest... to wszystko jest bardzo różnorodne, nie ma takiego jednego schematu tak naprawdę, bo każdy klient jest inny i każda współpraca jest inna, natomiast są to projekty analogowe, są to projekty digitalowe, więc jeżeli są analogowe, to to naprawdę zajmuje. Jest to bardzo czasochłonne, wymaga dużo czasu i dużo pracy ręcznej, co jest super, co uwielbiam i co tak naprawdę daje mi tą siłę napędową, żeby robić kolejne rzeczy.
0: Ta praca ręczna to jest po prostu wycinanie różnych rzeczy, wycinanie różnych rzeczy z gazet?
1: Ale w mojej animacji jest bardzo dużo stop motion, więc jest to animacja poklatkowa, wymaga właśnie ustawienia odpowiedniego światła, wszystkiego przygotowania wcześniej, zaakceptowania właśnie wcześniej tego z klientem, żeby ta praca już realna, analogowa szła bardzo, bardzo płynnie. Tak.
0: W twoich pracach jest sporo takich elementów nostalgii i takiej estetyki znanej z takich dawnych magazynów czy fotografii. Dlaczego w sumie tak chętnie wracamy do tego, co już było, do przeszłości?
1: Będę mówić za siebie, mi to daje jakiegoś rodzaju ukojenie i aż się tak robi milej na duszy. Jest to po prostu przyjemne. Myślę, że zawsze będzie ta tęsknota za tym, co było.
0: My dzisiaj rozmawiamy o twoich kolażach i one są ruchome, ale jednak odnoszę wrażenie, że są takie bardzo analogowe. A żyjemy w czasach sztucznej inteligencji i wiemy, że ta sztuczna inteligencja jest po prostu coraz lepsza i myślę, że zaskakuje nas na każdym kroku. I z jednej strony to jest w porządku, a z drugiej strony trochę nas to denerwuje, trochę nas to wkurza. Jaki jest twój stosunek do tego? No biorąc pod uwagę, że jesteś artystką, która no właśnie tworzy analogowe. Logowo. W ogóle korzystasz ze sztucznej inteligencji, jakkolwiek tworząc swoje obrazy, czy to wszystko powstaje w taki bardzo tradycyjny sposób?
1: Bardzo różnie. Przez to, że to jest, pracuję w technikach mediów mieszanych, to sztuczna inteligencja się pojawia jako kropla w morzu, bym powiedziała, bym tak to ujęła. I uważam, że sztuczna inteligencja w branży kreatywnej może być traktowana jako nowe medium, natomiast nie jako wyjście z sytuacji i można to sobie eksplorować z ciekawości, natomiast uważam, że powinnaś pozostać wiernym do tego, co, w czym się jest dobrym po prostu. I myślę, że to jest bardzo kontrowersyjny temat generalnie. Natomiast no, jest to używane w takich, może być to pomocne, nie pozostawiając tego z naszych starych metod gdzieś tam daleko. Tylko uważam, że wszystko jest dla ludzi z głową, a niestety to jest ten problem też bardzo
0: Czyli
1: często.
0: Instagram to jest w ogóle dobre miejsce dla twojej sztuki? To jest dobra forma galerii?
1: Myślę, że bardzo. Niestety nie wiem, ale Instagram zawsze był moim jakimś tam portfolio, który przynosił mi realnie zlecenia, bo ludzie właśnie się gdzieś tam dowiedzieli o mojej pracy, na przykład jak ty gdzieś sobie jak scrollowałaś, co zaowocowało kolejnymi projektami. Także myślę, że Instagram był mocną siłą napędową i to jest jakaś tam forma marketingu.
0: Jak patrzysz i też scrollujesz, na 100% scrollujesz.
1: Wszyscy scrollujemy, wiadomo.
0: To jak ci się wydaje, jakich obrazów, jakich estetyk, jakich trendów mamy w tej chwili jakby za dużo, a czego brakuje tej współczesnej kulturze wizualnej?
1: Myślę, że wszystkiego jest za dużo, szczerze mówiąc. Jest przesyt wszystkiego, a brakuje na pewno prawdziwości i właśnie nie ulegania tym trendom. Wiadomo, że trendy można robić jakoś tam na swój sposób, jakoś je właśnie przekształcać, natomiast brakuje takiej prawdziwości, która wychodzi ze środka nas i po prostu charakteru. Tego brakuje.
0: Powiedz, nad czym teraz pracujesz, ale też...
1: Nie mogę.
0: No ja rozumiem, że nie można tutaj firmami rzucać, ale co teraz, że tak powiem, w twojej duszy gra i czy chciałabyś wyjść poza galerię Instagrama do takiej prawdziwej galerii sztuki i tam pokazywać swoje prace?
1: Jest taki plan, na pewno. Jest to bardziej traktowane w kontekście jakiejś przygody kolejnej, natomiast teraz kieruję się wizualnie i artystycznie, wszystkie moje prace idą w kierunku coraz bardziej analogowym, więc wszystkie projekty, które wykonuję, na pewno mają ten touch rzeczywistości i są one bardziej fizyczne, które można dotknąć, które realnie można no, są z nami w życiu rzeczywistym, a nie tylko w telefonie, także... Także w tą stronę to idzie wszystko.
0: No to życzę ci, żebyś zmierzała w tym kierunku, w którym chcesz zmierzać.
1: Dziękuję.
0: Jeżeli to ma być bardziej analogowe, to niech takie po prostu będzie. Chciałabym zobaczyć twoje prace w galerii, nie tylko tej instagramowej, ale również tej rzeczywistej. Tego ci życzę, no bo jednak

0: Tak, myślę, że to jest coś takiego, o czym marzy każdy artysta oraz artystka. Ania Augustynowicz dzisiaj była razem z nami. Augustynka, zachęcam do tego, żeby odwiedzić jej profil, jeżeli naprawdę chcecie dzisiaj zobaczyć coś cudownego, ładnego, estetycznego, coś na styku reklamy oraz fashion, więc no po prostu ucieszcie swoje oczy jej obrazami. Bardzo dziękuję za to
1: spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Kamil Jasiński i jego gość. Ci to potrafią zaskoczyć.
4: Popołudniowa w czwórce.
5: W studiu czwórki razem z nami jest już gość. Damian Stefańczyk, dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Dzieje się u ciebie w ostatnim czasie chyba bardzo dużo, to znaczy odkąd ja śledzę twoją twórczość, to nie powiedziałbym, że kiedyś działo się mniej, tylko cały czas dochodzą nowe projekty i cały czas chyba swoich widzów, swoich followersów zaskakujesz czymś nowym, prawda?
6: Droga od pomysłu do realizacji jakoś jest bardzo krótka.
5: I też każdym pomysłem jesteś w stanie swoich odbiorców zaskoczyć, kiedy ten twój pierwszy projekt o tym, jak rozmawiasz z lokalnymi, naszymi polskimi gwiazdami w języku polskim, był absolutnie pionierskim przedsięwzięciem, chociaż nikt się tego nie spodziewał. Jak to można z kimś, z Polakiem rozmawiać po angielsku? Było czymś rzeczywiście przełomowym. Teraz masz nowy podcast, w którym rozmawiasz z osobami starszymi, rozmawiasz o ich doświadczeniu, o ich przemyśleniach. Czy starsze osoby to są fajni rozmówcy?
6: Ciekawi, fajni. Wydaje mi się, że ten bagaż doświadczeń i ta mądrość przez nich przemawia.
5: Ja wiem, jak to jest bardzo trudne, bo z jednej strony, i to mnie ciekawi, jakie ty masz do tego podejście, z jednej strony, jeżeli twój rozmówca odpływa i pojawiają się dygresje, które są bardzo ciekawe, to też z zaciekawieniem się tego słucha, no i chcesz się jednak tego dowiedzieć, chcesz poznać tę historię, no ale z drugiej strony ty masz jakiś scenariusz, albo chciałbyś coś konkretnego wycisnąć. Jak ty do tego podchodzisz?
6: Ja trochę podchodzę tak, że jak jest ta dygresja i faktycznie ona jest już taka długa, no to się wyłączam i w głowie sobie myślę, no przyszedłem tutaj po coś innego, więc już to pytanie pojawia się w głowie. To nie jest tak, że neguję to, co mówię, bo zawsze odpowiadam na taką dygresję, natomiast no też przychodząc do studia idę z pewnym zamysłem, tak jak mówisz, i chcę, no chcę wyjść z taką historią, która jest pełna. Te dygresje powodują, że czasami widz się trochę gubi.
5: A jak sztywno trzymasz się scenariusza? Czy w ogóle taki masz scenariusz? Czy masz luźne pytania? Jak wygląda twój warsztat?
6: Jest scenariusz. Ja tych ludzi poznaję też wcześniej. Jeżdżę do nich do domów, co jest też niesamowite, bo oni otwierają mi swoje drzwi.

0: Starsi ludzie otwierają drzwi dla chłopaka, którego nigdy nie widzieli na oczy. Te pokolenia starsze faktycznie inaczej traktowały w ogóle spotkania, tak, społeczne. Jakby wszystko było bardziej otwarte i mam wrażenie, że my się zamknęliśmy, więc fajnie uczestniczyć teraz w tej takiej symbiozie, wymianie energii, no bo ja od nich też dużo biorę, ale pytasz się o...
1: Właśnie, bo to już to była ta dygresja.
0: To była ta dygresja.
1: Czekaj, ja muszę sobie przypomnieć. Nie, pytam o to, jak bardzo, jak sztywno trzymasz się scenariusza swojego.
0: Nie trzymam się. Ja słucham, patrzę prosto w oczy i staram się podążać za nimi, no bo tak trochę jest, że widz, że gość musi cię trochę nakierować. W sensie ty oczywiście tutaj trzymasz tę pałeczkę, natomiast warto też zaufać im, bo oni wiedzą, co chcą powiedzieć.
1: Takie rozmowy ze starszymi ludźmi, mam wrażenie, że one wpisują się w dosyć popularny w ostatnim czasie trend takiego łączenia pokoleń. Z jednej strony, oczywiście wiele razy już pojawiały się takie, czy wywiady bardziej obszerne, słuchanie wspomnień, historie starszych ludzi. Z drugiej strony też to często działa, że starsze pokolenie albo ludzie w średnim wieku coś chcą zrobić z młodymi ludźmi, tylko o ile wysłuchiwanie starszych osób jest jak najbardziej takie zrozumiałe, bo starsza osoba z wielką chęcią chce opowiedzieć, co przeżyła, to w drugą stronę mam wrażenie, że do końca to nie działa, bo ostatnia rzecz, jak jesteś młody, ostatnia rzecz, jaką chcesz robić, to spędzać czas z tymi staruchami, ale to jakoś wpisuje się chyba w trend i dużo jest takich międzypokoleniowych projektów w ostatnim czasie, prawda?
0: Jest sporo i warto się też na to otworzyć. To też nie chodzi o to, że wszyscy młodzi musimy się teraz dziadzieć i spotykać się z tymi starszymi i tak na to patrzeć, bo wydaje mi się, że też można to jakoś rozdzielić i znaleźć w tych starszych osobach też te młodsze osoby. Też można rozmawiać na tematy, które nas interesują i wydaje mi się, że to jest piękna lekcja.
1: Tak, bo bardzo często myślimy, że te starsze osoby to one zawsze były już stare, prawda?
0: Tak,
1: jest taki,
0: tak,
1: czasami takie podejście, tak, a jak pojawiają się historie z młodości, no to rzeczywiście tam też się działo i to, co teraz na przykład się wyprawia, albo jak ci młodzi ludzie się zachowują, to pewne takie bardzo ryzykowne zachowania w młodości, one zawsze były. To się nie zmienia. Ludzie się nie zmieniają, tylko zmienia się otaczająca rzeczywistość.
0: Też ciekawe jest to, że ci seniorzy kiedyś byli młodymi ludźmi, więc też przeżyli miłość, też przeżyli swoje pierwsze razy. Ja bardzo często te granice tak lekko przekraczam. Może nie przekraczam, ale staram się tak być na krawędzi. Też rozmawiam z nimi o erotyce, o sferach intymnych, o tym, że ciało się zmienia.
1: Damian, jak ty dobierasz gości? Bo można od starszych osób wielu rzeczy interesujących się nauczyć, wielu rzeczy można się dowiedzieć, ale jest też coś takiego, przepraszam, że to powiem, no jest pewna obawa, że no trochę rozmówca może zacząć przynudzać, albo tych dygresji może być po prostu za dużo, ale ty to montujesz i można sobie z tym poradzić, tak?
0: No jest coś takiego jak sztuka montażu. Natomiast twoje pytanie, jakich znajduję i jakby jakich ludzi szukam. Ja cały kwiecień spędziłem chodząc po klubach seniorów i po spotkaniach literackich.
1: Jaki masz klucz? Komuś po prostu dobrze z oczu patrzy?
0: Tak, oczy mówią dużo i ta energia tych osób. Jeżeli ktoś włapie kogoś w tłumie i przyciągnie jakoś moją uwagę, czy to swoim wizerunkiem, czy to gracją, elegancją, czy to swoją jakąś cechą charakteru, która będzie inna, no to złapał moją uwagę i to jest taki pierwszy krok.
1: Ja sobie to jestem w stanie wyobrazić, jak bardzo potrafisz być czarujący w stosunku do osoby, którą chcesz zaprosić do swojego podcastu, ale czy ktoś kiedyś powiedział ci tak bestialsko, nie, zostaw mnie, nie mam dla ciebie czasu
0: młodzieńcze. Nie, natomiast ja odmówiłem, bo widziałem, że nasze poglądy mocno się rozjeżdżają i to też jest ciekawy w ogóle temat, no bo my jako dziennikarze jednak powinniśmy rozmawiać z każdym i być obiektywni, ale jak się nad tym zastanowimy, to nie ma czegoś takiego jak pełny obiektywizm w naszym zawodzie. I też myślę, czy to był dobry kierunek, ale no jeżeli mocno się rozjeżdżamy, no to też nie chcę niczego na siłę puszować, z angielskiego zapożyczyłem.
1: Ale z drugiej strony też, jak o tym mówisz, tworząc podcast, który jest twoim autorskim projektem, no to ma trochę inny wymiar niż na przykład jakbyś przygotowywał audycję w jakiejś większej redakcji, bo ten podcast też ma pokazać twoją osobowość i twoje spojrzenie. No, to też moglibyśmy zastanawiać się, jaka jest rola podcastów, jaką pełnią funkcję i tak dalej, ale to jest trochę inne i ja to jak najbardziej rozumiem, że możesz sobie dobierać gości, no to jest jednak twój podcast, prawda?
0: Jest coś trafnego bardzo, co w tym, co

0: mówisz, no bo jest tam duża część mnie, ale ja to pokazuję tak między wierszami.
1: Mhm. I z jakimi refleksjami ty wychodzisz z tych rozmów? Bo też na pewno więcej czasu spędzasz ze swoimi rozmówcami, no i jest też taki etap przed samym nagraniem, później po, zdecydowanie lepiej ich poznajesz, no też domyślam się, że dużo rzeczy dowiadujesz się, albo dużo rzeczy słyszysz off the record, które później tam się nie pojawiają w twoim podcaście.
0: No na pewno taką główną lekcją, jaką wyciągam, to jest to, że no, relacja z drugim człowiekiem jest jednak najważniejsza w naszym życiu. To nie chodzi o materializm i o posiadanie. Bardzo wielu seniorów mówi, że jak mamy 23-40 lat, to chcemy posiadać. Im więcej masz, tym bogatszy jesteś. Tak nie jest. Jak już się zbliżamy do tych ostatnich dni naszego życia, to mówią seniorzy, no to liczy się to, jacy my byliśmy, czy kochaliśmy. Bo jeżeli kochałeś, to wygrałeś, a nie czy posiadałeś najlepsze auto w mieście, czy nie.
1: Damian, jeszcze taki kulisy trochę twojej pracy. Jest coś takiego w żargonie jak urabianie gościa przed audycją. To można inaczej to nazwać. Złamanie takich pierwszych lodów, trochę lepsze się poznanie. Ty powiedziałeś, że ten proces u ciebie wygląda, on jest rozciągnięty w czasie, bo przychodzisz do kogoś do domu. Jak wyglądają te przygotowania do samej rozmowy, żeby później ten wywiad był, żeby poszedł tak jak chcesz, żeby ta osoba przed tobą się otworzyła, żeby ciebie znała?
0: Moje pierwsze pytanie, jakie zadaję, to jest, co chce pani przekazać temu światu? No bo są pewne mądrości, które oni mają. Dostaję swoje odpowiedzi i idziemy dalej, czyli tworzy się scenariusz sam. To jest taki trochę żywy organizm. Podczas rozmowy dowiaduję się oczywiście o tej osobie, no i wyciągam takie punkty, które najbardziej mnie interesują, które mogą potencjalnie zainteresować też widza. Więc tak to wygląda.
1: No dobrze, to z perspektywy twojego doświadczenia. Kto jest trudniejszym rozmówcą? Starsza osoba, która ma już dygresję i czasami trudno jest ją utrzymać w tych ryzach wywiadu, czy polski celebryta zepsuty przez branżę? Kto jest trudniejszy?
0: Trudniejszy? No chyba ten polski celebryta. W sensie trudniejszy. No ja lubię, jak rozmowa mnie stymuluje, jak jest coś nowego. A bardzo często ci polscy celebryci jednak mówią podobne rzeczy na tych wywiadach.
1: Tak sobie myślę w kontekście twoich różnych projektów i w zupełności to rozumiem, dlaczego tak dużą przyjemność sprawia ci rozmowa ze starszymi osobami, które nie mają ci na lajki, na wyświetlenia, na clickbait, są szczerzy i prawdziwi, bo jeżeli porozmawiałeś z przedstawicielami do tego polskiej branży showbiz, to tam jest chyba dużo nieszczerości, dużo jest zakłamania. Nie mówię, że to jest zawsze i u każdego, ale no miałem pewne jakieś takie spotkania czy styczność i to było coś, co jak najdalej chcę od
0: no,
1: tego
0: to jest
1: uciekać.
0: Trochę zderzenie dwóch światów, nie? Szczerości.
1: No ale jednak w tym trochę w tym tkwiłeś.
0: Tak i to nie było chyba moje. Mhm. Ale na to swoje trzeba zapracować i jakoś dojść. I jestem też bardzo wdzięczny za ten program, który robiłem. Wydaje mi się, że to właśnie w nich, w tych seniorach jest ta większa głębia. No ale wiadomo, że my nie zawsze chcemy słuchać mądrych i wartościowych rzeczy. Czasami chcemy te odgrzane kotlety i te kontrowersje. Chociaż powiem ci, mówisz o clickbaitie. Oczywiście, że ja z tymi seniorami też robię clickbaity. Szukam fragmentu, który jest najbardziej kontrowersyjny.
2: Ale rozmowa.
3: Ale rozmowa.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uwaga.

0: Kolejne wydanie najlepszych z najlepszych już jutro o godzinie 22. Kuba Jamrozek, dobranoc.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

już umiem. Skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunień zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunem. Nemesis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnie na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewi, nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy, sukces alfy, brutto, megi, mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży i dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym, tak to leży w tym okresie kredy i jak to tak, to za to pak, to taki clean, tak nie było łatwo, to taki film, ja w nim jako aktor manem jest still.

0: Lava pe Zaclan, caste.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic, maka zeżre, będę tyć. Może skrobny nowy beat, może kilka słownych zbić, w takie dni kiedyś

jak saszeton. Pyta, czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrki idź, kolego. A przydal Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi piść. Może Tomasz, przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże, wciąż ma zowsze. A w głowie tylko my i słońce, upał. Gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka.

Yo, nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno, przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi. Ej, ej, nostalgia.

Dziewczyn na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija

tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej nie

0: Adam, czy zdradzisz, jakiej w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
1: Mogę, ale to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść, to lecę bolot.

Straty bolą nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż to byłem szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba, i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc nie

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Gramy w czwórce.
4: Lecimy, no.

0: tak. TVB od tak. Brawa dla TVB i dla Fonaja, który to wyprodukował.
1: Yeah, high tech.

znacie. Na ścianie wymalowane siedem, jestem u siebie, patrzę w okno, ja jeb. Dzwonię do Białasa, mówię miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. O Boże, słyszysz, tu szumi morze. Dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala.

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu przestaje kryć wspomnienia. Jeżeli ściągają ze mnie życie jak mzwoźnione lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

0: Podcast.
1: Zmiany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby, czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab. Co, nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł. Takie nie przymierzając hejże albo na pochybę. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Teraz gramy.
4: Yo. Aha. Yo. Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.